potrzebne są już twe lamenty i łzy. Gdy odejdziesz, tak będzie najprościej. Raz żeśmy okłamała głupią komedię grała, raz żeś z miłości mej zadrwała.

0: Od dziś młodzież na elektrycznych hulajnogach tylko w kasku. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy, miejscami też burze. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał Rolanda Garrosa.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy, spytaliśmy, co o tym sądzą sami zainteresowani.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
3: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
4: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
3: A ile siostra ma lat?
4: 13.
0: O kaskach z dziećmi rozmawiała Agnieszka Wynarska. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. To nie jedyny rządowy projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
0: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są generalnie prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze, przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
6: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
0: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Z okazji długiego weekendu z ofertą dla turystów wychodzi PKP Intercity. Wydłuży pociągi o dodatkowe wagony, łącznie doczepi 590 wagonów. Takie rozciągnięte składy będą kursować od dziś do niedzieli. Maja Chwalińska może przedłużyć piękny sen w Paryżu. Na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa zagra dziś o półfinał. By awansować do najlepszej czwórki, musi pokonać Rosjankę Annę Kalińską. Znów nie będzie faworytką, ale w poprzednich rundach to akurat był atut naszej tenisistki.
7: No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
0: Mówi Maja Chwalińska. Ćwierćfinał French Open o 11:00. No, o 20:45 pierwszy gwizdek w ostatnim meczu w sezonie naszej piłkarskiej kadry. Na Stadionie Narodowym nasi piłkarze zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
8: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparing, czy to jakiś playoff, czy mundial.
0: Trzymamy zatem za słowo i liczymy oczywiście na wygraną.
1: A co w regionie?
9: Będą kolejne nowości w placówkach dla najmłodszych koninian. Miejski żłobek zdobył 160 tysięcy złotych dofinansowania na wyposażenie sal sensorycznych w swoich dwóch lokalizacjach, czyli przy ulicy Sosnowej i przy Staszica. Realizacja tych projektów pozwoli na wzbogacenie oferty o nowoczesne przestrzenie wspierające rozwój dzieci. Sale będą wykorzystywane podczas zajęć stymulujących rozwój zmysłów, koncentracji, koordynacji ruchowej oraz integracji. To kolejna inwestycja w konińskim żłobku w ostatnich latach. Rok temu zakończono termomodernizację budynku przy ulicy Sosnowej, gdzie powstał także plac zabaw, a wkrótce plac zostanie oddany do użytku również przy Staszica. Do konińskiego żłobka uczęszcza 157 dzieci. Takie miejsca pozwalają rodzicom na szybki powrót do zawodowych obowiązków. Jeszcze w latach 90. większość mam poświęcała swoją karierę na wychowywanie potomstwa. Teraz, jeśli już ktoś planuje dziecko, przeważnie chce samodzielnie móc utrzymywać rodzinę, mimo pomocy ze strony państwa w postaci 800+. Rząd dopłaca także do pobytu maluchów w żłobkach, a inwestycje w takich obiektach też odbywają się przy wsparciu państwa. Na sale sensoryczne, które powstaną w dwóch konińskich obiektach, pozyskano pieniądze z programu Aktywny Żłobek. Miejsca opieki nad małymi dziećmi powstają także w okolicznych gminach. Niedawno w Brzeźnie zaczął działać drugi już żłobek w gminie Krzymów. Od jutra do niedzieli w konińskim Oskardzie trwać będzie OKFA. To najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych. Będą mu towarzyszyć spotkania ze znanymi twórcami, aktorami, koncert, warsztaty scenopisarskie czy wystawa. Dokładny program jest na stronie Centrum Kultury i Sztuki, a my zwracamy uwagę na projekcje zgłoszonych do festiwalu filmów. Można na nie wybrać się bez żadnych biletów. Jutro, w czwartek, pierwsza część projekcji zacznie się o 10 i potrwa do 14. Potem druga tura seansów w godzinach od 15 do 17. Pojutrze, w piątek, konkursowe projekcje rozpoczną się o 9.30 rano i potrwają do 13.00, kontynuacja od 14.00 do 18.00. W sobotę między 10.00 a 12.00 nastąpi omówienie tych wszystkich konkursowych filmów przez jurorów, tu również wstęp jest wolny. Podobnie jak na sobotni pokaz specjalny Listów z Wilczej w sali Konesera o godzinie 16.30. To będzie 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Przez wszystkie festiwalowe dni wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa plakatów Andrzeja Pongowskiego. Wśród gości OKFA znajdą się m.in. aktor Marian Dziędziel czy aktor i reżyser Artur Żmijewski, który tym razem wystąpi na scenie jako wokalista.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od 20 do 25 stopni maksymalnie. Niebo częściowo zachmurzone. Na północnym wschodzie dużo słońca i sucho. W pozostałej części kraju możliwe są przelotne, czasami intensywne opady. Na południu i zachodzie możliwe burze. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Zamknij oczy, niech się kręci, uczuciem zachłyśnięci, na siebie mamy chęci.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Reklama.
1: A co w regionie?
2: We wtorek po długim weekendzie będzie można nauczyć się samobadania piersi. To ważne, by również samodzielnie kontrolować, czy pod skórą nie zachodzą niepokojące zmiany. Im wcześniej je wykryjemy, tym szybciej i skuteczniej zostaniemy wyleczeni. Dotyczy to nawet mężczyzn, choć takie przypadki trafiają się zdecydowanie rzadziej. Nauka samobadania zostanie przeprowadzona 9 czerwca o 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie w powiecie sołpeckim. Tymczasem podajemy listę terminów i lokalizacji, do których w powiecie konińskim w tym miesiącu przyjedzie mammobus. 10 czerwca badania będą wykonywane na parkingu przed Komendą Miejską Policji przy ulicy Przemysłowej. Potem 18 przed Galerią nad Jeziorem, następnego dnia przy supermarkecie na Jaspisowej w Starym Koninie i 23 na terenie Onkomedu przy Zakładowej, to jeśli chodzi o miasto Konin. A w powiecie 18 czerwca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, tego samego dnia przy Szkole Podstawowej w Grodźcu, 19 czerwca przy Urzędzie Gminy w Starym Mieście oraz za Ośrodkiem Zdrowia w Kleczewie, a 23 przy hali widowiskowo-sportowej w Rychwale oraz na placu przy Urzędzie Miasta w Sąpolnie. Do każdego z tych miejsc trzeba się zapisać. Numery telefonów wraz z taką właśnie rozpiską przyjazdu mamobusów można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie. Badajmy się, niestety nie wszystkie uprawnione do tego Wielkopolanki regularnie wykorzystują szansę wizyty w mamobusie, a należy się to co 2 lata paniom w wieku od 45 do 74 lat. Rozpoczyna się przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Cieniny Zaborne. Wartość zadania wynosi 2 588 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz podniesienie komfortu codziennej komunikacji mieszkańców. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania. To kolejna inwestycja drogowa realizowana przez powiat sołpecki, której efektem będzie poprawa jakości lokalnej sieci transportowej i lepsze warunki poruszania się dla mieszkańców oraz wszystkich użytkowników dróg. A tymi użytkownikami są także motocykliści, którzy w powiecie konińskim już wkrótce zamierzają zrobić coś bardzo potrzebnego i dobrego. Grupa Moto Niezależni organizuje akcję Motokropla. Chodzi oczywiście o zbiórkę krwi. 13 czerwca przy Marinie w Ślesinie w godzinach od 8.15 do 12.15 będzie można oddawać krew. Motocykliści zapraszają nie tylko innych motocyklistów, ale także niezmotoryzowanych mieszkańców powiatu czy turystów wypoczywających nad jeziorami. Każdy, kto 13 w Ślesinie odda krew, czekać będzie talerz grochówki.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie w

0: FM.
1: Gdzie budować biogazownie, jeśli nie na wsiach? Niedawno mieszkańcy gminy Kramsk byli oburzeni planami dotyczącymi powstania takiego zakładu, który wytwarza energię elektryczną z porolniczych odpadów. Teraz kolejna grupa przeciwników tworzy się w gminie Krzymów. Do urzędów wpłynęła petycja podpisana przez mieszkańców Brzeźna, Brzezińskich, Holendrów, Głodna i Szczepidła. Domagają się w niej, żeby władze poparły ich i wyraziły na piśmie negatywną opinię dla budowy biogazowni w Brzezińskich, Holendrach. Biogazownie mogą być doskonałym uzupełnieniem energetyki odnawialnej. Gdy nie ma wystarczającej produkcji prądu ze słońca i z wiatru, z pomocą mogą przychodzić takie zakłady, jak działająca w Koninie spalarnia odpadów komunalnych, elektrownia Konin na biomasę, czy właśnie biogazownie bazujące na odpadach z Obór, gdzie hodowane są zwierzęta. W Koninie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji od kilku lat stara się pozyskać pieniądze na budowę biogazowni, która produkowałaby prąd w wyniku przetwarzania odpadów pościekowych. Taki zakład miałby stanąć w pobliżu oczyszczalni w starej części miasta. Tymczasem w okolicznych gminach, co może dziwić, to mieszkańcy wsi boją się nieprzyjemnych zapachów i domagają się od władz Kramska oraz Krzymowa, by takie zakłady nie powstały w ich otoczeniu. Od lat w powiecie obserwujemy zjawisko wyprowadzania się na tereny wiejskie osób z miast, które nie potrafią zaakceptować rolniczego charakteru tych terenów. Przeszkadzają im kombajny i ciągniki na ulicach, hałaśliwe maszyny pracujące do późnej nocy na polach, czy typowe dla wsi zapachy obornika unoszące się z zagród. Jednocześnie trzeba zauważyć sporą grupę mieszkańców, która żyje na terenach wiejskich od pokoleń i wychowuje tam swoje potomstwo. Ich obawy mogą być uzasadnione, biorąc pod uwagę przypadki, takie jak ten z ubiegłego roku, gdy mieszkańcy konińskich Gosławic narzekali na codzienny smród. Jego źródłem była biogazownia zlokalizowana na terenach inwestycyjnych w pobliżu ulicy Brunatnej. Tamten odór miał niewiele wspólnego z sielankowymi zapachami charakterystycznymi dla dawnej polskiej wsi. Inny problem, na który wskazują mieszkańcy takich gmin jak Krzymów czy Kramsk, to rozjeżdżone drogi. Do biogazowni mogą przyjeżdżać dziesiątki lub nawet setki ciężkich transportów. Miejski Dom Kultury w Kole ma nowy sprzęt kinowy. Stało się to za sprawą wsparcia z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Sala zyskała nowoczesny projektor i serwer kinowy, dzięki czemu mieszkańcy będą teraz mogli oglądać filmowe produkcje w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, a lokalne instytucje nadal będą mogły korzystać z najnowocześniejszej technologii podczas imprez realizowanych na scenie kolskiego MDK-u. I zmieniamy temat. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Łuczywnie, Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji i integracji wsi Galew, Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowej Tarnowianki, Koło Gospodyń Wiejskich Rychwalanki w Rychwale, Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach, Serce Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich w Miełaczewie, Koło w Nieświastowie, w Trąbczynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Rozalinie, w Piotrowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Spaszewie, Turkowska Unia Rozwoju Tur, Ochotnicza Straż Pożarna w Gadowskich Holendrach, w Paprotni czy w Żgowie. To tylko fragment bardzo długiej listy podmiotów z województwa wielkopolskiego, do których trafi wsparcie w ramach programu Aktywna Wieś. Ogromne zainteresowanie potwierdziło, jak ważne i potrzebne jest wspieranie lokalnych inicjatyw na terenach wiejskich. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło z całego kraju niemalże 5 tysięcy ofert, gdzie wsparcie otrzyma finalnie blisko 1400 projektów na łączną kwotę 15 milionów złotych. Uwaga rolnicy! GUS rozpoczął badanie dotyczące gospodarstw. Ankieterzy będą zbierać informacje m.in. o powierzchni upraw i zasiewów, pogłowiu zwierząt gospodarskich, wykorzystywaniu nawozów i środków ochrony roślin, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz dochodach i działalności gospodarstw. Wyniki badania będą miały znaczenie dla kształtowania polityki rolnej w Polsce i w Unii Europejskiej, w tym dla wysokości wsparcia i dopłat dla rolników. Rolnicy mogą wypełnić formularz samodzielnie online, udzielić informacji telefonicznie albo spotkać się z ankieterem podczas wizyty w gospodarstwie. Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu zapewnia pełne bezpieczeństwo danych. Wszystkie informacje objęte są tajemnicą statystyczną i służą wyłącznie do opracowań zbiorczych oraz analiz. W całym kraju przepytanych musi zostać 120 tysięcy farmerów. Jak zawsze przy takiej okazji niestety mogą wystąpić próby oszustw. Wielkopolska Policja radzi, by być ostrożnym. Ankieterzy nie mają prawa pytać nas o żadne hasła czy dane wrażliwe. Jeśli wyczujemy coś niepokojącego i niewłaściwego, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Jednocześnie GUS podaje numer infolinii, gdzie można zweryfikować tożsamość ankietera 22 279 99 99. Małgorzata Ostrowska, raz, dwa, trzy, Natalia Kukulska, Krzysztof Zalewski, Ania Dąbrowska i Natalia Schroeder to gwiazdy tegorocznych pikników na fest. Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak, gospodarz regionu, zaprasza do wspólnego świętowania w dwie kolejne soboty, 13 czerwca w Lesznie i 20 czerwca w Poznaniu. Tradycyjnie wszystkie piknikowe atrakcje czekać będą w miasteczku samorządowym, w którym zaprezentują się departamenty i biura Urzędu Marszałkowskiego, a także samorządowe instytucje i jednostki, jak muzea czy szpitale. Wielkopolska stawia na rozwój sektora kosmicznego, co zobaczymy podczas obu pikników. W miasteczku samorządowym działać będzie mobilne planetarium. Będzie można m.in. zobaczyć Słońce przez teleskop, ale też sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu naszych urodzin. Usłyszymy również o naturalnym napędzie odrzutowym. Będzie też Planeta Zdrowia, gdzie będzie można się przebadać i dowiedzieć się, jak najlepiej zadbać o siebie. Dla piknikowiczów dostępny będzie cytobus, rentgenobus, w którym wykonać będzie można RTG klatki piersiowej, a w Lesznie również mammobus. W punktach konsultacyjnych w szpitalu polowym będzie można skorzystać z porad w zakresie profilaktyki onkologicznej, bólu kręgosłupa, zdrowego żywienia, zmniejszyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, czy wykonać analizę składu ciała. Dokładny program święta naszego województwa można już znaleźć w internecie. Rok temu taka impreza odbyła się w Koninie.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
1: Reklama.
0: A co w regionie?
5: Miasto stawia na placówki opiekujące się maluchami.
6: Jeszcze 2 lata temu żłobek koniński wyglądał bardzo słabo. Był z zewnątrz stara elewacja, zdrapana. Wewnątrz też nie było tak, jak powinno być. Teraz mamy termomodernizowany budynek, który oszczędza energię. Mamy piękny plac zabaw obok budynku, także ze środków zewnętrznych. I dopełnieniem tego będą sale sensoryczne. Mówię będą, ponieważ one są dwie, w jednej części miasta i w drugiej, ponieważ mamy jeden żłobek, ale zlokalizowany w dwóch częściach miasta. I te sale sensoryczne, na które pozyskaliśmy środki, dopełnią tego, co potrzebne jest, żeby żłobek był przyjazny, nowoczesny, ekologiczny i po prostu taki na miarę czasów. Więc żłobek jest i kolorowy, i pięknie wyposażony. Dodatkowo w żłobku stworzyliśmy górki, na które dzieci chętnie wchodzą. To wszystko sprawia, że to miejsce stało się bardzo przyjazne przy ulicy Sosnowej. Tutaj pracujemy teraz w Starym Koninie nad placem zabaw i za chwilę dopełnimy także tutaj tę przestrzeń, wyposażając salę sensoryczną. Także rodzice, którzy posyłają dzieci do żłobka publicznego, będą mieli 2 przyjazne miejsca i w starej części Konina, i w nowej.
5: Mówił wiceprezydent miasta Witold Nowak. Będzie remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kościelcu. Zadanie za 1 419 000 zł obejmie m.in. roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej obiektu, takie jak docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowych tynków elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace remontowe schodów zewnętrznych i podjazdu oraz instalacja klimatyzacji. Inwestycja dofinansowana zostanie z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. I zmieniamy temat. W ostatni piątek trwającego właśnie miesiąca, czyli 29 o 18.30 na stadionie Mosiru w Słupcy przy ulicy Gajowej rozpocznie się coroczny nocny turniej piłki nożnej imienia Dariusza Ratajczaka. Drużyny mogą zgłaszać chęć udziału do organizatorów do 23. Tymczasem gmina Kawęczyn w powiecie tureckim dostała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Powstanie tam klub aktywnego seniora, którego operatorem ma być Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Do tego uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, będą realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również zatrudniony zostanie asystent osoby z niepełnosprawnością. Koszt całego projektu, który wystartuje w lipcu, przekracza 2 miliony 38 tysięcy złotych.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: że lokalnie.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
3: Burza, ulewy, wiatr. Wiele regionów z ostrzeżeniem pogodowym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Długi weekend w górach.
4: Cena wzrosła.
3: No ale wolne miejsca jeszcze są.
0: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. Burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych. Na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
5: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był zresztą równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
3: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
6: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
3: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
7: Wróciłem się raz, wpadłem w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
8: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
3: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na cenę last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
4: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
3: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.
0: Konin FM. Pogoda.
9: To będzie gorący dzień w Wielkopolsce. Już teraz mamy 16 stopni na termometrach. 20 km na godzinę to porywy wiatru. Ciśnienie w Wielkopolsce wynosi 1008 hektopaskali, a w Koninie dzisiaj maksymalnie 27 kresek na termometrach i przeplatanka, trochę słońca, trochę chmur. Jutro będzie całkiem podobnie na niebie, bo na termometrach będzie chłodniej, chociaż też gorąco, 25 stopni.
10: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
11: Dzień dobry w środę. Za chwilę podpowiem, gdzie niedaleko Konina warto będzie wybrać się na długi weekend. Ale będzie też ostrzeżenie o utrudnieniach w ruchu. Potem kilka słów o podlotach, na które możemy natknąć się podczas leśnych spacerów.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: niedzielę trzeba spodziewać się lekkich utrudnień na terenie koła. Na ulicach Prusa, Sienkiewicza, Niezłomnych i Bąkowskiego od samego rana do północy obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Ma to związek z koncertem, który odbędzie się na zakończenie długiego weekendu przy ulicy Prusa. Stanie tam scena, na której zagra orkiestra Dęta OSP Koło nad Wartą. Wraz z naszymi lokalnymi muzykami wystąpi Kamil Bednarek. Niedzielne wydarzenie z udziałem gwiazdy muzyki reggae rozpocznie się o 18:30.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
5: Zostałem Jolkę.
6: Jolka, do ciebie!
7: Słucham? Kto mówi?

0: kartka z kalendarza.
1: Dzisiaj trzeci dzień czerwca. Imieniny obchodzą Leszek i Kevin, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu mamy dziś Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir-Vivre i Dzień Dobrej Oceny. Czyli można dzisiaj i wskoczyć na rower i przypomnieć sobie, że dobre maniery jednak nie wyszły z użycia i jeszcze usłyszeć o sobie coś miłego. Brzmi uczciwie, prawda? Co wydarzyło się 3 czerwca w historii?
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1527 roku pożar niemal doszczętnie strawił zabudowę Lwowa. W 1773 od uderzenia pioruna spłonęła prawie całkowicie nieistniejąca już dziś kolegiata Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. W 1880 roku Alexander Graham Bell przeprowadził przy użyciu swojego fototelefonu pierwszą na świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną. W 1925 roku do niepodległej Polski po raz pierwszy przyjechała Maria Skłodowska-Curie. W 1939 roku otwarto tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie, a w 1994 Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10.
2: Koniny FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Informacje sportowe, przed mikrofonem Mateusz Stanicki, witam. Pogrączyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Eliną Svitoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
2: Well, it depends on the night.
3: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko. Nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
1: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek, a jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Spotkanie rusza o 11. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią, ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem.
4: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
1: Mecz z Nigerią dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. PGE Wybrzeże Gdańsk zdobyło brązowy medal w Ekstraklasie Piłkarzy Ręcznych. W drugim meczu o trzecie miejsce zespół z nadmorza pokonał Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 33-24. PGE Wybrzeże zdobyło medal po 25 latach przerwy. Wcześniej tytuł mistrza kraju zapewniła sobie Industria Kielce, drugie miejsce zajęła Orlen Wisła Płock. Anne van der Breggen z teamu SD Works Pro Time wygrała czwarty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Jazdę indywidualną na czas ze startem w Belluno i metą w Dolinie Nevegal. Holenderka została liderką klasyfikacji generalnej.
0: Konin FM. Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

Ważna sugestia dla osób, które w długi weekend wybiorą się na spacer po lesie. Wiosną i latem do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, na przykład w Grodźcu w powiecie konińskim, licznie trafiają zgłoszenia o porzuconych pisklętach. W większości przypadków są to jednak nie pisklęta, lecz podloty. To młode ptaki, które opuściły już gniazdo, ale wciąż uczą się latania i samodzielnego życia. Chodzą po ziemi, siedzą w krzewach i sprawiają wrażenie zagubionych, ale to normalny etap w ich rozwoju. Co ważne, podloty nadal pozostają pod opieką rodziców. Co zrobić, gdy spotkamy młodego ptaka? Jeśli jest opierzony, nie ma widocznych obrażeń i wygląda na zdrowego, to zostawmy go w spokoju, tłumaczą wielkopolscy leśnicy.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwaga, Konin. Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
2: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Stil Optika w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Stil Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Z 7 do 18 bez energii będą Dziadoch, Kwiatkowo, Teresowo i Walerianowo. Od 8 do 10 wyłączenia zaplanowano w Koninie przy ulicy Zakole. Od 9 do 12 prądu nie będzie w Obrzębinie, m.in. przy Lawendowej, Magnoliowej, Migdałowej i Różanej, a także w Słodkowie Kolonii i w Turku przy Krótkiej. Od 10 do 13 prądu może nie być w Witkowie na Pięknej, Pogodnej i Radosnej. Od 11 do 14 wyłączenia zaplanowano w Grodźcu przy Młyńskiej, a także w Junnie i Mokrem.

0: Burza, ulewy, wiatr. Wiele regionów z ostrzeżeniem pogodowym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Długi weekend w górach.
1: Cena wzrosła.
0: Ale wolne miejsca jeszcze są.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych. Na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
3: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był zresztą równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
0: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
4: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, gdzie można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
0: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
5: Wróciłem się raz, wchodząc w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
6: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę. Spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
0: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na cenę last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
1: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
0: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.
2: Konin FM. Pogoda.
7: Już teraz mamy 18 kresek na termometrach w Wielkopolsce. Wiatr w porywach 23 km na godzinę, 1008 hektopaskali to ciśnienie, a maksymalnie w ciągu dnia w Koninie dzisiaj nawet 27 stopni. I będzie taka na niebie przeplatanka chmur ze słońcem. Będzie gorąco, jutro też będzie całkiem ładnie, chociaż chłodniej, 25 kresek.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w środę, tuż przed długim weekendem. Za chwilę o kolejnych nowościach w budynkach konińskiego żłobka. Mamy kolejną młodzieżową radę w regionie. Za chwilę podam nazwiska nastolatków, których wybrano w Tuliszkowie. W tej godzinie zapowiem też te punkty festiwalu filmowego Okwa, na które wstęp jest absolutnie wolny i nie trzeba mieć na nie nawet żadnych bezpłatnych wejściówek. Przed 9:00 jeszcze zdradzę, jak zgłosić się na konkurs piosenki literackiej, zaśpiewać na bulwarze i zostać ocenionym przez Elżbietę Adamiak.
2: Konin FM.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Będą kolejne nowości w placówkach dla najmłodszych Konian. Miejski żłobek zdobył 160 tysięcy złotych dofinansowania na wyposażenie sal sensorycznych w swoich dwóch lokalizacjach, czyli przy ulicy Sosnowej i Staszica. Realizacja tych projektów pozwoli na wzbogacenie oferty o nowoczesne przestrzenie wspierające rozwój dzieci. Sale będą wykorzystywane podczas zajęć stymulujących rozwój zmysłów, koncentracji, koordynacji ruchowej oraz integracji. To kolejna inwestycja w konińskim żłobku w ostatnich latach. Rok temu zakończono termomodernizację budynku przy Sosnowej, gdzie powstał także plac zabaw, a wkrótce plac zostanie oddany do użytku również przy Staszica. Do konińskiego żłobka uczęszcza 157 dzieci.
2: Konin FM.
0: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pechał Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. Pechał Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
4: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń. Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile. Reklama.

0: władze kolejnej gminy mają odwagę posiłkować się opinią nastolatków. W Tuliszkowie zainaugurowano działalność Młodzieżowej Rady Miasta. Wśród jej celów wymienia się inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań młodzieży w gminie, organizację aktywnego uczestnictwa młodych w życiu publicznym i przede wszystkim przedstawienie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej. W wyniku przeprowadzonych wyborów na członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tuliszkowie wybrano Lenę Antczak, Oliwiera Habrasia, Blankę Gajor, Laurę Gaskan-Carrero, Gracjana Grześkiewicza, Tobiasza Jaśniewicza, Filipa Kąciaka, Hannę Maroń, Natalię Matysiak, Nelly de Nascimento, Julię Potrzebowską, Laurę Selewską oraz Lenę Wawrzyniak. Kolejna sesja młodych radnych z Tuliszkowa zaraz po wakacjach.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Maja Chwalińska już napisała piękną historię, osiągnęła wspaniały wynik, ale to nie znaczy, że nie może mierzyć jeszcze wyżej. Nasza tenisistka dziś zagra o półfinał wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie Anna Kalińska.
2: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Początek meczu o 11:00, transmisja w Eurosporcie, a wczoraj poznaliśmy pierwsze półfinalistki, to Mira Andrijewa i Marta Kostiuk. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirstę 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Irinę Svitolinę 6-3, 2-6, 6-2. W turnieju mężczyzn do półfinału awansowali rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew oraz Czech Jakub Menszik. Polscy piłkarze zagrają dziś ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
3: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadrę, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparing, czy to jakiś play-off, czy mundial.
1: Jan Urban zapowiedział, że liderzy kadry dziś zagrają. W przeciwieństwie do czołowych zawodników naszych rywali, towarzyski mecz z Nigerią o 20:45. A piłkarska reprezentacja Belgii wygrała w Rijece z Chorwacją 2-0 w towarzyskim meczu będącym dla obu zespołów sprawdzianym przed Mistrzostwami Świata. Jedną z bramek zdobył Romelu Lukaku, rozgrywający pierwsze po rocznej przerwie spotkanie w barwach Czerwonych Diabłów. Olivia Kiełbasa zajmuje 8 miejsca, Klaudia Kulon jest 11 po 8 z 11 rund Mistrzostw Europy Kobiet w szachach, rozgrywanych w gruzińskim Batumi. Obie Polki mają po 6 punktów. Prowadzi Hiszpanka Sabrina Vega Guitéresz.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że...

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Od jutra do niedzieli w Konińskim Oskardzie trwać będzie OKFA. To najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych. Będą mu towarzyszyć spotkania ze znanymi twórcami, aktorami, koncert, warsztaty scenopisarskie czy wystawa. Dokładny program jest na stronie Centrum Kultury i Sztuki. A my zwracamy uwagę na projekcje zgłoszonych do festiwalu filmów. Można na nie wybrać się bez żadnych biletów. Jutro w czwartek pierwsza część projekcji zacznie się o 10 i potrwa do 14, a potem druga tura seansów w godzinach od 15 do 17. Pojutrze w piątek konkursowe projekcje rozpoczną się o 9.30 rano i potrwają do 13. Kontynuacja od 14 do 18. W sobotę między 10 a 12 nastąpi omówienie tych wszystkich konkursowych filmów przez jurorów. Tu również wstęp jest wolny. Podobnie jak na sobotni pokaz specjalny Listów z Wilczej w sali kina Konesera o godzinie 16.30. Zapraszamy na OKFA.
0: Konin FM. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.

Legenda piosenki poetyckiej Elżbieta Adamiak będzie gwiazdą koncertu galowego 15. edycji Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Literackiej i Aktorskiej w Koninie. Konińskie Centrum Kultury zaprasza młodych artystów do udziału w tej kulturalnej rywalizacji, która przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także młodzież pozaszkolna do 26 roku życia. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 21 o 14. Wyjątkowym gościem tegorocznej edycji będzie Elżbieta Adamiak, legenda nurtu piosenki poetyckiej. Artystka nie tylko wystąpi podczas koncertu galowego, lecz także przewodniczyć będzie jury konkursu. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenia do 5 czerwca. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa, repertuaru oraz przebiegu przesłuchań znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie Konińskiego Centrum Kultury. FM.

0: Burzowa pogoda w sporej części kraju, są ostrzeżenia. Burza też w sprawie zakazu używania smartfonów w podstawówkach i polityczna zawierucha po decyzji prezydenta Ukrainy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Uwaga na burze w południowej i zachodniej części Polski. Są alerty pierwszego stopnia w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 13, a godzinę później w Małopolsce i na Podkarpaciu. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr i grad. Utrudnień na lotniskach czy w komunikacji miejskiej muszą się spodziewać lecący do Portugalii. Po północy ruszył tam bowiem ogólnokrajowy strajk generalny. To odpowiedź na planowane przez rząd zmiany w kodeksie pracy. W Lizbonie, Porto i Faro odwołano ponad 20 rejsów lotniczych. W sumie dziś może zostać odwołanych kolejnych 500 lotów. Ceny maksymalne benzyny dziś bez zmian. Za litr 95 nie zapłacimy więcej niż 5,95 zł, za 98 6,54. W górę za to poszedł, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, olej napędowy do 6,40 zł. To wzrost o 14 groszy. Po wakacjach uczniowie podstawówek mają już nie korzystać ze smartfonów w szkołach. Tego chce rząd. Wczoraj przyjął projekt w tej sprawie. Młodzieży się to nie podoba. Eksperci apelują, żeby zrobić to mądrze. O szczegółach Błażej Kulesza.
2: Telefony w szkołach podstawowych zostaną całkowicie zakazane.
3: Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, mówi Zuzanna Głuch z Akcji Uczniowskiej.
2: Nasz głos został całkowicie zignorowany.
3: Jest za to w gronie nauczycieli i badanych, przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji.
4: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania.
3: Smartfonowe zakazy obowiązują w połowie szkół, ale w wielu to zapis martwy, przekonuje Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
5: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Odłóż ten telefon, bo jest zakaz.
3: Ponad 70% młodych ludzi deklaruje, że jest uzależniona od smartfonu.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania, tak wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski odniósł się do sprawy nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jednocześnie przyznał, że rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie trwają.
6: Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
0: Prezydent Karol Nawrocki chce, by w związku z tym, co się stało 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał prezydentowi Ukrainy w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A skoro o prezydencie Nawrockim mowa, jest on liderem rankingu zaufania w sondażu pracowni Ibris. Głowie państwa ufa blisko 46,5% ankietowanych. Drugie miejsce zajął wspomniany też już szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk.
1: Konin FM. Pogoda.
7: To będzie gorący początek długiego weekendu. Dzisiaj maksymalnie w Koninie nawet 27 stopni. Będzie taka przeplatanka na niebie, trochę chmur, trochę słońca, jutro podobnie. Jutro niestety troszkę chłodniej, ale też całkiem ciepło. 25 stopni w Koninie. Dzisiaj 27, jutro 25, a w tym momencie mamy w Wielkopolsce średnio 21 kresek już. I 27 km na godzinę porywy wiatru, a ciśnienie nadal na stałym poziomie 1008 hektopaskali będzie spadało.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry, w środę po dziewiątej. Za chwilę o utrudnieniach w ruchu, które w gminie Przykona zaczną się tuż po długim weekendzie. Potem zaproszę na piknik paleontologiczny do Głosławic. Następnie opowiem o nowych spektaklach dla dzieci wyprodukowanych przez Konińskie Centrum Kultury. A wśród nich będzie Brzydkie Kaczątko. Na koniec wspomnę o seniorce z gminy Rychwał, która, ciesząc się życiem, nie próżnuje i tworzy własną poezję.

0: Od przyszłego poniedziałku będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu na ulicy Jodłowej w Psarach w gminie Przykona w powiecie tureckim. Ruszy tam modernizacja chodników. O ostrożność cały czas prosimy także we Włodzimirowie w gminie Kazimierz Biskupi. Na drodze z Konina do Kleczewa jeszcze przez kilka miesięcy prowadzona będzie solidna przebudowa, a potem prace zaczną się na odcinku przecinającym Puszczę Bieliszewską, gdzie powstanie droga rowerowa.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
2: Reklama.

To będzie już 8. edycja pikniku paleontologicznego Nie tylko dinozaury. W tym roku w Muzeum Okręgowym w Koninie na osiedlu Gosławice znów przeniesiemy się do zaginionego świata. Przekonamy się, że paleontologia to nie tylko wykopaliska, ale również żmudna praca laboratoryjna, która również potrafi być bardzo interesująca. Na ten wyjątkowy dzień konińscy muzealnicy przygotują wiele atrakcji, które pozwolą przenieść się nam w świat prehistorii, odkryć tajemnice dawnych zwierząt i przede wszystkim poznać pracę paleontologów. W programie znajdą się stanowiska paleontologiczne, wystawa zatytułowana Paleosztuka, sztuka wskrzeszania prehistorii, wykopaliska paleontologiczne, wykłady i pokaz żywego dinozaura. Więcej szczegółów można już znaleźć na stronie internetowej naszej marszałkowskiej placówki pod adres muzeum.com.pl. Piknik odbędzie się 13 czerwca od 12 do 18.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Dziś towarzyski mecz polskich piłkarzy z Nigerią. Czy to będzie ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego na Stadionie Narodowym? Tego nie wiadomo, bo kapitan naszej kadry nie zdradził jeszcze swoich planów na kolejny sezon. Wiadomo jednak, że jego kariera w reprezentacji powoli zmierza do końca, a jego następców nie widać. Selekcjoner Jan Urban ma tego świadomość.
2: Też się o to obawiam. Oczywiście, że tak. Powiem inaczej. To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
1: Mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym dziś o 20:45. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorana Kirstę 6-0-6-3. A w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
3: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie, więc w tej chwili na pewno faworytką zostanie Sabalenka.
1: Kerber, tak jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Maji Chwalińskiej.
3: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w finale w Paryżu, na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Maji oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
1: Maja Chwalińska dziś o 11 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Reprezentacja polskich koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22 po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B jubileuszowych 10. Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. W czwartek biało-czerwoni zagrały jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą wiceliderzy rankingu FIBA 3-3 Amerykanie.
4: Konin FM.
0: Konin FM.

0: grupy teatralne Jarosława Sparażyńskiego z Konińskiego Centrum Kultury szykują premierowe przedstawienia. Pierwszym z nich będzie Brzydkie Kaczątko, inspirowane baśnią Hansa Christiana Andersena. Będzie to sceniczna opowieść na kanwie scenariusza Zofii Wójcik, którą przedstawi dziecięca grupa teatralna Mała Trema. Jeśli spodziewacie się klasyki, odpuśćcie. Spodziewajcie się gwaru, koloru, podwórkowych awanturek i ptaków prowadzących zabawne dialogi. Ten spektakl zobaczymy 17 czerwca o 18 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy Przemysłowej 3D. Zapraszamy także na dwie kolejne premiery grup teatralnych Jarosława Sparażyńskiego. 22 czerwca o 18 Lodowy Świat i tu wystąpi grupa Pierwsza Trema, a 23 też o 18 przedstawieniem Dziób w Dziób. Grupa Druga Trema.
1: Konin FM. Konin FM reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Uwaga, Konin. Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontan. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe. HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
8: Zielona! Paliwo, że pszczoła nie siada! Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: utalentowana mieszkanka gminy Rychwał, pani Salomea Konopczyńska-Krysiak, wydała właśnie swój album zatytułowany Myśli spod kapelusza. Jej poezja w połączeniu ze zdjęciami autorstwa syna Romualda to niezwykła podróż przez emocje, refleksje i piękno codzienności w okresie jesieni życia. Z tomikiem już niebawem będzie można zapoznać się m.in. w lokalnych bibliotekach. Wielu wolnych chwil na pisanie wierszy, spacerowanie po lasach, oglądanie filmów na Okwa czy wypoczynek nad jeziorami życzy Radio Konin FM w ciągu najbliższych dni. Dobrego długiego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Bez kasku ani róż. Od dziś ważne zmiany dla dzieci i młodzieży. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Za chwilę też tenisowa światowa jedynka o Maji Chwalińskiej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. To ważne, bo jak podkreślają eksperci, kask ratuje życie. O tym doskonale wiedzą na przykład uczniowie szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie i mają ze sobą dziś nie tylko kaski, ale i też odblaski.
2: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
3: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
4: Trzeba mieć wyobraźnię.
0: Wyobraźnia się przyda, żeby przewidywać sytuację na trasie przejazdu i w ten sposób unikać groźnych sytuacji. Policja dodatkowo przypomina, że na hulajnodze nie można przewozić zwierząt, jechać z dużą prędkością czy rozmawiać przez telefon. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. Szkoły zawieszają lekcje do poniedziałku, a jeśli ktoś wziął urlop na piątek, to będzie miał 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać w systemach rezerwacyjnych hoteli i pensjonatów, między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
5: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
0: Na długi weekend jedźcie spokojnie i rozważnie, zwłaszcza, że od dziś do poniedziałku będzie więcej policyjnych patroli na drogach. I o mandat nie trudno. Funkcjonariusze będą mierzyć prędkość, z jaką jedziemy. Sprawdzą też m.in., czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Najpierw Maja Chwalińska, a chwilę później światowa numer 1 powalczą dziś awans do półfinału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która stała się objawieniem paryskiego turnieju, na korty wyjdzie za godzinę o 11 i zmierzy się z Anną Kalińską z Rosji. W drugim ćwierćfinale zagra dziś Aryna Sabalenka, która o Chwalińskiej mówi tak.
6: Oglądałam kilka jej meczów, a kilka dni temu przypadkiem widziałam, jak trenowała. Korty ziemne naprawdę dobrze pasują do jej stylu gry. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna, świetnie gra w obronie i jest wojowniczką. W przyszłości może być czołową zawodniczką w turze.
7: Yeah, definitely future top player.
0: Białorusinka bezpośrednio po meczu Chwalińskiej powalczy o półfinał French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
1: A co w regionie?
8: Rozpoczyna się przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Cieniny Zaborne. Wartość zadania wynosi 2 588 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz podniesienie komfortu codziennej komunikacji mieszkańców. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania. To kolejna inwestycja drogowa realizowana przez powiat Słupecki, której efektem będzie poprawa jakości lokalnej sieci transportowej i lepsze warunki poruszania się dla mieszkańców oraz wszystkich użytkowników dróg. A tymi użytkownikami są także motocykliści, którzy w powiecie konińskim już wkrótce zamierzają zrobić coś bardzo potrzebnego i dobrego. Grupa Moto Niezależni organizuje akcję Motokropla. Chodzi oczywiście o zbiórkę krwi. 13 czerwca przy Marinie w Ślesinie w godzinach od 8.15 do 12.15 będzie można oddawać krew. Motocykliści zapraszają nie tylko innych motocyklistów, ale także niezmotoryzowanych mieszkańców powiatu czy turystów wypoczywających nad jeziorami. Każdy, kto 13 w Ślesinie odda krew, czekać będzie talerz grochówki.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na Dolnym Śląsku do 16 stopni, na Podkarpaciu nawet 27, w większości regionów jednak od 22 do 25. I to są te najlepsze wieści, bo dużo słońca tylko na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Poza tym może padać deszcz, możliwe też burze, miejscami z gradem.
1: Konin FM 104.1.
4: I w końcu środa, ale czujemy, jakby to był taki mały piątek, no bo już jutro świętujemy Boże Ciało, czyli dzień wolny od pracy oczywiście, na który bardzo wszyscy czekaliśmy. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński po 10 3 czerwca w imieniny Leszka i Kevina. Dzisiaj świętujemy dzień savoir vivre, dzień dobrej oceny, a najmłodsi mają teraz czas, żeby trochę tych dobrych ocen załapać przed wystawieniem ocen i dzień roweru. Ja już chcę się wsiąść na dwa kółka i trochę pojeździć po naszym regionie. W kalendarzu dzisiaj również widzimy, że dzień trwa 16 godzin i 30 minut, także długie dni te czerwcowe jeszcze z nami przez cały ten miesiąc. No i jeszcze lipiec oczywiście uraczy nas krótkimi nocami i długimi dniami. My w tej godzinie zaglądamy do Dody, która tym razem nieco kontrowersyjnie się zachowała.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: a gdy ten pozostał przy swoim zdaniu, wymierzyła mu teatralnego, symbolicznego plaskacza. Jak podkreślają źródła, cała sytuacja miała charakter kabaretowy i była elementem nagrania, które szybko trafiło do internetu. Po chwili emocje opadły, artyści wspólnie przeszli do ważniejszego przesłania i przypomnieli o potrzebie pomocy zwierzętom i wsparcia schronisk. I to właśnie ten apel obok całej scenki stał się najważniejszym elementem nagrania. Jak widać, show biznes potrafi czasem zaskoczyć, ale też przypomnieć o tym, co naprawdę istotne.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
7: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: We wtorek po długim weekendzie będzie można nauczyć się samobadania piersi. To ważne, by również samodzielnie kontrolować, czy pod skórą nie zachodzą niepokojące zmiany. Im wcześniej je wykryjemy, tym szybciej i skuteczniej zostaniemy wyleczeni. Dotyczy to nawet mężczyzn, choć takie przypadki trafiają się zdecydowanie rzadziej. Nauka samobadania zostanie przeprowadzona 9 czerwca o 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie w powiecie sołpeckim. Tymczasem podajemy listę terminów i lokalizacji, do których w powiecie konińskim w tym miesiącu przyjedzie mammobus. 10 czerwca badania będą wykonywane na parkingu przed Komendą Miejską Policji przy ulicy Przemysłowej. Potem 18 przed Galerią nad Jeziorem, następnego dnia przy supermarkecie na Jaspisowej w Starym Koninie i 23 na terenie Onkomedu przy Zakładowej, to jeśli chodzi o miasto Konin. A w powiecie 18 czerwca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, tego samego dnia przy Szkole Podstawowej w Grodźcu, 19 czerwca przy Urzędzie Gminy w Starym Mieście oraz za Ośrodkiem Zdrowia w Kleczewie, a 23 przy hali widowiskowo-sportowej w Rychwale oraz na placu przy Urzędzie Miasta w Sąpolnie. Do każdego z tych miejsc trzeba się zapisać. Numery telefonów wraz z taką właśnie rozpiską przyjazdu mamobusów można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie. Badajmy się. Niestety nie wszystkie uprawnione do tego Wielkopolanki regularnie wykorzystują szansę wizyty w mamobusie, a należy się to co 2 lata paniom w wieku od 45 do 74 lat. Gdzie budować biogazownie, jeśli nie na wsiach? Niedawno mieszkańcy gminy Kramsk byli oburzeni planami dotyczącymi powstania takiego zakładu, który wytwarza energię elektryczną z porolniczych odpadów. Teraz kolejna grupa przeciwników tworzy się w gminie Krzymów. Do urzędu wpłynęła petycja podpisana przez mieszkańców Brzeźna, Brzezińskich, Holendrów, Głodna i Szczepidła. Domagają się w niej, żeby władze poparły ich i wyraziły na piśmie negatywną opinię dla budowy biogazowni w Brzezińskich, Holendrach. Biogazownie mogą być doskonałym uzupełnieniem energetyki odnawialnej. Gdy nie ma wystarczającej produkcji prądu ze słońca i z wiatru, z pomocą mogą przychodzić takie zakłady, jak działająca w Koninie spalarnia odpadów komunalnych, elektrownia Konin na biomasę, czy właśnie biogazownie bazujące na odpadach z Obór, gdzie hodowane są zwierzęta. W Koninie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji od kilku lat stara się pozyskać pieniądze na budowę biogazowni, która produkowałaby prąd w wyniku przetwarzania odpadów pościekowych. Taki zakład miałby stanąć w pobliżu oczyszczalni w starej części miasta. Tymczasem w okolicznych gminach, co może dziwić, to mieszkańcy wsi boją się nieprzyjemnych zapachów i domagają się od władz Kramska oraz Krzymowa, by takie zakłady nie powstały w ich otoczeniu. Od lat w powiecie obserwujemy zjawisko wyprowadzania się na tereny wiejskie osób z miast, które nie potrafią zaakceptować rolniczego charakteru tych terenów. Przeszkadzają im kombajny i ciągniki na ulicach, hałaśliwe maszyny pracujące do późnej nocy na polach, czy typowe dla wsi zapachy obornika unoszące się z zagród. Jednocześnie trzeba zauważyć sporą grupę mieszkańców, która żyje na terenach wiejskich od pokoleń i wychowuje tam swoje potomstwo. Ich obawy mogą być uzasadnione, biorąc pod uwagę przypadki, takie jak ten z ubiegłego roku, gdy mieszkańcy konińskich Gosławic narzekali na codzienny smród. Jego źródłem była biogazownia zlokalizowana na terenach inwestycyjnych w pobliżu ulicy Brunatnej. Tamten odór miał niewiele wspólnego z sielankowymi zapachami charakterystycznymi dla dawnej polskiej wsi. Inny problem, na który wskazują mieszkańcy takich gmin jak Krzymów czy Kramsk, to rozjeżdżone drogi. Do biogazowni mogą przyjeżdżać dziesiątki lub nawet setki ciężkich transportów. W przyszłym tygodniu w Domu Zemelki na Starówce odbędzie się konferencja i debata ekspercka. Wielkopolska Wschodnia, miejsce do życia, miejsce do pracy. Punktem wyjścia tego spotkania będzie półmetek programu Droga do zatrudnienia po węglu, realizowanego w subregionie konińskim w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Od ponad 2 lat zewnętrzne podmioty wspierają mieszkańców w podjęciu nowej pracy, zmianie ścieżki zawodowej i zbudowaniu stabilnej przyszłości na zmieniającym się rynku pracy. Podczas spotkania usłyszymy o doświadczeniach zdobytych w pracy z uczestnikami tego programu, o wyzwaniach, z jakimi mierzą się regiony przechodzące transformacje oraz o modelu wsparcia, który pomaga nie tylko znaleźć pracę, ale przede wszystkim utrzymać stabilne zatrudnienie i odzyskać poczucie bezpieczeństwa zawodowego. Podczas spotkania wiceprezydent Paweł Adamów opowie o wyzwaniach demograficznych Konina, o zmianach zachodzących w regionie oraz o działaniach podejmowanych przez miasto, by zatrzymać mieszkańców i budować nową perspektywę rozwoju dla Wielkopolski Wschodniej. Centralnym punktem wydarzenia będzie debata prowadzona przez Marka Szymaniaka, autora książek poświęconych pracy, przemianom społecznym oraz kondycji mniejszych miast. W rozmowie poruszone zostaną tematy przyszłości pracy w regionach przechodzących transformację, poczucia stabilności zawodowej i jakości zatrudnienia, odpływu młodych ludzi z mniejszych miast, roli pracodawców w budowaniu nowego rynku pracy oraz skuteczności programów zatrudnieniowych wspierających zmiany społeczne i zmiany na rynku pracy finansowanych ze środków publicznych. Ważnym elementem wydarzenia będzie także wyróżnienie liderów rynku pracy, pracodawców, którzy aktywnie uczestniczą w budowaniu nowego rynku pracy w regionie. To wszystko 11 czerwca od 10 w Domu Zemelki.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: wami Konin FM, a my o tej godzinie zaglądamy na trybuny stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu, bo tam wydarzyło się coś naprawdę wyjątkowego. Lech Poznań w zakończonym sezonie Ekstraklasy osiągnął rekordową frekwencję. Średnio każdy ligowy mecz oglądało ponad 31 tysięcy kibiców, co jest najlepszym wynikiem w całej lidze w XXI wieku. Co więcej, Kolejorz jako pierwszy klub w Polsce w tym stuleciu przekroczył barierę 30 tysięcy widzów średnio na spotkanie, a w całym sezonie mecze Lecha przyciągnęły na stadion ponad 500 000 osób. To pokazuje nie tylko sportową siłę drużyny, ale też ogromne zaangażowanie kibiców, którzy przez cały sezon tworzyli naprawdę imponującą atmosferę. I to chyba także dzięki kibicom. Lech po raz kolejny stał się mistrzem.
1: Reklama. Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Reklama.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: koniec redukowania punktów za poważne wykroczenia drogowe. Upalnie, ale i deszczowo, taka pogoda w długi weekend. Wieczorem towarzyskie starcie piłkarskie Polska-Nigeria.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Szamiński. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
2: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, to tych punktów już nie będzie mógł zredukować, te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
2: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów.
0: Przypomnę, że także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze dwa kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar. Sybicha odniósł się w ten sposób do tego, co ostatnio dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Polskie władze potępiają nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem UPA i zastanawiają się nad odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą się pojawić burze.
4: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
0: Mówi synoptyk Agnieszka Prasek. To miało być przetarcie przed mundialem, ale został mecz na otarcie łez. Wieczorem piłkarski pojedynek naszej kadry, która zmierzy się towarzysko z Nigerią. Polacy, jak wiadomo, na ruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą, więc dzisiejsze spotkanie będzie okazją do sprawdzenia nowych graczy. O czym więcej Mateusz Stanicki.
5: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników. Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
6: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
0: Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45.
1: A co w regionie?
7: Miejski Dom Kultury w Kole ma nowy sprzęt kinowy. Stało się to za sprawą wsparcia z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Sala zyskała nowoczesny projektor i serwer kinowy, dzięki czemu mieszkańcy będą teraz mogli oglądać filmowe produkcje w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, a lokalne instytucje nadal będą mogły korzystać z najnowocześniejszej technologii podczas imprez realizowanych na scenie kolskiego MDQ. I zmieniamy temat. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Łuczywnie, Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji i Integracji Wsi Galew, Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowej Tarnowianki, Koło Gospodyń Wiejskich Rychwalanki w Rychwale, Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach, Serce Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich w Miełaczewie, Koło w Nieświastowie, w Trąbczynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Rozalinie, w Piotrowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Spaszewie, Turkowska Unia Rozwoju Tur, Ochotnicza Straż Pożarna w Gadowskich Holendrzach, w Paprotni czy w Żgowie. To tylko fragment bardzo długiej listy podmiotów z województwa wielkopolskiego, do których trafi wsparcie w ramach programu Aktywna Wieś. Ogromne zainteresowanie potwierdziło, jak ważne i potrzebne jest wspieranie lokalnych inicjatyw na terenach wiejskich. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło z całego kraju niemalże 5 tysięcy ofert, gdzie wsparcie otrzyma finalnie blisko 1400 projektów na łączną kwotę 15 milionów złotych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Maksymalnie 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, do 18 na Dolnym Śląsku, nawet 26 na Podkarpaciu. Na ogół jednak od 22 do 25. Najwięcej słońca w Trójmieście i na Podlasiu, poza tym przewaga chmur. Od wspomnianego Dolnego Śląska w głąb kraju będą się przemieszczać deszczowe chmury, możliwe też burze z gradem.

0: Konin FM.
1: Wspólnie zaczynamy 11. To jest Konin FM na 104.1, a ja pytam was o wasze plany na długi weekend. Miejmy nadzieję, że ten długi weekend na długo zapisze się w naszej pamięci, a być może dla niektórych będzie to także okazja do tego, żeby rozpocząć swój urlop. Już taki trochę wcześniejszy, jeszcze przed sezonem, można powiedzieć. My słyszymy się w kolejnej godzinie w imieniny Leszka i Kevina. Najlepszego dla was, panowie. Mamy także dzień roweru, dzień dobrej oceny i dzień savoir vivre. Niektórzy pytają, ale z której strony kłaść telefon podczas poczęstunku na przykład? I o tym chyba savoir vivre również mówi, jak się okazuje. I właśnie savoir vivre to nauka dobrego wychowania między innymi i nauka takich podstawowych elementów, jak to, że na przykład pierwszy podaje rękę starszy, również to, że wypada powiedzieć dzień dobry osobie starszej. Także jeśli dobrze savoir vivre znacie, no to możecie się na przykład podzielić facebook.com/KolinFM, czy jest jakaś zasada, z którą się na przykład nie zgadza z savoir vivre właśnie. Dzisiaj jedno przysłowie w kalendarzu. Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju. A dziś słońce z nami do 20.49. W tej godzinie zaproszę was na festyn integracyjny w Parku Przyjaźni w Kaliszu.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień.

0: wędzuszką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań.
1: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Zamykam oczy i naga tak wtulam cię. Chcę, byś mnie kochał tak, jakby się świat miał skończyć.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Miasto stawia na placówki opiekujące się maluchami.
3: Jeszcze 2 lata temu żłobek koniński wyglądał bardzo słabo. Był z zewnątrz stara elewacja, zdrapana. Wewnątrz też nie było tak, jak powinno być. Teraz mamy termomodernizowany budynek, który oszczędza energię. Mamy piękny plac zabaw obok budynku, także ze środków zewnętrznych. I dopełnieniem tego będą sale sensoryczne. Mówię będą, ponieważ one są 2, w jednej części miasta i w drugiej, ponieważ mamy jeden żłobek, ale zlokalizowany w 2 częściach miasta. I te sale sensoryczne, na które pozyskaliśmy środki, dopełnią tego, co potrzebne jest, żeby żłobek był przyjazny, nowoczesny, ekologiczny i po prostu taki na miarę czasów. Więc żłobek jest i kolorowy, i pięknie wyposażony. Dodatkowo w żłobku stworzyliśmy górki, na które dzieci chętnie wchodzą. To wszystko sprawia, że to miejsce stało się bardzo przyjazne przy ulicy Sosnowej. Tutaj pracujemy teraz w Starym Koninie nad placem zabaw i za chwilę dopełnimy także tutaj tę przestrzeń, wyposażając salę sensoryczną. Także rodzice, którzy posyłają dzieci do żłobka publicznego, będą mieli 2 przyjazne miejsca i w starej części Konina i w nowej.
2: Mówił wiceprezydent miasta Witold Nowak. Będzie remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kościelcu. Zadanie za 1 419 000 zł obejmie m.in. roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej obiektu, takie jak docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowych tynków elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace remontowe schodów zewnętrznych i podjazdu oraz instalacja klimatyzacji. Inwestycja dofinansowana zostanie z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. I zmieniamy temat. W ostatni piątek trwającego właśnie miesiąca, czyli 29 o 18.30 na stadionie Mosiru w Słupcy przy ulicy Gajowej rozpocznie się coroczny nocny turniej piłki nożnej imienia Dariusza Ratajczaka. Drużyny mogą zgłaszać chęć udziału do organizatorów do 23. Tymczasem gmina Kawęczyn w powiecie tureckim dostała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Powstanie tam klub aktywnego seniora, którego operatorem ma być Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Do tego uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, będą realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również zatrudniony zostanie asystent osoby z niepełnosprawnością. Koszt całego projektu, który wystartuje w lipcu, przekracza 2 038 000 zł. To kolejny krok w przywróceniu komunikacji autobusowej. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy dworca przy ulicy Kolska Szosa w Turku, poinformował burmistrz Romuald Antosik. To kolejny ważny krok w drodze do realizacji inwestycji, którą od wielu miesięcy konsekwentnie przygotowuje miasto. Po spotkaniach roboczych i opracowaniu niezbędnej dokumentacji przyszedł czas na złożenie wniosku o wsparcie tego przedsięwzięcia. Wartość inwestycji planowanej w Turku wynosi ponad 19 milionów złotych, a kwota dofinansowania, o które wnioskuje samorząd, to ponad 16 milionów. Miasto chce stworzyć nowoczesne centrum komunikacyjne, które połączy różne środki transportu w jednym miejscu. Powstaną zadaszone perony autobusowe, parkingi, miejsca dla rowerów, nowa infrastruktura drogowa oraz budynek obsługi podróżnych, zapewniający wygodne i bezpieczne warunki oczekiwania na transport. Ta inwestycja ma dla Turku i powiatu tureckiego szczególne znaczenie, zwłaszcza od czasów likwidacji dworca PKS w 2013 roku oraz momentu, kiedy zdecydowano o wycofaniu się z projektu Kolej Plus. Mieszkańcy wielokrotnie podkreślali, jak ważny jest dostęp do komunikacji publicznej. Nowe centrum przesiadkowe ma ułatwić codzienne podróże do pracy, szkoły, urzędów czy placówek ochrony zdrowia. Mieszkańcy mają mieć większy wybór sposobów przemieszczania się, a Turek ma stać się miastem ponownie skomunikowanym i otwartym na potrzeby mieszkańców oraz osób odwiedzających te rejony.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Kolin FM.
1: Słuchajcie, Kolin FM na 104.1, a my już teraz zaglądamy do Kalisza, gdzie mieszkańcy szykują się na wyjątkowe, rodzinne popołudnie pełne atrakcji. Już 14 czerwca od 15 do 19 festyn integracyjny w Parku Przyjaźni w Kaliszu. To wspólna zabawa i wspólne pomaganie. W programie dmuchańce, wata cukrowa, alpaki, rywalizacje sportowe, akcja krwiodawstwa, działania edukacyjne i poczęstunek. Serdecznie zapraszamy, przypominam, Park Przyjaźni w Kaliszu, 14 czerwca od 15 do 19 festyn integracyjny.
2: Zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
0: Reklama.
7: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Obowiązkowe kaski od dziś dla dzieci i młodzieży na hulajnogach. Ukraina uderzyła dronami w Petersburg tuż przed ekonomicznym forum. Dziś po południu blokada Zakopianki sparaliżuje wyjazd z Krakowa na Podhale.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, by egzekwować nowe prawo i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są. Policja ma pojawiać się teraz częściej na miejskich placach i w okolicach szkół. Młodzież zapewnia, że rozumie nowe przepisy.
2: Żeby być bezpiecznym, bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
3: Nasi bliscy się poturbowali, tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
2: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
0: Za brak kasku dziecka pouczenie i mandaty dostawać będą opiekunowie. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu. Ukraińcy przekazali, że zaatakowali m.in. terminal naftowy oddalony o ponad 1000 km od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie w Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Putina. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Kolejni właściciele samochodów zgłaszają od rana do policji w Poznaniu uszkodzenie pojazdów, do których doszło w nocy lub nad ranem, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce. Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy.
0: Policjanci zabezpieczyli monitoringi, by wytypować podejrzanego i go zatrzymać. Docierają także do kolejnych pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. To może być trudny początek długiego weekendu dla przejeżdżających przez Zakopiankę i Kraków. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. To dlatego, że przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta, o czym Katarzyna Mynaczek.
5: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, m.in. gmina Skawina.
0: Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Już za godzinę o 13:00 zagrzmieć może w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Z kolei dla małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać za 2 godziny. To alerty pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali.
1: A co w regionie?
6: Od jutra do niedzieli w Konińskim Oskardzie trwać będzie OKFA. To najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych. Będą mu towarzyszyć spotkania ze znanymi twórcami, aktorami, koncert, warsztaty scenopisarskie czy wystawa. Dokładny program jest na stronie Centrum Kultury i Sztuki, a my zwracamy uwagę na projekcje zgłoszonych do festiwalu filmów. Można na nie wybrać się bez żadnych biletów. Jutro, w czwartek, pierwsza część projekcji zacznie się o 10:00 i potrwa do 14:00. Potem druga tura seansów w godzinach od 15:00 do 17:00. Pojutrze, w piątek, konkursowe projekcje rozpoczną się o 9:30 rano i potrwają do 13:00. Kontynuacja od 14:00 do 18:00. W sobotę między 10:00 a 12:00 nastąpi omówienie tych wszystkich konkursowych filmów przez jurorów. Tu również wstęp jest wolny. Podobnie jak na sobotni pokaz specjalny Listów z Wilczej w sali Konesera o godzinie 16:30. To będzie 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Przez wszystkie festiwalowe dni wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa plakatów Andrzeja Pongowskiego. Wśród gości OKFA znajdą się m.in. aktor Marian Dziędziel czy aktor i reżyser Artur Żmijewski, który tym razem wystąpi na scenie jako wokalista.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Popołudnie burzowe na południu i zachodzie Polski, a póki co zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach dziś do 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, do 17 na południowym zachodzie, do 22-25 na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej na południu do 27.

0: Zapraszam Was, aby towarzyszyć nam również po 12 na antenie Konin FM. Zaczynamy drugą, lepszą połowę środy, która stała się takim naszym małym piątkiem przed Bożym Ciałem. Szykują się kolejne okazje do śpiewania, do tańczenia, czyli o kolejnych koncertach na poznańskiej Cytadeli. W Poznaniu w lipcu męskie granie, między innymi w piątek i sobotę 10 i 11 lipca. W piątek na scenie nad Cytadeli pojawią się Jana, Zakopauer i Miłosz, Kacperczyk, Sistars, projekt Męskie Granie przedstawia Kult Problem Graka Wika, a także Kuba i Kuba, Daria ze Śląska, Radio Maria, Hoshi gra Rzet, Peszek oraz Fisz i Emadę. W sobotę Wiktor Waligura, tribut to Stanisław Sojka, Natalia Przebysz i Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska, Igo Koma i Męskie Granie Orkiestra 2026. To także koncert Metro, Warszawski Kombo Tanecznej Księżniczki z Kasią Lins, Margaret, Mary z Polski, Anna Maria Jopek i Lordofon. Bilety są jeszcze dostępne, choć trzeba za nie trochę zapłacić.
1: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach.

0: także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: że lokalnie.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Przychodnia Ars Medica w Koninie informuje o wykonywaniu badań EEG w placówce przy ulicy Stanisława Staszica 1. Badania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 17 do 20. Rejestracja i informacje dla pacjentów pod numerami telefonów 63 240 0007 oraz 63 243 45 15. Ars Medica, Konin, ulica Stanisława Staszica 1.
1: To było ogłoszenie płatne.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
4: Będą kolejne nowości w placówkach dla najmłodszych koninian. Miejski żłobek zdobył 160 tysięcy złotych dofinansowania na wyposażenie sal sensorycznych w swoich dwóch lokalizacjach, czyli przy ulicy Sosnowej i przy Staszica. Realizacja tych projektów pozwoli na wzbogacenie oferty o nowoczesne przestrzenie wspierające rozwój dzieci. Sale będą wykorzystywane podczas zajęć stymulujących rozwój zmysłów, koncentracji, koordynacji ruchowej oraz integracji. To kolejna inwestycja w konińskim żłobku w ostatnich latach. Rok temu zakończono termomodernizację budynku przy ulicy Sosnowej, gdzie powstał także plac zabaw, a wkrótce plac zostanie oddany do użytku również przy Staszica. Do konińskiego żłobka uczęszcza 157 dzieci. Takie miejsca pozwalają rodzicom na szybki powrót do zawodowych obowiązków. Jeszcze w latach 90. większość mam poświęcała swoją karierę na wychowywanie potomstwa. Teraz jeśli już ktoś planuje dziecko, przeważnie chce samodzielnie móc utrzymywać rodzinę, mimo pomocy ze strony państwa w postaci 800+. Rząd dopłaca także do pobytu maluchów w żłobkach, a inwestycje w takich obiektach też odbywają się przy wsparciu państwa. Na sale sensoryczne, które powstaną w dwóch konińskich obiektach, pozyskano pieniądze z programu Aktywny Żłobek. Miejsca opieki nad małymi dziećmi powstają także w okolicznych gminach. Niedawno w Brzeźnie zaczął działać drugi już żłobek w gminie Krzymów. Nadleśnictwo Koło zwraca uwagę osobom spacerującym po łonie natury na podloty. Bywa, że ludzie znajdują małe ptaki poza gniazdami. Najpierw należy dobrze zorientować się w całej sytuacji, a dopiero potem pomagać, mówią eksperci. Jak tłumaczy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, wiosną i latem do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, na przykład w Grodźcu w powiecie konińskim, licznie trafiają zgłoszenia o porzuconych pisklętach. W większości przypadków są to jednak nie pisklęta, lecz podloty. To młode ptaki, które opuściły już gniazdo, ale wciąż uczą się latania i samodzielnego życia. Chodzą po ziemi, siedzą w krzewach i sprawiają wrażenie zagubionych, ale to normalny etap w ich rozwoju. Co ważne, podloty nadal pozostają pod opieką rodziców. Dorosłe ptaki karmią je, pilnują i uczą zdobywania pokarmu, choć często robią to z pewnej odległości. Dlatego z początku możemy ich po prostu nie zauważyć. Niestety największym zagrożeniem dla zdrowego podlotu bywa człowiek, który w dobrej wierze zabierze go do domu. Co więc zrobić, gdy spotkamy młodego ptaka? Jeśli jest opierzony, nie ma widocznych obrażeń i wygląda na zdrowego, zostawmy go w spokoju, tłumaczą wielkopolscy leśnicy. Jeżeli natomiast siedzi na chodniku jezdni lub w miejscu, gdzie grozi mu niebezpieczeństwo, możemy go ostrożnie przenieść kilka metrów dalej, pod krzew lub na niską gałąź. A jeśli znaleźliśmy nieopierzone piskle, możemy spróbować odnaleźć gniazdo i odłożyć je z powrotem. Prawdziwej pomocy wymagają przede wszystkim ptaki ranne, osłabione, a także takie, których rodzice z pewnością nie żyją. Rosną szanse, że tym razem się uda. Mowa o budowie przejścia dla pieszych w rejonie zamkniętego przed laty przejazdu kolejowego wzdłuż ulicy Okulnej. Mieszkańcy od dawna domagają się tunelu. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie prowadzi właśnie teraz postępowanie przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych na linii E20. Docelowo samorząd chciałby zdobyć środki na stworzenie miejsca schronienia, bo właśnie taką rolę mógłby pełnić tunel pod torami. Przypomnijmy, że już raz Konin otrzymał dofinansowanie do budowy przejścia łączącego Niesłusz z 5. osiedlem, ale wtedy wsparcie okazało się niewystarczające. Samorząd nie miał aż tylu pieniędzy na wkład własny. Tymczasem w powiecie, na terenie gminy Żgów, prowadzone są obecnie remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych. Roboty wykonywane są sukcesywnie na drogach gminnych w poszczególnych sołectwach Bawia, Branno, Bożatki, Goździków, Grabienice, Kowalewek, Kurów, Modła, Osiecza Pierwsza, Osiecza Druga, Żgów, Sławsk, Świątniki, Zarzew i Zastróże. Ich celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz podniesienie komfortu podróżowania. W związku z tymi prowadzonymi pracami mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Gminni urzędnicy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego znakowania oraz wyrozumiałość wobec pracowników realizujących zadania drogowe. To wszystko finansowane jest ze środków własnych gminy Żgów.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Na antenie Konin FM na 104.1 historia, która pokazuje, że sport może mieć naprawdę wielką moc pomagania. Tym razem Kamil Jaroszewski, kolarz z Babiaka, który od lat organizuje charytatywne wyprawy rowerowe w ramach akcji Z Pasją po Zdrowie, wyrusza w trasę Z Pasją po Zdrowie Julii. Wyruszy aż do Helsinek, jak tym razem można usłyszeć. Jest to kolejna odsłona jego wieloletniej działalności, w której łączy pasję do roweru z konkretną, bardzo potrzebną pomocą dla najmłodszych. A Julia walczy przez niedotlenienie, głębokie niedotlenienie okołoporodowe, a także porzucenie przez biologicznych rodziców. Zmaga się z zaburzeniami neurologicznymi, skutkami FAS czy poważnymi wadami wzroku. Stąd też takie wsparcie finansowe pomoże Julii nieco podnieść się na zdrowiu. W tym roku Kamil Jaroszewski startuje 27 lipca z Warszawy, a później przejedzie przez Suwałki, Wilno, Rygę czy Tallin, aż do Helsinek właśnie. Także ja również zachęcam do tego, żeby Julię wesprzeć.
1: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 70. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II, 82, kierunek na Licheń. Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: To się opłaca.
6: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Reklama. Planujący wakacyjne loty powinni już teraz kupować bilety. Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo. Zjazd zabytkowych pojazdów w Iławie już niebawem.
0: Wiadomości Konin FM.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. To ostatnie dni na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje, twierdzą eksperci, bo na razie spodziewanych mocnych podwyżek cen wynikających z bardzo drogiego paliwa lotniczego nie widać, zwłaszcza u przewoźników niskokosztowych. Póki co na wakacyjne loty po Europie można znaleźć sporo dość tanich biletów, bo po pierwsze przewoźnicy boją się przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa, a po drugie na polskim rynku trwa właśnie wojna o pasażera, mówi Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
7: Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie i wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność.
5: Jak dodaje ekspert, niskokosztowi przewoźnicy mogą utrzymać podstawowe ceny biletów niżej, ale będą chcieli ukryć swoje koszty w wyższych opłatach, na przykład za usługi dodatkowe, bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. A póki co w Polsce ceny paliwa dla kierowców są regulowane. Jutro i w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 6,52 a oleju napędowego 6,40, ogłosił minister energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dzisiaj, cena diesla pozostanie bez zmian. Ukraina zaatakowała Petersburg. Drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, o czym Tomasz Orchowski.
8: Ukraińcy przekazali, że zaatakowali między innymi terminal naftowy w Petersburgu, oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie na Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Władimira Putina, bo dyktator bardzo chciałby pokazać, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, tak jak zagraniczne inwestycje. Na forum po raz pierwszy od lat przyjechała amerykańska delegacja, są też przedsiębiorcy z Niemiec. W sumie Rosjanie zapowiadali udział około 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów.
5: Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo w minionym roku. Niemcami w sensie prawnym zostało 332,5 tysiąca nowo przybyłych osób. Wśród nowych obywateli najliczniejsi byli Syryjczycy, a za nimi znaleźli się Turcy i Rosjanie. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
9: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
5: Uczestnicy imprezy mogą liczyć również na strefę gastronomiczną oraz wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.
0: A co w regionie?
10: W niedzielę trzeba spodziewać się lekkich utrudnień na terenie koła. Na ulicach Prusa, Sienkiewicza, Niezłomnych i Bąkowskiego od samego rana do północy obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Ma to związek z koncertem, który odbędzie się na zakończenie długiego weekendu przy ulicy Prusa. Stanie tam scena, na której zagra orkiestra Tenta OSP Koło nad Wartą. Wraz z naszymi lokalnymi muzykami wystąpi Kamil Bednarek. Niedzielne wydarzenie z udziałem gwiazdy muzyki reggae rozpocznie się o godzinie 18:30. Tymczasem już jutro będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesyjne przejście przez cztery ołtarze jest zawsze ważnym znakiem dla osób wierzących. Księża Marianie z Lichania zapraszają do udziału w procesji, która wyruszy z kościoła parafialnego Świętej Doroty po mszy o godzinie 10:00. Jej zakończenie nastąpi w Bazylice. W Nowym Koninie procesja też rozpocznie się przed godziną 11:00 z kościoła Świętego Maksymiliana do Morzysławia, do kościoła Świętego Wojciecha. Spodziewajmy się w tym czasie utrudnień w ruchu. Podobnie w Starym Koninie, tam procesja ruszy po mszy o 11:30 z Fary do klasztoru Franciszkanów. Warto wybrać się także do Spycimierza, niedaleko Uniejowa lub do Krzymowa. W tych miejscowościach co roku mieszkańcy tworzą przepiękne dywany z kwiatów.
0: Konin FM. Pogoda.
5: Burzowo dziś na południu i zachodzie Polski, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie niewielkie, a na termometrach dziś do 14 stopni na terenach podgórskich, do 16-17 na południowym zachodzie, do 25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu.

0: FM. Konin FM.
1: Po 13 na antenie Konin FM zapraszam do Konina, gdzie sztuka spotyka się z przestrzenią o wyjątkowej historii. Przed nami wystawa z linii Natalii Wegner, czyli obrazy na papierze zrobione z tektury, papieru traktowanego akrylem, pisakami, pastelami olejnymi w stosowanej technice malarskiego kolażu. Wernisaż wystawy Natalii Wegner już 12 czerwca o 18. Wstęp wolny, a wystawę będziecie mogli oglądać do 3 lipca w galerii CKIS Wieża Ciśnień. Jest to swego rodzaju ciekawa wystawa, bowiem na ekspozycji zostanie pokazana po raz pierwszy w całości seria kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu obrazów 20 na 20 cm. Oprócz tego także prace średniego i dużego formatu. Serdecznie zapraszamy, szczegóły także na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Czas płynie wolniej.
9: Zalew, zieleń i spokój.
8: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie.

0: Poranin FM. Naturalnie, że lokalnie lama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama. Wiadomości. Konin FM.
4: Władze kolejnej gminy mają odwagę posiłkować się opinią nastolatków. W Tuliszkowie zainaugurowano działalność Młodzieżowej Rady Miasta. Wśród jej celów wymienia się inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań młodzieży w gminie, organizacja aktywnego uczestnictwa młodych w życiu publicznym i przede wszystkim przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej. W wyniku przeprowadzonych wyborów na członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tuliszkowie wybrano Lenę Antczak, Oliwiera Brasia, Blankę Gajor, Laurę Gascon-Carenio, Gracjana Grześkiewicza, Tobiasza Jaśniewicza, Filipa Kąciaka, Hannę Maroń, Natalię Matysiak, Nelidu Nasimeńtu, Julię Potrzebowską, Laurę Selewską oraz Lenę Wawrzyniak. Kolejna sesja młodych radnych z Tuliszkowa zaraz po wakacjach. Tymczasem przypominamy, że w kole trwa właśnie głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Wybór jest prosty. W tym roku na liście jest tylko jeden projekt. To Ninja Park Junior plus Streets Workout. A w Słupcy mieszkańcy właśnie teraz mogą zgłaszać zadania, które mają szansę trafić potem pod głosowanie. Zachęcamy, by angażować się w życie lokalnych społeczności na wszelkie możliwe sposoby. Legenda piosenki poetyckiej Elżbieta Adamiak będzie gwiazdą koncertu galowego 15. edycji Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Literackiej i Aktorskiej w Koninie. Konińskie Centrum Kultury zaprasza młodych artystów do udziału w tej kulturalnej rywalizacji. To propozycja dla tych, którzy cenią dobrą muzykę, ważne słowa i sceniczne emocje. Zgłoszenia jeszcze do 5 czerwca. Wydarzenie od lat przyciąga młodych wokalistów, którzy chcą mierzyć się z repertuarem opartym na ambitnym tekście i muzycznej wrażliwości. Finał Wojewódzkiego Konkursu odbędzie się w niedzielę 21 czerwca na Bulwarze Nadwarciańskim. Konkurs skierowany jest do młodych wykonawców z całego regionu, którzy odnajdują się w repertuarze piosenki literackiej, poetyckiej i aktorskiej. Organizatorzy podkreślają, że liczy się nie tylko warsztat wokalny, ale także interpretacja i umiejętność przekazywania emocji. Rywalizacja przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także młodzież pozaszkolna do 26 roku życia. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 21 o godzinie 14. Zapraszamy wtedy na bulwar w Starym Koninie. Wyjątkowym gościem tegorocznej edycji będzie Elżbieta Adamiak, legenda nurtu piosenki poetyckiej. Artystka nie tylko wystąpi podczas koncertu galowego, ale także przewodniczyć będzie jury konkursu. Koncert rozpocznie się o 20. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenia do 5 czerwca. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa, repertuaru oraz przebiegu przesłuchań znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie Konińskiego Centrum Kultury. Uwaga, rolnicy! GUS rozpoczął badanie dotyczące gospodarstw. Ankieterzy będą zbierać informacje m.in. o powierzchni upraw i zasiewów, pogłowiu zwierząt gospodarskich, wykorzystywaniu nawozów i środków ochrony roślin, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz dochodach i działalności gospodarstw. Wyniki badania będą miały znaczenie dla kształtowania polityki rolnej w Polsce i w Unii Europejskiej, w tym dla wysokości wsparcia i dopłat dla rolników. Rolnicy mogą wypełnić formularz samodzielnie online, udzielić informacji telefonicznie albo spotkać się z ankieterem podczas wizyty w gospodarstwie. Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu zapewnia pełne bezpieczeństwo danych. Wszystkie informacje objęte są tajemnicą statystyczną i służą wyłącznie do opracowań zbiorczych oraz analiz. W całym kraju przepytanych musi zostać 120 tysięcy farmerów i jak zawsze przy takiej okazji niestety mogą wystąpić próby oszustw. Wielkopolska Policja radzi, by być ostrożnym. Ankieterzy nie mają prawa pytać nas o żadne hasła czy dane wrażliwe. Jeśli wyczujemy coś niepokojącego i niewłaściwego, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Jednocześnie GUS podaje numer infolinii, gdzie można zweryfikować tożsamość ankietera 22 279 99 99.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.
6: Co znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj. Miłość, lato, przyjaźń. Krystyna, halo?

0: FM.
1: Konin FM.
2: My na naszej antenie mamy historię, która pokazuje, jak wielką siłę może mieć dobro w internecie i w sporcie. Robert Lewandowski spotkał się z Mają, podopieczną fundacji Cancer Fighters, która stała się jedną z bohaterek głośnej akcji charytatywnej związanej m.in. z łatwogęgiem i BDS-em. Wszystko zaczęło się od jej udziału w utworze Dis na raka, który stał się symbolem całej zbiórki. W trakcie tej inicjatywy Maja opowiedziała o swoim marzeniu. Chciała wyjść na murawę stadionu właśnie z kapitanem reprezentacji Polski, a reakcja Lewandowskiego była szybka i jednoznaczna, bo w sieci napisał krótko: Maja, załatwione. Cała akcja przerodziła się w ogromną charytatywną falę, która połączyła artystów, sportowców i tysiące ludzi chcących pomóc dzieciom walczącym z chorobą. I właśnie w takich momentach widać, że czasem jeden gest, jedno spotkanie i jedno tak potrafią znaczyć więcej niż cała medialna otoczka.
0: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne. Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
0: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje, turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Maja Chwalińska wygrała i jest już w półfinale w Paryżu. Na drogach więcej patroli policji. Dziś rozpoczyna się długi weekend. IMGW ostrzega przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanu wód.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka rozegrała zacięty mecz, w którym cały czas jednak prowadziła. Ostateczny wynik to 7-6, 6-3. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. Chwalińska w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo Rosjanką Dianą Schneider. Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą oni zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe.
0: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. O przyszłość szpitala w Lesku wciąż walczą mieszkańcy Bieszczadów. Ubiegłotygodniowy protest w Warszawie z tradycyjnym wozem taborowym pod Sejmem dał nam nadzieję, mówi prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku Duszan Augustyn.
3: To nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami. Wielu zaoferowało pomoc. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza.
0: Szpital w Lesku ma blisko 170 milionów złotych długu. Z tego część w parabankach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski, dla opolskiego i śląskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Alert już trwa, a właśnie teraz ostrzeżenie przed burzami zaczyna obowiązywać dla województwa małopolskiego i podkarpackiego i części świętokrzyskiego. IMGW wydał również ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód dla opolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dziś wieczorem mecz na otarcie łez, choć początkowo miał być treningiem przed mundialem. Polska jednak nie awansowała, dlatego dziś wieczorem nasza piłkarska kadra zmierzy się tylko dla treningu. Towarzysko z Nigerią to okazja do sprawdzenia nowych graczy, o czym więcej Mateusz Stanicki.
4: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników.
5: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
4: Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
5: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
4: Początek dzisiejszego meczu Polska-Nigeria o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
0: Polacy, jak wiadomo, naruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą. A polski sport i tak dziś ma powody do radości. Przypomnę, w tenisie mamy sukces. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open.
1: A co w regionie?
6: Od nadchodzącego poniedziałku będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu na ulicy Jodłowej w Psarach. To koło Przykony w powiecie tureckim. Ruszy tam modernizacja chodników. O ostrożność cały czas prosimy także we Władimirowie w gminie Kazimierz Biskupi. Na drodze z Konina do Kleczewa jeszcze przez kilka miesięcy prowadzona będzie solidna przebudowa. Potem prace zaczną się na odcinku przecinającym Puszczę Pieniszewską, gdzie powstanie droga rowerowa. I zmieniamy temat. W sobotę przypada 27. rocznica wizyty świętego Jana Pawła II w Lichaniu. To właśnie tam papież spędził dwie noce i podczas specjalnego nabożeństwa błogosławił powstającą wówczas bazylikę. To okazja, by odwiedzić miejsca związane z jego pobytem, w tym apartamenty papieskie, a także kaplicę, która znajduje się w dolnej części bazyliki. Tymczasem jutro w Boże Ciało zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w gminie Golina. Odbędzie się tam pierwszy w historii tego miejsca koncert uwielbienia Corpus Dei. To wyjątkowe wydarzenie ma być szansą do wspólnego przeżywania ważnej dla katolików uroczystości w atmosferze śpiewu. W programie znajdą się pieśni uwielbienia, modlitwa oraz wspólne świętowanie jednego z najpiękniejszych dni w roku liturgicznym. Organizatorzy zapraszają całe rodziny, młodzież, dzieci oraz wszystkich, którzy pragną spędzić ten wieczór w wyjątkowej atmosferze jedności. Początek czwartkowego koncertu w Sanktuarium w Kawnicach o 19:00.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Burzowe popołudnie na południu i zachodzie Polski. W pozostałych rejonach sporo słońca, chociaż zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach do 14-15 stopni na terenach podgórskich, do 16-17 na południowym zachodzie, na przeważającym obszarze kraju od 22 do 25.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM po 14 na 104.1, a my zaglądamy do promenady w Powidzu. Niedawno pojawiła się informacja o prawdziwej pladze kleszczo, o której również mogliście usłyszeć ode mnie na antenie Konin FM. Mówiłem o tym, że takie plakaty się między innymi pojawiają, ale okazuje się, że gmina Powidz pozostaje w kontakcie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i powiatowym inspektorem weterynarii i nie odnotowano żadnych niepokojących informacji dotyczących występowania kleszczy, a samo zjawisko nie przybrało na sile w odniesieniu do lat ubiegłych o tej porze roku. Także nie ma się czego bać. Oczywiście warto w miejscach nieco bardziej zalesionych czy trawiastych ubrać coś długiego albo sprawdzać oczywiście często swoje ciało, ale warto również się nie ograniczać i przejechać się rowerem albo się przespacerować.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Uwaga Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń. Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie żelazny.

0: Konin FM. Wiadomości Konin FM.
1: Gmina Powidz z udziałem unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy wybudowała sieć wodno-kanalizacyjną wraz z zakupem i montażem wodomierzy z systemem zdalnego odczytu. Kosztowało to w sumie ponad 2 miliony złotych. Prace przeprowadzono na ulicach Jeziornej, Kolejowej i Widokowej w Powidzu oraz w miejscowości Polanowo. Wybudowanie tej sieci wodociągowej umożliwi wykonanie 57 nowych przyłączy oraz 39 nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej lub planowanej zabudowy. A teraz kultura. Grupy teatralne Jarosława Sparażyńskiego z Konińskiego Centrum Kultury szykują premierowe przedstawienia. Pierwszym z nich będzie Brzydkie Kaczątko, inspirowane baśnią Hansa Christiana Andersena. Będzie to sceniczna opowieść na kanwie scenariusza Zofii Wójcik, którą przedstawi dziecięca grupa teatralna Mała Trema. Jeśli spodziewacie się klasyki, odpuśćcie, spodziewajcie się raczej gwaru koloru, podwórkowych awanturek i ptaków prowadzących zabawne dialogi. Przedstawienie Małej Tremy opowie historię dobrze znaną dzieciom. Zacznie się znajomo. Pewnego dnia na świat przychodzą kaczątka, a jedno z nich jest inne, brzydkie. Staje się powodem plotek i dyskusji na wiejskim podwórku, na którym spotykają się ptaki. Szefem tego rozkrzyczanego, pełnego kłótni i niesnasek forum jest pan Kogut. Głośno omawiają przyjście na świat małych kaczuszek, zwracając uwagę na jedno z nich, które odstaje wyglądem od reszty. Ptasia społeczność odrzuca je, nie przyjmując go do swojego grona, więc kaczątko oddala się, kiedy wraca po roku, okazuje się, że wyrosło na pięknego i dumnego ptaka. Małą Tremę w przedstawieniu Brzydkie Kaczątko zobaczymy 17 czerwca o godzinie 18 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D. Zapraszamy także na dwie kolejne premiery grup teatralnych Jarosława Sparażyńskiego. 22 czerwca o 18 Lodowy Świat wystąpi grupa Pierwsza Trema, a 23 też o 18 z przedstawieniem Dziób w Dziób grupa Druga Trema. To będzie 8. edycja pikniku paleontologicznego Nie tylko dinozaury. W tym roku w Muzeum Okręgowym w Koninie na osiedlu Gosławice znów przeniesiemy się do zaginionego świata. Zaproszeni goście zaprezentują nam swoje dokonania w dziedzinie badań nad przeszłością. Będzie można zobaczyć pracę naukowców od kuchni i przez chwilę poczuć się jak jeden z nich. Przekonamy się, że paleontologia to nie tylko wykopaliska, ale również żmudna praca laboratoryjna, która również potrafi być bardzo interesująca. Na ten wyjątkowy dzień Konińscy muzealnicy przygotują wiele atrakcji, które pozwolą przenieść się nam w świat prehistorii, odkryć tajemnice dawnych zwierząt i przede wszystkim poznać pracę paleontologów. W programie znajdą się stanowiska paleontologiczne, wystawa zatytułowana Paleosztuka – Sztuka wskrzeszania prehistorii, wykopaliska paleontologiczne, wykłady i pokaz żywego dinozaura. Więcej szczegółów można już znaleźć na stronie internetowej naszej marszałkowskiej placówki pod adresem muzeum.com.pl. Piknik paleontologiczny odbędzie się w sobotę 13 czerwca w godzinach od 12 do 18. Centrum wydarzenia będzie zabytkowy Spichlerz. Wstęp jest wolny. Małgorzata Ostrowska, raz, dwa, trzy, Natalia Kukulska, Krzysztof Zalewski, Ania Dąbrowska i Natalia Schroeder to gwiazdy tegorocznych pikników na fest. Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak, gospodarz regionu, zaprasza do wspólnego świętowania w dwie kolejne soboty, 13 czerwca w Lesznie i 20 czerwca w Poznaniu. Tradycyjnie wszystkie piknikowe atrakcje czekać będą w miasteczku samorządowym, w którym zaprezentują się departamenty i biura Urzędu Marszałkowskiego, a także samorządowe instytucje i jednostki, jak muzea czy szpitale. Wielkopolska stawia na rozwój sektora kosmicznego, co zobaczymy podczas obu pikników. W miasteczku samorządowym działać będzie mobilne planetarium. Będzie można m.in. zobaczyć Słońce przez teleskop, ale też sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu naszych urodzin. Usłyszymy również o naturalnym napędzie odrzutowym. Będzie też Planeta Zdrowia, gdzie będzie można się przebadać i dowiedzieć się, jak najlepiej zadbać o siebie. Dla piknikowiczów dostępny będzie cytobus, rentgenobus, w którym wykonać będzie można RTG klatki piersiowej, a w Lesznie również mammobus. W punktach konsultacyjnych w szpitalu polowym będzie można skorzystać z porad w zakresie profilaktyki onkologicznej, bólu kręgosłupa, zdrowego żywienia, zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, czy wykonać analizę składu ciała. Dokładny program święta naszego województwa można już znaleźć w internecie. Rok temu taka impreza odbyła się w Koninie.

FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reggae in the night. Reggae in the night. Reggae in the

0: My o tej porze zaglądamy na autostradę A6 między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica, gdzie doszło do poważnej pomyłki w systemie odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia zlokalizowane pomiędzy tymi właśnie węzłami błędnie mierzyły prędkość przejazdu, zawyżając wyniki nawet o ponad 7 km na godzinę. W efekcie system zarejestrował blisko 2000 wykroczeń w krótkim okresie przełomu kwietnia i maja. Sprawa wyszła na jaw między innymi dzięki kierowcom ciężarówek, którzy zaczęli porównywać dane z tachografów i GPS z tymi z systemu Canard. Po analizie Główny Inspektorat Transportu Drogowego zdecydował o wstrzymaniu postępowań i anulowaniu mandatów. I w efekcie żadna z osób objętych błędnym pomiarem nie została ostatecznie ukarana. Co ważne, problem wynikał z błędnej konfiguracji urządzenia podczas instalacji, został szybko wykryty oraz skorygowany przez wykonawcę systemu.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: PHU Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PHU Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Reklama. Konin FM.
4: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
5: So you wanted to make me cry? Okay, I'll cry. Boo hoo hoo. Woo!

0: Konin FM. Konin FM.
1: Cześć, witam, kłania się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Konin FM.
2: Napisz dzisiaj do mnie,

0: In FM 104.1.
1: Ja życzę wam oczywiście miłego odpoczynku podczas długiego weekendu. Już jutro czwartek i Boże Ciało, imieniny Karola i Franciszka, Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji oraz Dzień Drukarza. Życzę wam smacznego grilla i mówię do usłyszenia. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć!
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Maja Chwalińska awansowała w Paryżu i w drabince rankingowej. To 60-latek zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Zmiany dla kierowców. Od dziś nie można już redukować niektórych punktów karnych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska bis. Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open, po tym jak dziś pokonała w dwóch partiach Hannę Kalińską z Rosji. O wyjątkowym spotkaniu i wyjątkowym turnieju w wykonaniu 24-latki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
2: Maja Chwalińska dalej śni swój paryski sen. Maja Chwalińska dalej pisze swoją historię na Roland Garros. Dziś awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, jednego z czterech najważniejszych w roku. Pokonała Hannę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe dwie godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi, czuje się, jakby to wszystko było nierealne.
0: Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114. Z tej pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. W rękach policji jest już mężczyzna, który zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Funkcjonariusze od rana dostawali zgłoszenia w tej sprawie i rozpoczęli poszukiwania zakończone sukcesem. 60-latek błyskawicznie został zatrzymany. Podejrzane jest to uszkodzenie dziesiątek pojazdów.
3: Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów.
0: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski i apeluje.
3: Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji, o zgłaszanie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto.
0: Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia, o których Agnieszka Wynarska.
4: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
5: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
4: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
0: Od dziś też zmiany dla najmłodszych rowerzystów. Do 16 roku życia dzieci i młodzież obowiązkowo muszą mieć kask na rowerze, ale i na hulajnodze. A już niebawem całe rodziny będą mogły wyjechać na przebudowaną mazurską pętlę rowerową. Przebudowa ma zwiększyć tam bezpieczeństwo. To łącznie 25 km tras, m.in. od Karwicy do Rucianego Nidy, od Sztynortu do Kamionka Wielkiego i wzdłuż nabrzeża kanału Węgorzewskiego. Powstaną też nowe ścieżki, które umożliwią dojazd rowerem do jeziora Niegocin.
1: A co w regionie?
6: We wtorek po długim weekendzie będzie można nauczyć się samobadania piersi. To ważne, by również samodzielnie kontrolować, czy pod skórą nie zachodzą niepokojące zmiany. Im wcześniej je wykryjemy, tym szybciej i skuteczniej zostaniemy wyleczeni. Dotyczy to nawet mężczyzn, choć takie przypadki trafiają się zdecydowanie rzadziej. Nauka samobadania zostanie przeprowadzona 9 czerwca o 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie w powiecie słupeckim. Tymczasem podajemy listę terminów i lokalizacji, do których w powiecie konińskim w tym miesiącu przyjedzie mammobus. 10 czerwca badania będą wykonywane na parkingu przed Komendą Miejską Policji przy ulicy Przemysłowej. Potem 18 przed galerią nad jeziorem, następnego dnia przy supermarkecie na Jaspisowej w Starym Koninie i 23 na terenie Onkomedu przy Zakładowej, to jeśli chodzi o miasto Konin, a w powiecie 18 czerwca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, tego samego dnia przy Szkole Podstawowej w Grodźcu, 19 czerwca przy Urzędzie Gminy w Starym Mieście oraz za Ośrodkiem Zdrowia w Kleczewie, a 23 przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Rychwale oraz na placu przy Urzędzie Miasta w Sąpolnie. Do każdego z tych miejsc trzeba się zapisać. Numery telefonów wraz z taką właśnie rozpiską przyjazdu mamobusów można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie. Badajmy się. Niestety nie wszystkie uprawnione do tego wielkopolanki regularnie wykorzystują szansę wizyty w mamobusie, a należy się to co 2 lata. paniom w wieku od 45 do 74 lat.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Rozpoczynający się długi weekend, jeśli chodzi o pogodę, nie zapowiada się zbyt gorąco. Otóż druga połowa tego długiego weekendu, piątek, sobota i niedziela, to temperatura tylko delikatnie przekraczająca w naszym subregionie plus 20 stopni. Teraz na termometrach mamy około plus 25, jutro w Boże Ciało podobne wartości na termometrze.
1: Konin FM.
7: Powiem tak, jest ten dzień, rozpoczynający długi czerwcowy weekend. Jutro w kalendarzu mamy Boże Ciało, czwartek, więc dzisiaj, mimo tego, że środa, to tak przewrotnie powiem, witam piątkowo, bo to witam rozpoczynając czas wolny. Wojtek Maciejewski, jestem przed mikrofonem, zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie, środowe, piątkowe, jak kto woli, moje spotkanie z wami, ale tak szczerze, to do kalendarza zajrzymy po godzinie 16. Wcześniej na pewno w tej godzinie za chwilę zobaczymy, co dzieje się na drogach w subregionie konińskim.

0: drogowe informacje już na naszej antenie. Kierowcy, musicie liczyć się z utrudnieniami związanymi z popołudniowym szczytem drogowym. Na nowej przeprawie widzę korek. Dojazd do ronda miast partnerskich na tej trasie z problemami, ale sam przejazd przez to rondo z każdej możliwej strony nie należy do łatwych. Duży ruch też na Zakładowej Paderewskiego Przemysłowej, zwłaszcza przy policji w okolicach Niesłusza. Duży ruch to też piąte osiedle, między innymi ulica Wyszyńskiego, ale widzę wyjazd w stronę Kramska, też tam może momentami się korkować. Największy ruch też na Konińskiej Starówce. Po drodze przypominamy o robotach drogowych na trasie warszawskiej Konińska Starówka, skrzyżowanie Wałtarej Wykolska, Świętojańska, Światła, Świętojańska Europejska. Tam widać zatory. Pamiętajcie też, kierowcy, o robotach drogowych, które na drodze powiatowej z Łężyna w stronę Ślesina.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama.

0: FM.
1: Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM to czas, gdy oczywiście informujemy o tym, co ciekawego dzieje się w naszym subregionie. Zaglądamy teraz do powiatu słupeckiego. Tam rozpoczyna się realizacja zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej oraz remont drogi powiatowej w miejscowości Cienin-Zaborny. Podpisano dwie umowy niezbędne do realizacji tej inwestycji. Wartość samych prac wynosi ponad 2,5 miliona złotych, z czego połowa pochodzi z dofinansowania rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 200 tysięcy złotych dołożyła gmina Słupca, a pozostała część zostanie sfinansowana ze środków budżetu powiatu. Zgodnie z podpisaną umową, której celem jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, sama inwestycja ma zakończyć się do 29 sierpnia 2026 roku.
2: Konin FM. Konin FM.

0: Poranin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Będą kolejne nowości w placówkach dla najmłodszych koninian. Miejski żłobek zdobył 160 tysięcy złotych dofinansowania na wyposażenie sal sensorycznych w swoich dwóch lokalizacjach, czyli przy ulicy Sosnowej i przy Staszica. Realizacja tych projektów pozwoli na wzbogacenie oferty o nowoczesne przestrzenie wspierające rozwój dzieci. Sale będą wykorzystywane podczas zajęć stymulujących rozwój zmysłów, koncentracji, koordynacji ruchowej oraz integracji. To kolejna inwestycja w konińskim żłobku w ostatnich latach. Rok temu zakończono termomodernizację budynku przy ulicy Sosnowej, gdzie powstał także plac zabaw, a wkrótce plac zostanie oddany do użytku również przy Staszica. Do konińskiego żłobka uczęszcza 157 dzieci. Takie miejsca pozwalają rodzicom na szybki powrót do zawodowych obowiązków. Jeszcze w latach 90. większość mam poświęcała swoją karierę na wychowywanie potomstwa. Teraz jeśli już ktoś planuje dziecko, przeważnie chce samodzielnie móc utrzymywać rodzinę, mimo pomocy ze strony państwa w postaci 800+. Rząd dopłaca także do pobytu maluchów w żłobkach, a inwestycje w takich obiektach też odbywają się przy wsparciu państwa. Na sale sensoryczne, które powstaną w dwóch konińskich obiektach, pozyskano pieniądze z programu Aktywny Żłobek. Miejsca opieki nad małymi dziećmi powstają także w okolicznych gminach. Niedawno w Brzeźnie zaczął działać drugi już żłobek w gminie Krzymów. Kole ruszył właśnie nabór do mażoretek Grawitacja. Jeśli twoje dziecko kocha ruch, muzykę i emocje, to takie miejsce jest właśnie dla niego. W tym zespole rozwijana jest pasja do tańca. Młodzież uczy się pracy zespołowej, występuje na scenach, bierze udział w zawodach i tworzy wspomnienia, które zostają na całe życie. Nie liczy się doświadczenie, liczą się tak naprawdę chęci, uśmiech i gotowość do wspólnej zabawy. Szczegóły na profilu społecznościowym miasta Koła. Tymczasem w powiecie konińskim utalentowana mieszkanka gminy Rychwał, pani Salomea Konopczyńska-Krysiak, wydała właśnie swój album zatytułowany Myśli spod kapelusza. Jej poezja w połączeniu ze zdjęciami autorstwa syna Romualda to niezwykła podróż przez emocje, refleksje i piękno codzienności w okresie jesieni życia. Z tomikiem już niebawem będzie można zapoznać się między innymi w lokalnych bibliotekach. A teraz zaproszenie do udziału w kolejnych biegach, które rozegrają się na terenie przesympatycznej Puszczy Wieniszewskiej w gminie Kazimierz Biskupi. Chodzi oczywiście o 9. edycję biegu Grunt lub jak kto woli Grand. Nazwa odnosi się do biegania i do terenu. Start 29 sierpnia, zapisy przez internet. Do wyboru trasy o długości od 8 do 30 km. Będzie oczywiście także marsz z kijkami, ale przypomnijmy też, że wcześniej w tej samej puszczy odbędzie się nocny bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Start z Gosławic 13 czerwca. Wtedy też odbędzie się pierwszy w historii Dzień Gosławic i debiut Koła Gospodyń Miejskich. W przyszłym tygodniu w Domu Zamełki na Starówce odbędzie się konferencja i debata ekspercka. Wielkopolska Wschodnia, miejsce do życia, miejsce do pracy. Punktem wyjścia tego spotkania będzie półmetek programu Droga do zatrudnienia po węglu, realizowanego w subregionie konińskim w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Od ponad 2 lat zewnętrzne podmioty wspierają mieszkańców w podjęciu nowej pracy, zmianie ścieżki zawodowej i zbudowaniu stabilnej przyszłości na zmieniającym się rynku pracy. Podczas spotkania usłyszymy o doświadczeniach zdobytych w pracy z uczestnikami tego programu, o wyzwaniach, z jakimi mierzą się regiony przechodzące transformacje oraz o modelu wsparcia, który pomaga nie tylko znaleźć pracę, ale przede wszystkim utrzymać stabilne zatrudnienie i odzyskać poczucie bezpieczeństwa zawodowego. Podczas spotkania wiceprezydent Paweł Adamów opowie o wyzwaniach demograficznych Konina, o zmianach zachodzących w regionie oraz o działaniach podejmowanych przez miasto, by zatrzymać mieszkańców i budować nową perspektywę rozwoju dla Wielkopolski Wschodniej. Centralnym punktem wydarzenia będzie debata prowadzona przez Marka Szymaniaka, autora książek poświęconych pracy, przemianom społecznym oraz kondycji mniejszych miast. W rozmowie poruszone zostaną tematy przyszłości pracy w regionach przechodzących transformacje, poczucia stabilności zawodowej i jakości zatrudnienia, odpływu młodych ludzi z mniejszych miast, roli pracodawców w budowaniu nowego rynku pracy oraz skuteczności programów zatrudnieniowych wspierających zmiany społeczne i zmiany na rynku pracy finansowanych ze środków publicznych. Ważnym elementem wydarzenia będzie także wyróżnienie liderów rynku pracy, pracodawców, którzy aktywnie uczestniczą w budowaniu nowego rynku pracy w regionie. To wszystko 11 czerwca od 10 w Domu Zamełki.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Podróże lokalnie.
1: Ważna informacja dla tych wszystkich, którzy teraz podróżują krajową 92 w stronę Koła. Uważajcie w Paprotni, tam po kolizji mamy korki i utrudnienia. Krajowa 92 w miejscowości Paprotnia. Drogowe utrudnienia.

0: Kolejne miejsce, które odwiedzamy z informacjami, to jest gmina Tuliszków. Gmina i miasto Tuliszków ma bowiem Młodzieżową Radę Miejską. Za nami pierwsza inauguracyjna sesja tej rady. Została ona powołana na mocy uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w celu upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, inicjowania, wspierania i koordynowania działań młodzieży w gminie, organizacji aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, przedstawienia opinii w sprawach dotyczących młodzieży, podejmowania działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców. Po wyborze zarządu radni podjęli uchwałę, w której zaproponowali Radzie Miejskiej w Tuliszkowie 3 kandydatury na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej. Kolejna sesja Młodzieżowej Rady zaplanowana jest już po wakacjach na 8 dzień września 2026 roku.
1: Konin FM.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
7: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
9: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
10: Zielona! Paliwo, że pszczoła nie siada! Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama. Konin FM.

0: FM.
1: Gospodarcze wiadomości. Dzisiaj wracamy do wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a ta postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, czyli 3,75%, informuje Narodowy Bank Polski. Decyzja ta była zgodna z prognozami rynku. Główna stopa referencyjna została utrzymana na pozostałym poziomie. Ostatnie zmiany stóp procentowych miały miejsce w marcu bieżącego roku. Wtedy spadły one o 25 punktów bazowych. Coraz więcej ekonomistów jest zdania, że do końca tego roku nie należy oczekiwać zmiany stóp procentowych. Wcześniejsze, na początku roku zapowiadane jeszcze obniżki, te zostały, można tak odważnie powiedzieć, anulowane przez szok naftowy spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.

0: Dwa sety wystarczyły Mai Chwalińskiej, by wygrać, ale trudne momenty też były. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz znany z filmów Disneya. Nad polskim morzem od rana trwa już długi weekend.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
2: Zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
0: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Ponad 200 lotów odwołanych w Portugalii z powodu strajku generalnego. Strajk rozpoczął się po północy. Protest paraliżował też transport w największych miastach, pracę szpitali, urzędów oraz szkół. Uczestnicy strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz Peebo Bryson, znany m.in. z wykonywania utworów do filmów Disneya. Informację o jego śmierci przekazała rodzina artysty w oświadczeniu cytowanym przez portal stacji CNN. Artysta był dwukrotnym laureatem nagród Grammy oraz Oscarów. Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz tak opisuje pogodę w najbliższych dniach.
3: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. A długi weekend teoretycznie dopiero teraz się zaczyna, ale jak się okazuje, wiele osób postanowiło go przedłużyć i już zameldowało się nad polskim morzem.
4: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend. To chyba wy.
5: A no tak, to prawda.
4: Na plaży z walizkami to rzadki widok.
6: Po prostu samolotu z Krakowa. Aha. Więc taki szybki teleport rano.
4: I specjalnie na długi weekend nad morzem.
6: Tak, w poniedziałek wracamy. Więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
4: Woda ciepła?
7: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie?
0: Paweł Radzewicz rozmawiał z turystami na sobockiej plaży, gdzie, jak słyszeliśmy, atmosfera już prawdziwie wakacyjna.
1: A co w regionie?
8: Gdzie budować biogazownie, jeśli nie na wsiach? Niedawno mieszkańcy gminy Kramsk byli oburzeni planami dotyczącymi powstania takiego zakładu, który wytwarza energię elektryczną z porolniczych odpadów. Teraz kolejna grupa przeciwników tworzy się w gminie Krzymów. Do urzędów wpłynęła petycja podpisana przez mieszkańców Brzeźna, Brzezińskich, Holendrów, Głodna i Szczepidła. Domagają się w niej, żeby władze poparły ich i wyraziły na piśmie negatywną opinię dla budowy biogazowni w Brzezińskich, Holendrach. Biogazownie mogą być doskonałym uzupełnieniem energetyki odnawialnej. Gdy nie ma wystarczającej produkcji prądu ze słońca i z wiatru, z pomocą mogą przychodzić takie zakłady, jak działająca w Koninie spalarnia odpadów komunalnych, elektrownia Konin na biomasę, czy właśnie biogazownie bazujące na odpadach z Obór, gdzie hodowane są zwierzęta. W Koninie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji od kilku lat stara się pozyskać pieniądze na budowę biogazowni, która produkowałaby prąd w wyniku przetwarzania odpadów pościekowych. Taki zakład miałby stanąć w pobliżu oczyszczalni w starej części miasta. Tymczasem w okolicznych gminach, co może dziwić, to mieszkańcy wsi boją się nieprzyjemnych zapachów i domagają się od władz Kramska oraz Krzymowa, by takie zakłady nie powstały w ich otoczeniu. Od lat w powiecie obserwujemy zjawisko wyprowadzania się na tereny wiejskie osób z miast, które nie potrafią zaakceptować rolniczego charakteru tych terenów. Przeszkadzają im kombajny i ciągniki na ulicach, hałaśliwe maszyny pracujące do późna nocy na polach, czy typowe dla wsi zapachy obornika unoszące się z zagród. Jednocześnie trzeba zauważyć sporą grupę mieszkańców, mieszkańców, która żyje na terenach wiejskich od pokoleń i wychowuje tam swoje potomstwo. Ich obawy mogą być uzasadnione, biorąc pod uwagę przypadki, takie jak ten z ubiegłego roku, gdy mieszkańcy konińskich Gosławic narzekali na codzienny smród. Jego źródłem była biogazownia zlokalizowana na terenach inwestycyjnych w pobliżu ulicy Brunatnej. Tamten odór miał niewiele wspólnego z sielankowymi zapachami charakterystycznymi dla dawnej polskiej wsi. Inny problem, na który wskazują mieszkańcy takich gmin jak Krzymów czy Kramsk, to rozjeżdżone drogi. Do biogazowni mogą przyjeżdżać dziesiątki lub nawet setki ciężkich transportów.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Już po południu synoptycy zapowiadają dla naszego subregionu pojawienie się opadów deszczu. Jak na razie taki deszcz na południu Wielkopolski występuje. Zbliża się do naszego regionu, choć godzinowe prognozy pogody, do których dotarłem, pokazują, że dopiero mniej więcej od 21:00 takie opady możliwe w naszym subregionie. Padać ma przez zdecydowaną większość nocy. Teraz na termometrach plus 23 stopnie, co w kolejnych dniach w pogodzie. Deszczowy ma być piątek, tego deszczu wtedy, zwłaszcza w godzinach porannych, nie zabraknie. Później deszczowa znowu niedziela. Przejściowo z dużą ilością słońca będziemy w sobotę.
1: Konin FM.
5: Prawie 5 minut po godzinie 16. Za chwilę tą godzinę rozpocznie Calvin Harris. To już mogę zdradzić i będzie na pewno dobrze rozpoczęta ta godzina. No i też dzisiaj pamiętajcie o tym, komu złożyć życzenia z okazji imienin. Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula. Oni świętują. Mamy 154 dzień roku, 23 tydzień. Jeśli chodzi o przysłowia, to czerwiec podeszczowy, maju często dżdżysty w naszym pięknym kraju.

W poprzedniej godzinie informowałem o utrudnieniach, które na Krajowej 92 w Paprotni. Już teraz spoglądam na drogową mapę i patrzę na 92 w tym miejscu. Ruch powinien tam odbywać się płynnie. Płynnie nie podróżować będziemy jadąc przez Konin, przez dwie przeprawy. Nowa przeprawa korkuje się przy dojeździe do Ronda Miast Partnerskich. Samo rondo też oczywiście zakorkowane, ale pamiętajcie też o remontach na trasie warszawskiej. Tam mamy takie podskoki jadące w stronę Nowego Konina. Zwracajcie na nie kierowcy uwagę, no i też zwracacie i informujecie nas o tym, że te podskoki, te chopki, te nierówności jakby z czasem miały się nie zwiększać, a robią się coraz większe. Gdzie jeszcze większy ruch od nim teraz na naszej antenie to Spółdzielców, Kolejowa, Światła, Aleje Dworcowa jak zawsze w korku, więcej aut na rondzie Solidarności. Konińska, Starówka, Światła, Świętojańska, Europejska, od strony Turku widać większe zatory, większe zakorkowanie. No to byliśmy w Paprotni, Krajowa 92, to jedziemy tą trasą, spoglądamy co tam w kole, a w kole korek na Włocławskiej, przejazd kolejowy, Światła z ulicą Blizna, większy ruch też na ulicy Toruńskiej, Niezłomnych i Broniewskiego. Szerokości, przyczepności, cierpliwości życzy Konin FM.

0: FM. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II, 82, kierunek na Licheń.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
0: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Jak co roku z okazji kolejnej rocznicy częściowo wolnych wyborów w Polsce, przed rondem imienia Tadeusza Mazowieckiego na Konińskim Zatorzu spotkali się działacze Koalicji Obywatelskiej z Konina. Za każdym razem jest to dla nich pretekst do zwrócenia uwagi na demokrację, którą rozwijamy już od 37 lat.
1: A jak Państwa zdaniem można byłoby bardziej tę demokrację naszą udoskonalić? Bo myślę, że największy wyrzut sumienia, jaki mamy jako obywatele, to jest to, kiedy coś się zaczyna dziać, jakieś zmiany zachodzą i one zachodzą pod wpływem małej frekwencji osób, które poszły na jakąś daną rzecz zagłosowały, choćby w budżecie obywatelskim, potem mamy wyrzut sumienia, że jest tak, a nie inaczej.
2: Kolejne
1: bardziej?
2: Kolejne bardzo, bardzo trafione pytanie. Przy demokracji lepiej nic nie majstrować. Demokracja, ona musi wynikać z żywego organizmu, jakim są mieszkańcy, społeczeństwo. Zadanie polityków, aktywistów, działaczy jest to, aby namawiać do czynnego udziału w demokratycznych wyborach mieszkańców. To się już poprawia. Możemy to zauważyć, że z wyborów na wybory ta frekwencja rośnie i to jest pocieszające. Musimy wykonać jeszcze po prostu większą pracę, aby przekonać mieszkańców, obywateli do udziału w wyborach, bo to jest bardzo ważne. To jest święto demokracji i to powinniśmy uszanować.
3: Mówiąc o demokracji, zacznijmy od tego, że demokracja miejska, ale osiedlowa. Teraz będą zebrania w spółdzielniach. Ode mnie z bloku jedna osoba i chodzi dwie na zebrania. Tu zacznijmy od tej demokracji najmniejszej, blokowej, osiedlowej, spółdzielczej. Potem idźmy w kierunku dalej. A najważniejsza jest edukacja.
0: Mówili wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego Województwa Henryk Drzewiecki, przepraszam, i członek Koalicji Obywatelskiej Łukasz Grzybowski. Jeszcze warto dodać, że od 15 do 17 czerwca będą walne zgromadzenia największej konińskiej spółdzielni mieszkaniowej.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W niedzielę trzeba spodziewać się lekkich utrudnień na terenie koła. Na ulicach Prusa, Sienkiewicza, Niezłomnych i Bąkowskiego od samego rana do północy obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Ma to związek z koncertem, który odbędzie się na zakończenie długiego weekendu przy ulicy Prusa. Stanie tam scena, na której zagra orkiestra Dęta OSP Koło nad Wartą. Wraz z naszymi lokalnymi muzykami wystąpi Kamil Bednarek. Niedzielne wydarzenie z udziałem gwiazdy muzyki reggae rozpocznie się o godzinie 18.30. Tymczasem już jutro będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesyjne przejście przez cztery ołtarze jest zawsze ważnym znakiem dla osób wierzących. Księża Marianie z Lichania zapraszają do udziału w procesji, która wyruszy z kościoła parafialnego świętej Doroty po mszy o godzinie 10. Jej zakończenie nastąpi w Bazylice. W Nowym Koninie procesja też rozpocznie się przed godziną 11 z kościoła świętego Maksymiliana do Morzysławia, do kościoła świętego Wojciecha. Spodziewajmy się w tym czasie utrudnień w ruchu. Podobnie w Starym Koninie, tam procesja ruszy po mszy o 11.30 z Fary do klasztoru Franciszkanów. Warto wybrać się także do Spycimierza, niedaleko Uniejowa lub do Krzymowa. W tych miejscowościach co roku mieszkańcy tworzą przepiękne dywany z kwiatów. Władze kolejnej gminy mają odwagę posiłkować się opinią nastolatków. W Tuliszkowie zainaugurowano działalność Młodzieżowej Rady Miasta. Wśród jej celów wymienia się inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań młodzieży w gminie, organizacja aktywnego uczestnictwa młodych w życiu publicznym i przede wszystkim przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej. W wyniku przeprowadzonych wyborów na członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tuliszkowie wybrano Lenę Antczak, Oliwiera Habra, Rasia, Blankę Gajor, Laurę Gascon-Carenio, Gracjana Grześkiewicza, Tobiasza Jaśniewicza, Filipa Kąciaka, Hannę Maroń, Natalię Matysiak, Nelidu Nasimańtu, Julię Potrzebowską, Laurę Selewską oraz Lenę Wawrzyniak. Kolejna sesja młodych radnych z Tuliszkowa zaraz po wakacjach. Tymczasem przypominamy, że w kole trwa właśnie głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Wybór jest prosty. W tym roku na liście jest tylko jeden projekt. To Ninja Park Junior plus Streets Workout. A w Słupcy mieszkańcy właśnie teraz mogą zgłaszać zadania, które mają szansę trafić potem pod głosowanie. Zachęcamy, by angażować się w życie lokalnych społeczności na wszelkie możliwe sposoby. To kolejny krok w przywróceniu komunikacji autobusowej. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy dworca przy ulicy Kolska Szosa w Turku, poinformował burmistrz Romuald Antosik. To kolejny ważny krok w drodze do realizacji inwestycji, którą od wielu miesięcy konsekwentnie przygotowuje miasto. Po spotkaniach roboczych i opracowaniu niezbędnej dokumentacji przyszedł czas na złożenie wniosku o wsparcie tego przedsięwzięcia. Wartość inwestycji planowanej w Turku wynosi ponad 19 milionów złotych, a kwota dofinansowania, o które wnioskuje samorząd, to ponad 16 milionów. Miasto chce stworzyć nowoczesne centrum komunikacyjne, które połączy różne środki transportu w jednym miejscu. Powstaną zadaszone perony autobusowe, parkingi, miejsca dla rowerów, nowa infrastruktura drogowa oraz budynek obsługi podróżnych, zapewniający wygodne i bezpieczne warunki oczekiwania na transport. Ta inwestycja ma dla Turku i powiatu tureckiego szczególne znaczenie, zwłaszcza od czasów likwidacji dworca PKS w 2013 roku oraz momentu, kiedy zdecydowano o wycofaniu się z projektu Kolej Plus. Mieszkańcy wielokrotnie podkreślali, jak ważny jest dostęp do komunikacji publicznej. Nowe centrum przesiadkowe ma ułatwić codzienne podróże do pracy, szkoły, urzędów czy placówek ochrony zdrowia. Mieszkańcy mają mieć większy wybór sposobów przemieszczania się, a Turek ma stać się miastem ponownie skomunikowanym i otwartym na potrzeby mieszkańców oraz osób odwiedzających te rejony.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

Pewnie każdy z nas w jakimś stopniu jest detektywem albo fanem tego typu zajęć. Lubimy seriale telewizyjne związane z detektywami, tak nawet te polskie, jak Ojciec Mateusz, Komisarz Alex, czy też z dawnych lat 07 Zgłoś się, do dzisiaj są popularne. Do dzisiaj wiele osób lubi spędzać tak czas, oglądając detektywistyczne seriale. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że Noc Zagadek, czyli informacja dla tych, którzy mają żyłkę detektywa. Teraz Noc Zagadek w Żychlinie już 13 czerwca. Pałac Bronikowskich w Żychlinie stanie się miejscem niezwykłej nocnej przygody. Czeka na wszystkich terenowa gra pełna tajemnic, ukrytych wskazówek i zaskakujących wyzwań, które krok po kroku doprowadzą uczestników do odnalezienia skarbu. Scenariusz przygotował niezawodny pisarz i detektyw Krzysztof Petek, więc możecie spodziewać się świetnie zabawy, mnóstwa emocji aż do późnych godzin nocnych. Zapisy trzeba wcześniej złożyć, bowiem liczba miejsc jest ograniczona. Nie warto czekać z tym, żeby się zapisać. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie biblioteki, związanej oczywiście biblioteki z gminą Stare Miasto, bo to wszystko dziać będzie się na terenie tej gminy, a dokładniej w Żychlinie.

0: FM. Reklama.
1: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Stil Optika w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Stil Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Godzina 17 przed nami, weekend długi też już przed nami, a nawet można powiedzieć odważnie, bo do odważnych świat należy, że ten weekend rozpoczęty. Piłkarskie zapowiedzi tego długiego weekendu na naszej antenie. Czwarta liga, podczas tego weekendu dwie kolejki zostaną rozegrane. Jutro Korona Piaski, Polonia Golina. Ten mecz już nawet jutro. Dzisiaj o 18.30, natomiast jutro Górnik Konin o 12.00 zagra z Kanią Gostyń. Podczas tego weekendu jeszcze 33. kolejka. Górnik Konin zagra w tej kolejce na wyjeździe w Gnieźnie z drużyną Mieszka. Natomiast Polonia Golina podejmować będzie drużynę Ostrów i Ostrów Wielkopolski. W piątej lidze też dwie kolejki podczas tego weekendu. 32. kolejka, tutaj pauzuje Olimpia Koło. Jeszcze dziś o 18.00 Pompa Team Jarosławiec, Polonus Kazimierz Biskup. I jutro natomiast Meblosz Swarzędz, Polanin Strzałkowo, Wilki Wilczyn, Awia Kamionki, Stella Luboń, SKP Słupca. Natomiast w 33. kolejce Polonus Kazimierz Biskupi, Stella Luboń, Lechia Kostrzyn, Wilki Wilczyn, Polanin Strzałkowo, Olimpia Koło, SKP Słupca, Zjednoczeni Trzymesz. No, ten mecz został zaplanowany na 33. kolejkę. Jak już wiemy, ten mecz jednak nie odbędzie się z tego powodu, że drużyna gości wycofała się z rozgrywek. Najprawdopodobniej, najpewniej walkover dla drużyny gospodarzy. W klasie okręgowej zaplanowana jest 29. kolejka rozgrywek. Tutaj tylko jedna kolejka. I zestaw par przedstawia się następująco: Czarni Ostrowite GKS Żerków, Orzeł Grzegorzew Błękitni Mąkolno, Orły Zagórów Zieloni Koźminek, Turturek Zjednoczeni Rychwał, GKS Sąpolno Gladiatorzy Pieruszyce, Strażak Licheń Stary Warta Dobrów, Korona Pogoń Stawiszyn CKS Zbierzk, mecz Warty Krzymów Tulisja Tuliszków oczywiście się nie odbędzie, tutaj walkover dla drużyny Stuliszkowa. Piłkarskie podsumowanie tego długiego piłkarskiego weekendu na naszej antenie w poniedziałek przed 17. Teraz Natalia Nykiel i już płyniemy na Atlantyk.

0: Maja Chwalińska poznała rywalkę w półfinale French Open. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich proponuje Szefman. Zmienną pogodę szykuje dla nas długi czerwcowy weekend.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskoczenie w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Rosyjska tenisistka pokonała niespodziewanie liderkę rankingu tenisistek Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6-7-5-6-0. Miłym zaskoczeniem jest dla polskich kibiców świetna forma Polki. Dziś Chwalińska ograła na Roland Garrosie w dwóch setach Annę Kalińską z Rosji, co zajęło jej blisko 2 godziny. Czasu na odpoczynek niewiele. Polka już jutro zagra półfinał, o czym na świeżo rozmawiała z naszym wysłannikiem do Paryża, Przemysławem Posowskim.
2: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może seria, książka i zobaczymy, który mecz zagra.
3: Drugi grasz.
2: O, już jest, tak? Drugi od której?
3: Od 15.
2: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
0: Jutrzejszy półfinał Chwalińska-Schneider pokaże Eurosport. Dalsze informacje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O szczegółach Maciej Kluczka.
4: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne, samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
5: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pitem Hegsetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
4: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to $15,000 rocznie, mówił wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
6: Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane z przygotowaniem infrastruktury.
4: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
0: W nowych bazach przebywaliby nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. Akcja Bezpieczny Długi Weekend właśnie się rozpoczęła. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
7: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
0: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy SPIT. Bardzo zmienną pogodę zapowiadają na najbliższe dni meteorolodzy. Będzie chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
8: Dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju.
0: Opady deszczu mają nam towarzyszyć do końca tygodnia. Na jutro prognozowany jest także silny wiatr, który na wschodzie może rozpędzić się nawet do 60 km na godzinę.
1: A co w regionie?
9: Miasto stawia na placówki opiekujące się maluchami.
10: Jeszcze 2 lata temu żłobek koniński wyglądał bardzo słabo. Był z zewnątrz stara elewacja, zdrapana. Wewnątrz też nie było tak, jak powinno być. Teraz mamy termomodernizowany budynek, który oszczędza energię. Mamy piękny plac zabaw obok budynku, także ze środków zewnętrznych. I dopełnieniem tego będą sale sensoryczne. Mówię będą, ponieważ one są 2, w jednej części miasta i w drugiej, ponieważ mamy 1 żłobek, ale zlokalizowany w 2 częściach miasta. I te sale sensoryczne, na które pozyskaliśmy środki, dopełnią tego, co potrzebne jest, żeby żłobek był przyjazny, nowoczesny, ekologiczny i po prostu taki na miarę czasów. Więc żłobek jest i kolorowy, i pięknie wyposażony. Dodatkowo w żłobku stworzyliśmy górki, na które dzieci chętnie wchodzą. To wszystko sprawia, że to miejsce stało się bardzo przyjazne przy ulicy Sosnowej. Tutaj pracujemy teraz w Starym Koninie nad placem zabaw i za chwilę dopełnimy także tutaj tę przestrzeń, wyposażając salę sensoryczną. Także rodzice, którzy posyłają dzieci do żłobka publicznego, będą mieli 2 przyjazne miejsca i w starej części Konina i w nowej.
9: Mówił wiceprezydent miasta Witold Nowak.
1: Konin FM. Pogoda.
3: Tak jak słyszeliśmy, zmienna pogoda, zmienna deszczowa, ale też na przykład w sobotę słoneczna podczas długiego czerwcowego weekendu, który już rozpoczęty. Chmur coraz więcej, coraz ciemniejsze te chmury nad Koninem i nad regionem. Od południa, południowego zachodu wkracza do naszego regionu front z opadami. Te opady mogą być również o charakterze burzowym. Te burze jak na razie w większości w województwie śląskim i łódzkim, ale grzmoty też można było zauważyć, usłyszeć w okolicach Pleszewa, to już Wielkopolska. Jutro według synoptyków, tak jak słyszeliśmy, wiatr może być silniejszy. Jeśli chodzi natomiast o wskazania termometru, to jutro możemy i powinniśmy zobaczyć około plus 25 stopni.
1: Konin FM 104.1.
3: Po godzinie 17.04 minuty to jesteśmy teraz z kolejną porcją informacji związanych z kalendarzem. Dzień Savoir Vivre, poza tym dzień dobrej oceny, to tak pewnie dotyczy szkoły. Mamy też Światowy Dzień Roweru. Jeśli chodzi o podróże rowerem, to dzisiaj proszę uważać z prostego względu, że pogoda może troszkę w tym przeszkodzić. Słońce dzisiaj równo do 21.00 pracuje. Znak, w którym jest to oczywiście bliźnięta. Dzień trwa długo, oj, bardzo długo. Zbliżamy się do najdłuższych dni w roku. 16 godzin i 30 minut. No matter what, no matter what, you got.

Lady Gaga na początku tej godziny i wiadomo, godzina dobrze rozpoczęta, jeśli taka wokalistka prezentuje swoje walory muzyczne na antenie Konin FM. Teraz czas na drogowe informacje. Wojewódzka trasa numer 263 niezmiennie cały czas. Jadąc z Kłodawy w stronę Dąbia musicie liczyć się z utrudnieniami, korkami, może nawet być ruch wahadłowy. Inna wojewódzka trasa w naszym subregionie, gdzie taka sama sytuacja, czyli oczywiście ruch wahadłowy, utrudnienia, to miejscowość Władzimirów. Droga w stronę Kazimierza Biskupiego i Kleczewa. Wojewódzka trasa numer 264. Uważajcie na Poznań między rondami, uważajcie na Spółdzielców. Większy ruch jeszcze cały czas może występować na najważniejszych skrzyżowaniach Konina, jak i całego naszego pięknego subregionu. Szerokości przyczepności życzy Konin FM, przypominając o obowiązkowych pasach, które należy zapinać, bo trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. Pasy zapinamy z przodu i pamiętajcie też z tyłu. 9 minut po 17.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.

Długi weekend czerwcowy rozpoczęty, no i też to jest czas odpoczynku. Pewnie wiele osób będzie rozpalać grilla, no bo to taki nasz narodowy sport, grillowanie. Bardzo popularny się stał, tak jakby się cofnąć w czasie, nie wiem, do roku 1995 i ktoś by powiedział, że gdziekolwiek się da, Polacy będą tak spędzać czas, to myślę, że nikt by w taki przesąd, taką myśl nawet nie uwierzył. Uwierzyć natomiast trzeba, że kolejne pieniądze płyną do powiatu konińskiego. Wszystko w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. 1,2 miliona złotych otrzymają samorządy z naszego subregionu. I tak dofinansowania w kwocie od prawie 60 tysięcy do 100 tysięcy wędrują do miejscowości Lubiecz w gminie Golina, Sokółki w gminie Kazimierz Biskupi, Kuchary Kościelne w gminie Rychwał, Grabień w gminie Żgów, Biele w Sompolnie, Piotrkowice w Ślesinie, Wilczyn, nie będzie to niespodzianka, jak powiem, że na terenie gminy Wilczyn. Dalej pieniądze otrzymuje też Królików na terenie gminy Grodziec,

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od nadchodzącego poniedziałku będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu na ulicy Jodłowej w Psarach. To koło Przykony w powiecie tureckim. Ruszy tam modernizacja chodników. O ostrożność cały czas prosimy także we Władimirowie w gminie Kazimierz Biskupi. Na drodze z Konina do Kleczewa jeszcze przez kilka miesięcy prowadzona będzie solidna przebudowa. Potem prace zaczną się na odcinku przecinającym Puszczę Pieniszewską, gdzie powstanie droga rowerowa. I zmieniamy temat. W sobotę przypada 27. rocznica wizyty świętego Jana Pawła II w Lichaniu. To właśnie tam papież spędził dwie noce i podczas specjalnego nabożeństwa pobłogosławił powstającą wówczas bazylikę. To okazja, by odwiedzić miejsca związane z jego pobytem, w tym apartamenty papieskie, a także kaplicę, która znajduje się w dolnej części bazyliki. Tymczasem jutro w Boże Ciało zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w gminie Golina. Odbędzie się tam pierwszy w historii tego miejsca koncert uwielbienia Corpus Dei. To wyjątkowe wydarzenie, ma być szansą do wspólnego przeżywania ważnej dla katolików uroczystości w atmosferze śpiewu. W programie znajdą się pieśni uwielbienia, modlitwa oraz wspólne świętowanie jednego z najpiękniejszych dni w roku liturgicznym. Organizatorzy zapraszają całe rodziny, młodzież, dzieci oraz wszystkich, którzy pragną spędzić ten wieczór w wyjątkowej atmosferze jedności. Początek czwartkowego koncertu w Sanktuarium w Kawnicach o 19:00. Gmina Powidz z udziałem unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy wybudowała sieć wodno-kanalizacyjną wraz z zakupem i montażem wodomierzy z systemem zdalnego odczytu. Kosztowało to w sumie ponad 2 miliony złotych. Prace przeprowadzono na ulicach Jeziornej, Kolejowej i Widokowej w Powidzu oraz w miejscowości Polanowo. Wybudowanie tej sieci wodociągowej umożliwi wykonanie 57 nowych przyłączy oraz 39 nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej lub planowanej zabudowy. A teraz kultura. Grupy teatralne Jarosława Sparażyńskiego z Konińskiego Centrum Kultury szykują premierowe przedstawienia. Pierwszym z nich będzie Brzydkie Kaczątko, inspirowane baśnią Hansa Christiana Andersena. Będzie to sceniczna opowieść na kanwie scenariusza Zofii Wójcik, którą przedstawi dziecięca grupa teatralna Mała Trema. Jeśli spodziewacie się klasyki, odpuśćcie, spodziewajcie się raczej gwaru koloru, podwórkowych awanturek i ptaków prowadzących zabawne dialogi. Przedstawienie Małej Tremy opowie historię dobrze znaną dzieciom. Zacznie się znajomo. Pewnego dnia na świat przychodzą kaczątka, a jedno z nich jest inne, brzydkie. Staje się powodem plotek i dyskusji na wiejskim podwórku, na którym spotykają się ptaki. Szefem tego rozkrzyczanego, pełnego kłótni i niesnasek forum jest pan Kogut. Głośno omawiają przyjście na świat małych kaczuszek, zwracając uwagę na jedno z nich, które odstaje wyglądem od reszty. Ptasia społeczność odrzuca je, nie przyjmując go do swojego grona, więc kaczątko oddala się. Kiedy wraca po roku, okazuje się, że wyrosło na pięknego i dumnego ptaka. Małą Tremę w przedstawieniu Brzydkie Kaczątko zobaczymy 17 czerwca o godzinie 18 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D. Zapraszamy także na dwie kolejne premiery grup teatralnych Jarosława Sparażyńskiego. 22 czerwca o 18 Lodowy Świat wystąpi grupa Pierwsza Trema, a 23 też o 18 z przedstawieniem Dziób w Dziób grupa Druga Trema. Rosną szanse, że tym razem się uda. Mowa o budowie przejścia dla pieszych w rejonie zamkniętego przed laty przejazdu kolejowego wzdłuż ulicy Okulnej. Mieszkańcy od dawna domagają się tunelu. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie prowadzi właśnie teraz postępowanie przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych na linii E20. Docelowo samorząd chciałby zdobyć środki na stworzenie miejsca schronienia, bo właśnie taką rolę mógłby pełnić tunel pod torami. Przypomnijmy, że już raz Konin otrzymał dofinansowanie do budowy przejścia łączącego Niesłusz z Piątym Osiedlem, ale wtedy wsparcie okazało się niewystarczające. Samorząd nie miał aż tylu pieniędzy na wkład własny. Tymczasem w powiecie, na terenie gminy Żgów, prowadzone są obecnie remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych. Roboty wykonywane są sukcesywnie na drogach gminnych w poszczególnych sołectwach Babia, Branno, Bożatki, Goździków, Grabienice, Kowalewek, Kurów, Modła, Osiecza Pierwsza, Osiecza Druga, Żgów, Sławsk, Świątniki, Zarzyw i Zastróże. Ich celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz podniesienie komfortu podróżowania. W związku z tymi prowadzonymi pracami mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Gminni urzędnicy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego znakowania oraz wyrozumiałość wobec pracowników realizujących zadania drogowe. To wszystko finansowane jest ze środków własnych gminy Żgów.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

Poglądam na zegar, dokładnie 20 minut dzieli nas od godziny 18. Czas na kolejną informację, którą mam do przekazania na naszej antenie. I to informacja z koła rodzinny. Dzień otwarty w żłobku miejskim w Kole już za nami. Popołudnie, wczoraj, upłynęło w rodzinnej atmosferze. Żłobek miejski w Kole otworzył swoje drzwi dla mieszkańców, zapraszając rodziców wraz z dziećmi do bliższego poznania tej placówki. Jej oferty oraz kadry, która to każdego dnia troszczy się o najmłodszych mieszkańców miasta Koła. Obecne rodziny chętnie uczestniczyły w przygotowanych atrakcjach, wspólnych zabawach, jak również w aktywności na świeżym powietrzu. Była też doskonała okazja do zwiedzania wnętrza żłobka, rozmów z pracownikami oraz poznania warunków, jakie placówka oferuje dzieciom i ich rodzinom. Takie atrakcje wczoraj w Kole. Wszystko w związku też można tak to nazwać z trwającym cały czas Dniem Dziecka, bo w poniedziałek to ważne święto dla wszystkich młodych mieliśmy, ale imprezy związane z pierwszym dniem czerwca cały czas odbywają się też na terenie naszego pięknego subregionu konińskiego.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: T-House Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
6: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
8: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
9: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

To cały czas temat związany z Dniem Dziecka. Otóż w Liścu Wielkim na Dzień Dziecka pojawił się Kopciuszek. Wyjątkowe przedstawienie teatralne. Zgodnie z piękną tradycją rodzice dzieci z grupy pięciolatków przygotowali dla wszystkich przedszkolaków spektakl Kopciuszek. Przedstawienie dostarczyło najmłodszym wielu emocji, uśmiechu i radości. Ogromne wrażenie zrobiły profesjonalne kostiumy oraz znakomita gra aktorska rodziców, którzy z wielkim zaangażowaniem wcielili się w bajkowe postacie. Nad całością czuwała reżyser spektaklu, pani Irena Janiak, wychowawczyni grupy Smurfy, która nie kryła dumy ze swoich aktorów. No i oczywiście to była niezapomniana niespodzianka dla dzieci. To teraz mam nadzieję, że to, co powiem, nie będzie niespodzianką dla naszych słuchaczy. Długi weekend rozpoczęty! Tak, to jest prawda, to jest fakt, nikt tego nie podważy. No chyba jedynie ta osoba, te osoby, które podczas tego weekendu będą pracować. No tak to czasami bywa, że ktoś musi pracować, żeby ktoś miał wolne. No ale dużo z naszych słuchaczy będzie korzystać z tych wolnych dni. No i tak ja też będę do nich należał. Dopiero w niedzielę kolejne moje spotkanie z wami. Spotkanie wtedy też oczywiście z niezapomnianą, niezastąpioną, najwspanialszą moją radiową koleżanką, czyli z Haninką Walusiak, w niedzielę od godziny 10. Muzyczna fala wspomnień wtedy pozdrawiamy, od godziny 12 poza pozdrowieniami na naszej antenie też przekazujemy muzyczne dedykacje, wszystko w radiowym koncercie życzeń i na te niedzielne programy już teraz zapraszam, dziękując za dziś, dziękując za ten krótki czerwcowy tydzień. No i pamiętajcie, że w niedzielę trzeba będzie jeszcze oczywiście przekazywać pozdrowienia, te wszystkie związane z tym świętem, o którym wspominałem przed chwilą, o Dniu Dziecka, bo to w końcu cały czas to święto, można tak powiedzieć, obchodzimy. Wojtek Maciejewski, dziękuję, mówię do usłyszenia, bye bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Nadleśnictwo Koło zwraca uwagę osobom spacerującym po łonie natury na podloty. Bywa, że ludzie znajdują małe ptaki poza gniazdami. Najpierw należy dobrze zorientować się w całej sytuacji, a dopiero potem pomagać, mówią eksperci. Jak tłumaczy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, wiosną i latem do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, na przykład w Grodźcu w powiecie konińskim, licznie trafiają zgłoszenia o porzuconych pisklętach. W większości przypadków są to jednak nie pisklęta, lecz podloty. To młode ptaki, które opuściły już gniazdo, ale wciąż uczą się latania i samodzielnego życia. Chodzą po ziemi, siedzą w krzewach i sprawiają wrażenie zagubionych, ale to normalny etap w ich rozwoju. Co ważne, podloty nadal pozostają pod opieką rodziców. Dorosłe ptaki karmią je, pilnują i uczą zdobywania pokarmu, choć często robią to z pewnej odległości. Dlatego z początku możemy ich po prostu nie zauważyć. Niestety największym zagrożeniem dla zdrowego podlotu bywa człowiek, który w dobrej wierze zabierze go do domu. Co więc zrobić, gdy spotkamy młodego ptaka? Jeśli jest opierzony, nie ma widocznych obrażeń i wygląda na zdrowego, zostawmy go w spokoju, tłumaczą wielkopolscy leśniczy. Jeżeli natomiast siedzi na chodniku jezdni lub w miejscu, gdzie grozi mu niebezpieczeństwo, możemy go ostrożnie przenieść kilka metrów dalej, pod krzew lub na niską gałąź. A jeśli znaleźliśmy nieopierzone piskle, możemy spróbować odnaleźć gniazdo i odłożyć je z powrotem. Prawdziwej pomocy wymagają przede wszystkim ptaki ranne, osłabione, a także takie, których rodzice z pewnością nie żyją. Legenda piosenki poetyckiej Elżbieta Adamiak będzie gwiazdą koncertu galowego 15. edycji Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Literackiej i Aktorskiej w Koninie. Konińskie Centrum Kultury zaprasza młodych artystów do udziału w tej kulturalnej rywalizacji. To propozycja dla tych, którzy cenią dobrą muzykę, ważne słowa i sceniczne emocje. Zgłoszenia jeszcze do 5 czerwca. Wydarzenie od lat przyciąga młodych wokalistów, którzy chcą mierzyć się z repertuarem opartym na ambitnym tekście i muzycznej wrażliwości. Finał Wojewódzkiego Konkursu odbędzie się w niedzielę 21 czerwca na Bulwarze Nadwarciańskim. Konkurs skierowany jest do młodych wykonawców z całego regionu, którzy odnajdują się w repertuarze piosenki literackiej, poetyckiej i aktorskiej. Organizatorzy podkreślają, że liczy się nie tylko warsztat wokalny, ale także interpretacja i umiejętność przekazywania emocji. Rywalizacja przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także młodzież pozaszkolna do 26 roku życia. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 21 o godzinie 14. Zapraszamy wtedy na bulwar w Starym Koninie. Wyjątkowym gościem tegorocznej edycji będzie Elżbieta Adamiak, legenda nurtu piosenki poetyckiej. Artystka nie tylko wystąpi podczas koncertu galowego, ale także przewodniczyć będzie jury konkursu. Koncert rozpocznie się o 20. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenia do 5 czerwca. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa, repertuaru oraz przebiegu przesłuchań znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie Konińskiego Centrum Kultury. To będzie 8. edycja pikniku paleontologicznego Nie tylko dinozaury. W tym roku w Muzeum Okręgowym w Koninie na osiedlu Gosławice znów przeniesiemy się do zaginionego świata. Zaproszeni goście zaprezentują nam swoje dokonania w dziedzinie badań nad przeszłością. Będzie można zobaczyć pracę naukowców od kuchni i przez chwilę poczuć się jak jeden z nich. Przekonamy się, że paleontologia to nie tylko wykopaliska, ale również żmudna praca laboratoryjna, która również potrafi być bardzo interesująca. Na ten wyjątkowy dzień Konińscy muzealnicy przygotują wiele atrakcji, które pozwolą przenieść się nam w świat prehistorii, odkryć tajemnice dawnych zwierząt i przede wszystkim poznać pracę paleontologów. W programie znajdą się stanowiska paleontologiczne, wystawa zatytułowana Paleosztuka – Sztuka wskrzeszania prehistorii, wykopaliska paleontologiczne, wykłady i pokaz żywego dinozaura. Więcej szczegółów można już znaleźć na stronie internetowej naszej marszałkowskiej placówki pod adresem muzeum.com.pl. Piknik paleontologiczny odbędzie się w sobotę 13 czerwca w godzinach od 12 do 18. Centrum wydarzenia będzie zabytkowy spichlerz. Wstęp jest wolny. Kole ruszył właśnie nabór do mażoretek Grawitacja. Jeśli twoje dziecko kocha ruch, muzykę i emocje, to takie miejsce jest właśnie dla niego. W tym zespole rozwijana jest pasja do tańca. Młodzież uczy się pracy zespołowej. Występuje na scenach, bierze udział w zawodach i tworzy wspomnienia, które zostają na całe życie. Nie liczy się doświadczenie, liczą się tak naprawdę chęci, uśmiech i gotowość do wspólnej zabawy. Szczegóły na profilu społecznościowym miasta Koła. Tymczasem w powiecie konińskim utalentowana mieszkanka gminy Rychwał, pani Salomon Tomea Konopczyńska-Krysiak wydała właśnie swój album zatytułowany Myśli spod kapelusza. Jej poezja w połączeniu ze zdjęciami autorstwa syna Romualda to niezwykła podróż przez emocje, refleksje i piękno codzienności w okresie jesieni życia. Z tomikiem już niebawem będzie można zapoznać się między innymi w lokalnych bibliotekach. A teraz zaproszenie do udziału w kolejnych biegach, które rozegrają się na terenie przesympatycznej Puszczy Wieniszewskiej w gminie Kazimierz-Biskupi. Chodzi oczywiście o 9. edycję biegu Grunt lub jak kto woli Grand. Nazwa odnosi się do biegania i do terenu. Start 29 sierpnia, zapisy przez internet. Do wyboru trasy o długości od 8 do 30 km. Będzie oczywiście także marsz z kijkami, ale przypomnijmy też, że wcześniej w tej samej puszczy odbędzie się nocny bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Start z Gosławic 13 czerwca. Wtedy też odbędzie się pierwszy w historii Dzień Gosławic i debiut Koła Gospodyń Miejskich. Uwaga rolnicy, GUS rozpoczął badanie dotyczące gospodarstw. Ankieterzy będą zbierać informacje m.in. o powierzchni upraw i zasiewów, pogłowiu zwierząt gospodarskich, wykorzystywaniu nawozów i środków ochrony roślin, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz dochodach i działalności gospodarstw. Wyniki badania będą miały znaczenie dla kształtowania polityki rolnej w Polsce i w Unii Europejskiej, w tym dla wysokości wsparcia i dopłat dla rolników. Rolnicy mogą wypełnić formularz samodzielnie online, udzielić informacji telefonicznie albo spotkać się z ankieterem podczas wizyty w gospodarstwie. Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu zapewnia pełne bezpieczeństwo danych. Wszystkie informacje objęte są tajemnicą statystyczną i służą wyłącznie do opracowań zbiorczych oraz analiz. W całym kraju przepytanych musi zostać 120 tysięcy farmerów i jak zawsze przy takiej okazji niestety mogą wystąpić próby oszustw. Wielkopolska Policja radzi, by być ostrożnym. Ankieterzy nie mają prawa pytać nas o żadne hasła czy dane wrażliwe. Jeśli wyczujemy coś niepokojącego i niewłaściwego, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Jednocześnie GUS podaje numer infolinii, gdzie można zweryfikować tożsamość ankietera 22 279 99 99.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
0: Reklama.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Polka odniosła łącznie z eliminacjami aż 8 zwycięstw w Paryżu.
6: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie.
5: Tym razem Chwalińska nie będzie miała jednak dnia przerwy. Jutro po południu zagra w półfinale z inną Rosjanką, Dianą Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Dlatego przygotowania, jak mówi Polka, będą wyglądały nieco inaczej.
6: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może serial, książka i zobaczymy też, nie wiem jaki będzie plan gier. Zobaczymy, który mecz zagra.
7: Drugi grasz.
6: O, już jest, tak? Drugi od której?
7: Od 15.
6: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
5: A z naszą zawodniczką w Paryżu rozmawiał Przemysław Pozowski. Za niecałą godzinę polskie koszykarki w odmianie 3-3 zmierzą się z Azerkami w kolejnym dniu Mistrzostw Świata w Warszawie. Podopieczne Edyty Korzyny mają jak na razie na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. By myśleć o awansie do ćwierćfinału, nie tylko z Azerkami trzeba wygrać, ale także liczyć na szczęście w meczu następnym z obrończyniami tytułu Holenderkami. To spotkanie powinno się rozpocząć o 20:45. Za to polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Belgię 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów. Jutro, punktualnie o 9:00, drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami. Kolejnymi rywalkami Polek będą Serbki, a także gospodynie turnieju. Monakijczyk Charles Leclerc podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Formuły 1 Ferrari. Ogłosił to włoski team. W zbliżający się weekend na ulicznym torze w Monte Carlo zostanie rozegrana 6. runda Mistrzostw Świata.

0: Nin FM 104.1. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Od jutra do niedzieli w Konińskim Oskardzie trwać będzie OKFA. To najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych. Będą mu towarzyszyć spotkania ze znanymi twórcami, aktorami, koncert, warsztaty scenopisarskie czy wystawa. Dokładny program jest na stronie Centrum Kultury i Sztuki, a my zwracamy uwagę na projekcje zgłoszonych do festiwalu filmów. Można na nie wybrać się bez żadnych biletów. Jutro, w czwartek, pierwsza część projekcji zacznie się o 10 i potrwa do 14. Potem druga tura seansów w godzinach od 15 do 17. Pojutrze, w piątek, konkursowe projekcje rozpoczną się o 9.30 rano i potrwają do 13.00, kontynuacja od 14.00 do 18.00. W sobotę między 10.00 a 12.00 nastąpi omówienie tych wszystkich konkursowych filmów przez jurorów, tu również wstęp jest wolny. Podobnie jak na sobotni pokaz specjalny Listów z Wilczej w sali Konesera o godzinie 16.30. To będzie 72. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Przez wszystkie festiwalowe dni wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa plakatów Andrzeja Pongowskiego. Wśród gości OKFA znajdą się m.in. aktor Marian Dziędziel czy aktor i reżyser Artur Żmijewski, który tym razem wystąpi na scenie jako wokalista. Rozpoczyna się przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Cieliny Zaborne. Wartość zadania wynosi 2 588 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz podniesienie komfortu codziennej komunikacji mieszkańców. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania. To kolejna inwestycja drogowa realizowana przez powiat słupecki, której efektem będzie poprawa jakości lokalnej sieci transportowej i lepsze warunki poruszania się dla mieszkańców oraz wszystkich użytkowników dróg. A tymi użytkownikami są także motocykliści, którzy w powiecie konińskim już wkrótce zamierzają zrobić coś bardzo potrzebnego i dobrego. Grupa Moto Niezależni organizuje akcję Motokropla. Chodzi oczywiście o zbiórkę krwi. 13 czerwca przy Marinie w Ślesinie w godzinach od 8.15 do 12.15 będzie można oddawać krew. Motocykliści zapraszają nie tylko innych motocyklistów, ale także niezmotoryzowanych mieszkańców powiatu czy turystów wypoczywających nad jeziorami. Każdy, kto 13 w Ślesinie odda krew, czekać będzie talerz grochówki. Miejski Dom Kultury w Kole ma nowy sprzęt kinowy. Stało się to za sprawą wsparcia z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Sala zyskała nowoczesny projektor i serwer kinowy, dzięki czemu mieszkańcy będą teraz mogli oglądać filmowe produkcje w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, a lokalne instytucje nadal będą mogły korzystać z najnowocześniejszej technologii podczas imprez realizowanych na scenie kolskiego MDK-u. I zmieniamy temat. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Łuczywnie, Towarzyszenie na rzecz aktywizacji i integracji wsi Galew, Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowej Tarnowianki, Koło Gospodyń Wiejskich Rychwalanki w Rychwale, Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach, Serce Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich w Miełaczewie, Koło w Nieświastowie, w Trąbczynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Rozalinie, w Piotrowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Smaszewie, Turkowska Unia Rozwoju Tur, Ochotnicza Straż Pożarna w Gadowskich Holendrach, w Paprotni czy w Żgowie. To tylko fragment bardzo długiej listy podmiotów z województwa wielkopolskiego, do których trafi wsparcie w ramach programu Aktywna Wieś. Ogromne zainteresowanie potwierdziło, jak ważne i potrzebne jest wspieranie lokalnych inicjatyw na terenach wiejskich. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło z całego kraju niemalże 5 tysięcy ofert, gdzie wsparcie otrzyma finalnie blisko 1400 projektów na łączną kwotę 15 milionów złotych. Będzie remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kościelcu. Zadanie za 1 419 000 zł obejmie m.in. roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej obiektu, takie jak docieplanie ścian zewnętrznych i wykonanie nowych tynków elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace remontowe schodów zewnętrznych i podjazdu oraz instalacja klimatyzacji. Inwestycja dofinansowana zostanie z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. I zmieniamy temat. W ostatni piątek trwającego właśnie miesiąca, czyli 29 o 18.30 na stadionie Mosiru w Słupcy przy ulicy Gajowej. Rozpocznie się coroczny nocny turniej piłki nożnej imienia Dariusza Ratajczaka. Drużyny mogą zgłaszać chęć udziału do organizatorów do 23. Tymczasem gmina Kawęczyn w powiecie tureckim dostała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Powstanie tam klub aktywnego seniora, którego operatorem ma być Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Do tego uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, będą realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również zatrudniony zostanie asystent osoby z niepełnosprawnością. Koszt całego projektu, który wystartuje w lipcu, przekracza 2 miliony 38 tysięcy złotych. Małgorzata Ostrowska, raz, dwa, trzy, Natalia Kukulska, Krzysztof Zalewski, Ania Dąbrowska i Natalia Schroeder to gwiazdy tegorocznych pikników na fest. Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak, gospodarz regionu, zaprasza do wspólnego świętowania w dwie kolejne soboty, 13 czerwca w Lesznie i 20 czerwca w Poznaniu. Tradycyjnie wszystkie piknikowe atrakcje czekać będą w miasteczku samorządowym, w którym zaprezentują się departamenty i biura Urzędu Marszałkowskiego, a także samorządowe instytucje, jednostki jak muzea czy szpitale. Wielkopolska stawia na rozwój sektora kosmicznego, co zobaczymy podczas obu pikników. W miasteczku samorządowym działać będzie mobilne planetarium. Będzie można m.in. zobaczyć Słońce przez teleskop, ale też sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu naszych urodzin. Usłyszymy również o naturalnym napędzie odrzutowym. Będzie też Planeta Zdrowia, gdzie będzie można się przebadać i dowiedzieć się, jak najlepiej zadbać o siebie. Dla piknikowiczów dostępny będzie cytobus, rentgenobus, w którym wykonać będzie można RTG klatki piersiowej, a w Lesznie również mammobus. W punktach konsultacyjnych w szpitalu polowym będzie można skorzystać z porad w zakresie profilaktyki onkologicznej, bólu kręgosłupa, zdrowego żywienia, zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, czy wykonać analizę składu ciała. Dokładny program święta naszego województwa można już znaleźć w internecie. Rok temu taka impreza odbyła się w Koninie.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Poranek w RMFFM. Pogoda.
1: Do późnego wieczora na południu Polski możliwe są dzisiaj burze. Towarzyszą im ulewy i porywisty wiatr. I tak może się dziać od Śląska po Podkarpacie. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni. Wciąż deszczowo, w prawie całej Polsce może padać, a na zachodzie Polski może być burzowo.
0: Konin FM 104.1.

0: Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Będą kolejne nowości w placówkach dla najmłodszych Koninian. Miejski żłobek zdobył 160 tysięcy złotych dofinansowania na wyposażenie sal sensorycznych w swoich dwóch lokalizacjach, czyli przy ulicy Sosnowej i przy Staszica. Realizacja tych projektów pozwoli na wzbogacenie oferty o nowoczesne przestrzenie wspierające rozwój dzieci. Sale będą wykorzystywane podczas zajęć stymulujących rozwój zmysłów, koncentracji, koordynacji ruchowej oraz integracji. To kolejna inwestycja w konińskim żłobku w ostatnich latach. Rok temu zakończono termomodernizację budynku przy ulicy Sosnowej, gdzie powstał także plac zabaw, a wkrótce plac zostanie oddany do użytku również przy Staszica. Do konińskiego żłobka uczęszcza 157 dzieci. Takie miejsca pozwalają rodzicom na szybki powrót do zawodowych obowiązków. Jeszcze w latach 90. większość mam poświęcała swoją karierę na wychowywanie potomstwa. Teraz jeśli już ktoś planuje dziecko, przeważnie chce samodzielnie móc utrzymywać rodzinę, mimo pomocy ze strony państwa w postaci 800+. Rząd dopłaca także do pobytu maluchów w żłobkach, a inwestycje w takich obiektach też odbywają się przy wsparciu państwa. Na sale sensoryczne, które powstaną w dwóch konińskich obiektach, pozyskano pieniądze z programu Aktywny Żłobek. Miejsca opieki nad małymi dziećmi powstają także w okolicznych gminach. Niedawno w Brzeźnie zaczął działać drugi już żłobek w gminie Krzymów. We wtorek po długim weekendzie będzie można nauczyć się samobadania piersi. To ważne, by również samodzielnie kontrolować, czy pod skórą nie zachodzą niepokojące zmiany. Im wcześniej je wykryjemy, tym szybciej i skuteczniej zostaniemy wyleczeni. Dotyczy to nawet mężczyzn, choć takie przypadki trafiają się zdecydowanie rzadziej. Nauka samobadania zostanie przeprowadzona 9 czerwca o 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie w powiecie sołpeckim. Tymczasem podajemy listę terminów i lokalizacji, do których w powiecie konińskim w tym miesiącu przyjedzie mammobus. 10 czerwca badania będą wykonywane na parkingu przed Komendą Miejską Policji przy ulicy Przemysłowej. Potem 18 przed Galerią nad Jeziorem, następnego dnia przy supermarkecie na Jaspisowej w Starym Koninie i 23 na terenie Onkomedu przy Zakładowej, to jeśli chodzi o miasto Konin, a w powiecie 18 czerwca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, tego samego dnia przy Szkole Podstawowej w Grodźcu, 19 czerwca przy Urzędzie Gminy w Starym Mieście oraz za Ośrodkiem Zdrowia w Kleczewie, a 23 przy hali widowiskowo-sportowej w Rychwale oraz na placu przy Urzędzie Miasta w Sąpolnie. Do każdego z tych miejsc trzeba się zapisać. Numery telefonów wraz z taką właśnie rozpiską przyjazdu mamobusów można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie. Badajmy się, niestety nie wszystkie uprawnione do tego Wielkopolanki regularnie wykorzystują szansę wizyty w mamobusie, a należy się to co 2 lata paniom w wieku od 45 do 74 lat. Gdzie budować biogazownie, jeśli nie na wsiach? Niedawno mieszkańcy gminy Kramsk byli oburzeni planami dotyczącymi powstania takiego zakładu, który wytwarza energię elektryczną z porolniczych odpadów. Teraz kolejna grupa przeciwników tworzy się w gminie Krzymów. Do urzędów wpłynęła petycja podpisana przez mieszkańców Brzeźna, Brzezińskich, Holendrów, Głodna i Szczepidła. Domagają się w niej, żeby władze poparły ich i wyraziły na piśmie negatywną opinię dla budowy biogazowni w Brzezińskich, Holendrach. Biogazownie mogą być doskonałym uzupełnieniem energetyki odnawialnej. Gdy nie ma wystarczającej produkcji prądu ze słońca i z wiatru, z pomocą mogą przychodzić takie zakłady, jak działająca w Koninie spalarnia odpadów komunalnych, elektrownia Konin na biomasę, czy właśnie biogazownie bazujące na odpadach z obór, gdzie hodowane są zwierzęta. W Koninie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji od kilku lat stara się pozyskać pieniądze na budowę biogazowni, która produkowałaby prąd w wyniku przetwarzania odpadów pościekowych. Taki zakład miałby stanąć w pobliżu oczyszczalni w starej części miasta. Tymczasem w okolicznych gminach, co może dziwić, to mieszkańcy wsi boją się nieprzyjemnych zapachów i domagają się od władz Kramska oraz Krzymowa, by takie zakłady nie powstały w ich otoczeniu. Od lat w powiecie obserwujemy zjawisko wyprowadzania się na tereny wiejskie osób z miast, które nie potrafią zaakceptować rolniczego charakteru tych terenów. Przeszkadzają im kombajny i ciągniki na ulicach, hałaśliwe maszyny pracujące do późnej nocy na polach, czy typowo typowe dla wsi zapachy obornika, unoszące się z zagród. Jednocześnie trzeba zauważyć sporą grupę mieszkańców, która żyje na terenach wiejskich od pokoleń i wychowuje tam swoje potomstwo. Ich obawy mogą być uzasadnione, biorąc pod uwagę przypadki, takie jak ten z ubiegłego roku, gdy mieszkańcy konińskich Gosławic narzekali na codzienny smród. Jego źródłem była biogazownia zlokalizowana na terenach inwestycyjnych w pobliżu ulicy Brunatnej. Tamten odór miał niewiele wspólnego z sielankowymi zapachami charakterystycznymi dla dawnej polskiej wsi. Inny problem, na który wskazują mieszkańcy takich gmin jak Krzymów czy Kramsk, to rozjeżdżone drogi. Do biogazowni mogą przyjeżdżać dziesiątki lub nawet setki ciężkich transportów. Miasto stawia na placówki opiekujące się maluchami.
2: Jeszcze 2 lata temu żłobek koniński wyglądał bardzo słabo. Był z zewnątrz stara elewacja, zdrapana. Wewnątrz też nie było tak, jak powinno być. Teraz mamy termomodernizowany budynek, który oszczędza energię. Mamy piękny plac zabaw obok budynku, także ze środków zewnętrznych. I dopełnieniem tego będą sale sensoryczne. Mówię będą, ponieważ one są 2, w jednej części miasta i w drugiej, ponieważ mamy jeden żłobek, ale zlokalizowany w 2 częściach miasta. I te sale sensoryczne, na które pozyskaliśmy środki, dopełnią tego, co potrzebne jest, żeby żłobek był przyjazny, nowoczesny, ekologiczny i po prostu taki na miarę czasów. Więc żłobek jest i kolorowy, i pięknie wyposażony. Dodatkowo w żłobku stworzyliśmy górki, na które dzieci chętnie wchodzą. To wszystko sprawia, że to miejsce stało się bardzo przyjazne przy ulicy Sosnowej. Tutaj pracujemy teraz w Starym Koninie nad placem zabaw i za chwilę dopełnimy także tutaj tę przestrzeń, wyposażając salę sensoryczną. Także rodzice, którzy posyłają dzieci do żłobka publicznego, będą mieli 2 przyjazne miejsca i w starej części Konina i w nowej.
1: Mówił wiceprezydent miasta Witold Nowak. W przyszłym tygodniu w Domu Zamełki na Starówce odbędzie się konferencja i debata ekspercka. Wielkopolska Wschodnia, miejsce do życia, miejsce do pracy. Punktem wyjścia tego spotkania będzie półmetek programu Droga do zatrudnienia po węglu, realizowanego w subregionie konińskim w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Od ponad 2 lat zewnętrzne podmioty wspierają mieszkańców w podjęciu nowej pracy, zmianie ścieżki zawodowej i zbudowaniu stabilnej przyszłości na zmieniającym się rynku pracy. Podczas spotkania usłyszymy o doświadczeniach zdobytych w pracy z uczestnikami tego programu, o wyzwaniach, z jakimi mierzą się regiony przechodzące transformacje oraz o modelu wsparcia, który pomaga nie tylko znaleźć pracę, ale przede wszystkim utrzymać stabilne zatrudnienie i odzyskać poczucie bezpieczeństwa zawodowego. Podczas spotkania wiceprezydent Paweł Adamów opowie o wyzwaniach demograficznych Konina, o zmianach zachodzących w regionie oraz o działaniach podejmowanych przez miasto, by zatrzymać mieszkańców i budować nową perspektywę rozwoju dla Wielkopolski Wschodniej. Centralnym punktem wydarzenia będzie debata prowadzona przez Marka Szymaniaka, autora książek poświęconych pracy, przemianom społecznym oraz kondycji mniejszych miast. W rozmowie poruszone zostaną tematy przyszłości pracy w regionach przechodzących transformacje, poczucia stabilności zawodowej i jakości zatrudnienia, odpływu młodych ludzi z mniejszych miast, roli pracodawców w budowaniu nowego rynku pracy oraz skuteczności programów zatrudnieniowych wspierających zmiany społeczne i zmiany na rynku pracy finansowanych ze środków publicznych. Ważnym elementem wydarzenia będzie także wyróżnienie liderów rynku pracy, pracodawców, którzy aktywnie uczestniczą w budowaniu nowego rynku pracy w regionie. To wszystko 11 czerwca od 10 w Domu Zamełki.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalne życie.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie Imperial Show już 6 i 7 czerwca przy ulicy Hiacyntowej i Konkolowej za przychodnią. Zobaczysz widowisko inne niż wszystkie. 30 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu i 150 fontann. Bilety w sprzedaży na biletyna.pl i w kasie cyrku. Cyrk na wodzie zaprasza.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Z eliminacji aż do półfinału Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek we French Open. Polka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła już 5-1. Potem nastąpił jednak słabszy moment w grze Polki, o czym wspominała sama tenisistka.
7: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
6: Ostatecznie Polka wygrała 7-6 i 6-3. Jutro w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Towarzyskim meczem z Nigerią polscy piłkarze będą chcieli chociaż trochę zrehabilitować się za kiepski występ w niedzielnym przegranym 0-2 spotkaniu z Ukrainą. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Sporo nieobecnych za to u przeciwników, ale jak mówi pomocnik Nikola Zalewski, Nigeria to wymagający rywal.
8: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że słabszy mecz. Musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
6: To spotkanie o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy, podobnie jak Polacy, na mundial nie jadą. Holenderka Demi Vollering wygrała 5. górski etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Druga na mecie w miejscowości Santo Stefano di Cadore była jej rodaczka jadąca w różowej koszulce liderki Anna van der Breggen. Holenderki pewnie wyprzedziły na ostatnich metrach dwie towarzyszki ucieczki, Niemkę Antoninę Niedermayer oraz Kanadyjkę Isabelle Holmgren. W klasyfikacji generalnej prowadzi van der Breggen, ma równo minutę przewagi nad kolejną z zawodniczek. Wyścig potrwa do niedzieli.

0: FM.
1: Regionalne podsumowanie dnia.
2: W niedzielę trzeba spodziewać się lekkich utrudnień na terenie koła. Na ulicach Prusa, Sienkiewicza, Niezłomnych i Bąkowskiego od samego rana do północy obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Ma to związek z koncertem, który odbędzie się na zakończenie długiego weekendu przy ulicy Prusa. Stanie tam scena, na której zagra orkiestra Tenta OSP Koło nad Wartą. Wraz z naszymi lokalnymi muzykami wystąpi Kamil Bednarek. Niedzielne wydarzenie z udziałem gwiazdy muzyki reggae rozpocznie się o godzinie 18.30. Tymczasem już jutro będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesyjne przejście przez cztery ołtarze jest zawsze ważnym znakiem dla osób wierzących. Księża Marianie z Lichania zapraszają do udziału w procesji, która wyruszy z kościoła parafialnego Świętej Doroty po mszy o godzinie 10. Jej zakończenie nastąpi w Bazylice. W Nowym Koninie procesja też rozpocznie się przed godziną 11 z kościoła Świętego Maksymiliana do Morzysławia, do kościoła Świętego Wojciecha. Spodziewajmy się w tym czasie utrudnień w ruchu. Podobnie w Starym Koninie, tam procesja ruszy po mszy o 11.30 szwary do klasztoru franciszkanów. Warto wybrać się także do Spycimierza, niedaleko Uniejowa lub do Krzymowa. W tych miejscowościach co roku mieszkańcy tworzą przepiękne dywany z kwiatów. Władze kolejnej gminy mają odwagę posiłkować się opinią nastolatków. W Tuliszkowie zainaugurowano działalność Młodzieżowej Rady Miasta. Wśród jej celów wymienia się inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań młodzieży w gminie, organizacja aktywnego uczestnictwa młodych w życiu publicznym i przede wszystkim przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej. W wyniku przeprowadzonych wyborów na członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tuliszkowie wybrano Lenę Antczak, Oliwiera Habra, Asia, Blankę Gajor, Laurę Gascon-Carenio, Gracjana Grześkiewicza, Tobiasza Jaśniewicza, Filipa Kąciaka, Hannę Maroń, Natalię Matysiak, Nelidu Nasimeńtu, Julię Potrzebowską, Laurę Selewską oraz Lenę Wawrzyniak. Kolejna sesja młodych radnych z Tuliszkowa zaraz po wakacjach. Tymczasem przypominamy, że w kole trwa właśnie głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Wybór jest prosty. W tym roku na liście jest tylko jeden projekt. To Ninja Park Junior plus Street Workout. A w Słupcy mieszkańcy właśnie teraz mogą zgłaszać zadania, które mają szansę trafić potem pod głosowanie. Zachęcamy, by angażować się w życie lokalnych społeczności na wszelkie możliwe sposoby. Od nadchodzącego poniedziałku będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu na ulicy Jodłowej w Psarach. To koło Przykony w powiecie tureckim. Ruszy tam modernizacja chodników. O ostrożność cały czas prosimy także we Władimirowie w gminie Kazimierz-Biskupi. Na drodze z Konina do Kleczewa jeszcze przez kilka miesięcy prowadzona będzie solidna przebudowa. Potem prace zaczną się na odcinku przecinającym Puszczę Bieniszewską, gdzie powstanie droga rowerowa. I zmieniamy temat. W sobotę przypada 27. rocznica wizyty świętego Jana Pawła II w Lichaniu. To właśnie tam papież spędził dwie noce i podczas specjalnego nabożeństwa pobłogosławił powstającą wówczas bazylikę. To okazja, by odwiedzić miejsca związane z jego pobytem, w tym apartamenty papieskie, a także kaplicę, która znajduje się w dolnej części bazyliki. Tymczasem jutro w Boże Ciało zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w gminie Golina. Odbędzie się tam pierwszy w historii tego miejsca koncert uwielbienia Corpus Dei. To wyjątkowe wydarzenie ma być szansą do wspólnego przeżywania ważnej dla katolików uroczystości w atmosferze śpiewu. W programie znajdą się pieśni uwielbienia, modlitwa oraz wspólne świętowanie jednego z najpiękniejszych dni w roku liturgicznym. Organizatorzy zapraszają całe rodziny, młodzież, dzieci oraz wszystkich, którzy pragną spędzić ten wieczór w wyjątkowej atmosferze jedności. Początek czwartkowego koncertu w Sanktuarium w Kawnicach o 19.00. Gmina Powic z udziałem unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy wybudowała sieć wodno-kanalizacyjną wraz z zakupem i montażem wodomierzy z systemem zdalnego odczytu. Kosztowało to w sumie ponad 2 miliony złotych. Prace przeprowadzono na ulicach Jeziornej, Kolejowej i Widokowej w Powicu oraz w miejscowości Polanowo. Wybudowanie tej sieci wodociągowej umożliwi wykonanie 57 nowych przyłączy oraz 39 nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej lub planowanej zabudowy. A teraz kultura. Grupy teatralne Jarosława Sparażyńskiego z Konińskiego Centrum Kultury szykują premierowe przedstawienia. Pierwszym z nich będzie Brzydkie Kaczątko, inspirowane baśnią Hansa Christiana Andersena. Będzie to sceniczna opowieść na kanwie scenariusza Zofii Wójcik, którą przedstawi dziecięca grupa teatralna Mała Trema. Jeśli spodziewacie się klasyki, odpuśćcie, spodziewajcie się raczej gwaru, koloru, podwórkowych awanturek i ptaków prowadzących zabawne dialogi. Przedstawienie Małej Tremy opowie historię dobrze znaną dzieciom. Zacznie się znajomo. Pewnego dnia na świat przychodzą kaczątka, a jedno z nich jest inne, brzydkie. Staje się powodem plotek i dyskusji na wiejskim podwórku, na którym spotykają się ptaki. Szefem tego rozkrzyczanego, pełnego kłótni i niesnasek forum jest pan Kogut. Głośno omawiają przyjście na świat małych kaczuszek, zwracając uwagę na jedno z nich, które odstaje wyglądem od reszty. Ptasia społeczność odrzuca je, nie przyjmując go do swojego grona, więc kaczątko oddala się. Kiedy wraca po roku, okazuje się, że wyrosło na pięknego i dumnego ptaka. Małą Tremę w przedstawieniu Brzydkie Kaczątko zobaczymy 17 czerwca o godzinie 18 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D. Zapraszamy także na dwie kolejne premiery grup teatralnych Jarosława Sparażyńskiego. 22 czerwca o 18 Lodowy Świat wystąpi grupa Pierwsza Trema, a 23 też o 18 z przedstawieniem Dziób w Dziób grupa Druga Trema. To kolejny krok w przywróceniu komunikacji autobusowej. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy dworca przy ulicy Kolska Szosa w Turku, poinformował burmistrz Romuald Antosik. To kolejny ważny krok w drodze do realizacji inwestycji, którą od wielu miesięcy konsekwentnie przygotowuje miasto. Po spotkaniach roboczych i opracowaniu niezbędnej dokumentacji przyszedł czas na złożenie wniosku o wsparcie tego przedsięwzięcia. Wartość inwestycji planowanej w Turku wynosi ponad 19 milionów złotych, a kwota dofinansowania, o które wnioskuje samorząd, to ponad 16 milionów. Miasto chce stworzyć nowoczesne centrum komunikacyjne, które połączy różne środki transportu w jednym miejscu. Powstaną zadaszone perony autobusowe, parkingi, miejsca dla rowerów, nowa infrastruktura drogowa oraz budynek obsługi podróżnych, zapewniający wygodne i bezpieczne warunki oczekiwania na transport. Ta inwestycja ma dla Turku i powiatu tureckiego szczególne znaczenie, zwłaszcza od czasów likwidacji dworca PKS w 2013 roku oraz momentu, kiedy zdecydowano o wycofaniu się z projektu Kolej Plus. Mieszkańcy wielokrotnie podkreślali, jak ważny jest dostęp do komunikacji publicznej. Nowe centrum przesiadkowe ma ułatwić codzienne podróże do pracy, szkoły, urzędów czy placówek ochrony zdrowia. Mieszkańcy mają mieć większy wybór sposobów przemieszczania się, a Turek ma stać się miastem ponownie skomunikowanym i otwartym na potrzeby mieszkańców oraz osób odwiedzających te rejony.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

my heartbeat.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Pogoda.
4: Na południu Polski od Śląska po Podkarpacie, częściowo też w Świętokrzyskiem, możliwe burze. Jutro znowu padać może prawie w całej Polsce, z drobnymi wyjątkami. Wielkopolska, Dolnośląskie, Opolskie i znowu możliwe burze na zachodnich krańcach i troszkę nad morzem. Temperatura jutro od 20 do 26.
0: Konin FM.

0: Minister obrony zaproponował Pentagonowi stałe bazy wojskowe w Polsce. Maja Chwalińska robi furorę na tenisowym French Open, awansowała do półfinału. Pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został spowodowany nieumyślnie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przebywaliby w nich nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni, ale teraz polskie ministerstwo uruchomiło formalności w tej sprawie. Szczegóły Maciej Kluczka.
2: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
3: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
2: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
0: Maja Chwalińska znowu dokonała niemożliwego. Polska tenisistka wygrała 8 z rzędu mecz w Paryżu. Awansowała do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W ćwierćfinale nasza tenisistka wygrała z Rosjanką Anną Kalińską 7-6, 6-3. Meczem na korcie głównym bardzo denerwował się menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
4: Szapoba, ogromne po prostu gratulacje, bo ja miałem tak... Aż mi się niedobrze zrobiło, aż mi się bimotować chciało, miałem tak ściśnięty żołądek, więc nie wiem, jak ona tam po prostu stoi na tym korcie i gra i tą piłkę meczową wygrywa. No wielki, wielki szacunek.
0: A półfinały Rolanda Garrosa jutro. Chwalińska około 16 zagra z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Poniedziałkowy pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ich ujawnić ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem, grozi mu 5 lat więzienia. Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z Polaków został trafiony piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Akcję ratowników utrudniała pogoda, ale udało się. Polacy zostali przewiezieni do szpitala. Piłkarska reprezentacja Polski gotowa już na mecz z Nigerią. Stadion Narodowy powoli się wypełnia kibicami, mimo że 3 dni temu przegraliśmy w słabym stylu z Ukrainą 0-2. Spytaliśmy kibiców, jaki to będzie mecz.
5: Zażarty, zaciekły. Po ostatnim meczu to ciężko powiedzieć, ale myślę, że nasze polskie Ory wygrają.
6: No tak będzie, ja uważam, że kurczę, naprawdę chłopaki pokażą dzisiaj klasę. Liczymy dzisiaj na dużo bramek, mam nadzieję, że wygramy.
7: Myślę, że wygramy 2-0 chyba.
6: Ja obstawiam wynik 3-0.
0: Początek meczu polskich Orłów z nigeryjskimi Orłami o 20:45.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Onin FM.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Od jutra do niedzieli w Konińskim Oskardzie trwać będzie OKFA. To najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych. Będą mu towarzyszyć spotkania ze znanymi twórcami, aktorami, koncert, warsztaty scenopisarskie czy wystawa. Dokładny program jest na stronie Centrum Kultury i Sztuki, a my zwracamy uwagę na projekcje zgłoszonych do festiwalu filmów. Można na nie wybrać się bez żadnych biletów. Jutro, w czwartek, pierwsza część projekcji zacznie się o 10 i potrwa do 14. Potem druga tura seansów w godzinach od 15 do 17. Pojutrze, w piątek, konkursowe projekcje rozpoczną się o 9.30 rano i potrwają do 13. Kontynuacja od 14 do 18. W sobotę między 10 a 12 nastąpi omówienie tych wszystkich konkursowych filmów przez jurorów. Tu również wstęp jest wolny. Podobnie jak na sobotni pokaz specjalny Listów z Wilczej w sali Konesera o godzinie 16.30. To będzie 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Przez wszystkie festiwalowe dni wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa plakatów Andrzeja Pongowskiego. Wśród gości OKFA znajdą się m.in. aktor Marian Dziędziel czy aktor i reżyser Artur Żmijewski, który tym razem wystąpi na scenie jako wokalista. Nadleśnictwo Koło zwraca uwagę osobom spacerującym po łonie natury na podloty. Bywa, że ludzie znajdują małe ptaki poza gniazdami. Najpierw należy dobrze zorientować się w całej sytuacji, a dopiero potem pomagać, mówią eksperci. Jak tłumaczy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, wiosną i latem do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, na przykład w Grodźcu w powiecie konińskim, licznie trafiają zgłoszenia o porzuconych pisklętach. W większości przypadków są to jednak nie pisklęta, lecz podloty. To młode ptaki, które opuściły już gniazdo, ale wciąż uczą się latania i samodzielnego życia. Chodzą po ziemi, siedzą w krzewach i sprawiają wrażenie zagubionych, ale to normalny etap w ich rozwoju. Co ważne, podloty nadal pozostają pod opieką rodziców. Dorosłe ptaki karmią je, pilnują i uczą zdobywania pokarmu, choć często robią to z pewnej odległości. Dlatego z początku możemy ich po prostu nie zauważyć. Niestety największym zagrożeniem dla zdrowego podlotu bywa człowiek, który w dobrej wierze zabierze go do domu. Co więc zrobić, gdy spotkamy młodego ptaka? Jeśli jest opierzony, nie ma widocznych obrażeń i wygląda na zdrowego, zostawmy go w spokoju, tłumaczą wielkopolscy leśnicy. Jeżeli natomiast siedzi na chodniku jezdni lub w miejscu, gdzie grozi mu niebezpieczeństwo, możemy go ostrożnie przenieść kilka metrów dalej, pod krzew lub na niską gałąź. A jeśli znaleźliśmy nieopierzone piskle, możemy spróbować odnaleźć gniazdo i odłożyć je z powrotem. Prawdziwej pomocy wymagają przede wszystkim ptaki ranne, osłabione, a także takie, których rodzice z pewnością nie żyją. Rozpoczyna się przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Cieliny Zaborne. Wartość zadania wynosi 2 588 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz podniesienie komfortu codziennej komunikacji mieszkańców. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania. To kolejna inwestycja drogowa realizowana przez powiat słupecki, której efektem będzie poprawa jakości lokalnej sieci transportowej i lepsze warunki poruszania się dla mieszkańców oraz wszystkich użytkowników dróg. A tymi użytkownikami są także motocykliści, którzy w powiecie konińskim już wkrótce zamierzają zrobić coś bardzo potrzebnego i dobrego. Grupa Moto Niezależni organizuje akcję Motokropla. Chodzi oczywiście o zbiórkę krwi. 13 czerwca przy Marinie w Ślesinie w godzinach od 8.15 do 12.15 będzie można oddawać krew. Motocykliści zapraszają nie tylko innych motocyklistów, ale także niezmotoryzowanych mieszkańców powiatu czy turystów wypoczywających nad jeziorami. Każdy, kto 13 w Ślesinie odda krew, czekać będzie talerz grochówki. Legenda piosenki poetyckiej Elżbieta Adamiak będzie gwiazdą koncertu galowego 15. edycji Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Literackiej i Aktorskiej w Koninie. Konińskie Centrum Kultury zaprasza młodych artystów do udziału w tej kulturalnej rywalizacji. To propozycja dla tych, którzy cenią dobrą muzykę, ważne słowa i sceniczne emocje. Zgłoszenia jeszcze do 5 czerwca. Wydarzenie od lat przyciąga młodych wokalistów, którzy chcą mierzyć się z repertuarem opartym na ambitnym tekście i muzycznej wrażliwości. Finał Wojewódzkiego tego konkursu odbędzie się w niedzielę 21 czerwca na Bulwarze Nadwarciańskim. Konkurs skierowany jest do młodych wykonawców z całego regionu, którzy odnajdują się w repertuarze piosenki literackiej, poetyckiej i aktorskiej. Organizatorzy podkreślają, że liczy się nie tylko warsztat wokalny, ale także interpretacja i umiejętność przekazywania emocji. Rywalizacja przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także młodzież pozaszkolna do 26 roku życia. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 21 o godzinie 14. Zapraszamy wtedy na bulwar w Starym Koninie. Wyjątkowym gościem tegorocznej edycji będzie Elżbieta Adamiak, legenda nurtu piosenki poetyckiej. Artystka nie tylko wystąpi podczas koncertu galowego, ale także przewodniczyć będzie jury konkursu. Koncert rozpocznie się o 20. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenia do 5 czerwca. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa, repertuaru oraz przebiegu przesłuchań znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie Konińskiego Centrum Kultury. Miejski Dom Kultury w Kole ma nowy sprzęt kinowy. Stało się to za sprawą wsparcia z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Sala zyskała nowoczesny projektor i serwer kinowy, dzięki czemu mieszkańcy będą teraz mogli oglądać filmowe produkcje w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, a lokalne instytucje nadal będą mogły korzystać z najnowocześniejszej technologii podczas imprez realizowanych na scenie kolskiego MDK-u. I zmieniamy temat. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Łuczywnie, Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji i integracji wsi Galew, Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowa i Tarnowianki, Koło Gospodyń Wiejskich Rychwalanki w Rychwale, Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach, Serce Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich w Miełaczewie, Koło w Nieświastowie, w Trąbczynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Rozalinie, w Piotrowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Spaszewie, Turkowska Unia Rozwoju Tur, Ochotnicza Straż Pożarna w Gadowskich Holendrach, w Paprotni czy w Żgowie. To tylko fragment bardzo długiej listy podmiotów z województwa wielkopolskiego, do których trafi wsparcie w ramach programu Aktywna Wieś. Ogromne zainteresowanie potwierdziło, jak ważne i potrzebne jest wspieranie lokalnych inicjatyw na terenach wiejskich. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło z całego kraju niemalże 5 tysięcy ofert, gdzie wsparcie otrzyma finalnie blisko 1400 projektów na łączną kwotę 15 milionów złotych. To będzie 8. edycja pikniku paleontologicznego Nie tylko dinozaury. W tym roku w Muzeum Okręgowym w Koninie na osiedlu Gosławice znów przeniesiemy się do zaginionego świata. Zaproszeni goście zaprezentują nam swoje dokonania w dziedzinie badań nad przeszłością. Będzie można zobaczyć pracę naukowców od kuchni i przez chwilę poczuć się jak jeden z nich. Przekonamy się, że paleontologia to nie tylko wykopaliska, ale również żmudna praca laboratoryjna, która również potrafi być bardzo interesująca. Na ten wyjątkowy dzień Konińscy muzealnicy przygotują wiele atrakcji, które pozwolą przenieść się nam w świat prehistorii, odkryć tajemnice dawnych zwierząt i przede wszystkim poznać pracę paleontologów. W programie znajdą się stanowiska paleontologiczne, wystawa zatytułowana Paleosztuka – Sztuka Wskrzeszania Prehistorii, wykopaliska paleontologiczne, wykłady i pokaz żywego dinozaura. Więcej szczegółów można już znaleźć na stronie internetowej naszej marszałkowskiej placówki pod adresem muzeum.com.pl. Piknik paleontologiczny odbędzie się w sobotę 13 czerwca w godzinach od 12 do 18. Centrum wydarzenia będzie zabytkowy Spichlerz. Wstęp jest wolny. Będzie remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kościelcu. Zadanie za 1 419 000 zł obejmie m.in. roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej obiektu, takie jak docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowych tynków elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace remontowe schodów zewnętrznych i podjazdu oraz instalacja klimatyzacji. Inwestycja dofinansowana zostanie z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. I zmieniamy temat. W ostatni piątek trwającego właśnie miesiąca, czyli 29 o 18.30 na stadionie Mosiru w Słupcy przy ulicy Gajowej rozpocznie się coroczny nocny turniej piłki nożnej imienia Dariusza Ratajczaka. Drużyny mogą zgłaszać chęć udziału do organizatorów do 23. Tymczasem gmina Kawęczyn w powiecie tureckim dostała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Powstanie tam klub aktywnego seniora, którego operatorem ma być Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Do tego uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, będą realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również zatrudniony zostanie asystent osoby z niepełnosprawnością. Koszt całego projektu, który wystartuje w lipcu, przekracza 2 038 000 zł. Kole ruszył właśnie na burdo Mażoretek Grawitacja. Jeśli twoje dziecko kocha ruch, muzykę i emocje, to takie miejsce jest właśnie dla niego. W tym zespole rozwijana jest pasja do tańca. Młodzież uczy się pracy zespołowej, występuje na scenach, bierze udział w zawodach i tworzy wspomnienia, które zostają na całe życie. Nie liczy się doświadczenie, liczą się tak naprawdę chęci, uśmiech i gotowość do wspólnej zabawy, szczegóły na profilu społecznościowym miasta Koła. Tymczasem w powiecie konińskim utalentowana mieszkanka gminy Rychwał, pani Salomea Konopczyńska-Krysiak, wydała właśnie swój album zatytułowany Myśli spod kapelusza. Jej poezja w połączeniu ze zdjęciami autorstwa syna Romualda to niezwykła podróż przez emocje, refleksje i piękno codzienności w okresie jesieni życia. Z tomikiem już niebawem będzie można zapoznać się między innymi w lokalnych bibliotekach. A teraz zaproszenie do udziału w kolejnych biegach, które rozegrają się na terenie przesympatycznej Puszczy Winiszewskiej w gminie Kazimierz Biskupi. Chodzi oczywiście o 9. edycję biegu Grunt lub jak kto woli Grand. Nazwa odnosi się do biegania i do terenu. Start 29 sierpnia, zapisy przez internet. Do wyboru trasy o długości od 8 do 30 km. Będzie oczywiście także marsz z kijkami, ale przypomnijmy też, że wcześniej w tej samej puszczy odbędzie się nocny bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Start z Gosławic 13 czerwca. Wtedy też odbędzie się pierwszy w historii Dzień Gosławic i debiut Koła Gospodyń Miejskich. Rosną szanse, że tym razem się uda. Mowa o budowie przejścia dla pieszych w rejonie zamkniętego przed laty przejazdu kolejowego wzdłuż ulicy Okulnej. Mieszkańcy od dawna domagają się tunelu. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie prowadzi właśnie teraz postępowanie przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych na linii E20. Docelowo samorząd chciałby zdobyć środki na stworzenie miejsca schronienia, bo właśnie taką rolę mógłby pełnić tunel pod torami. Przypomnijmy, że już raz Konin otrzymał dofinansowanie do budowy przejścia łączącego Niesłusz z 5. osiedlem, ale wtedy wsparcie okazało się niewystarczające. Samorząd nie miał aż tylu pieniędzy na wkład własny. Tymczasem w powiecie, na terenie gminy Żgów, prowadzone są obecnie remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych. Roboty wykonywane są sukcesywnie na drogach gminnych w poszczególnych sołectwach Babia, Branno, Bożatki, Goździków, Grabienice, Kowalewek, Kurów, Modła, Osiecza Pierwsza, Osiecza Druga, Żgów, Sławsk, Świątniki, Zarzew i Zastróże. Ich celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz podniesienie komfortu podróżowania. W związku z tymi prowadzonymi pracami mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Gminni urzędnicy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego znakowania oraz wyrozumiałość wobec pracowników realizujących zadania drogowe. To wszystko finansowane jest ze środków własnych gminy Żgów.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Dzień dobry, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi służbami. Zamówili pizzę i zaatakowali dostawcę. Niedawno doszło do niebezpiecznego zdarzenia podczas realizacji dostawy jedzenia. Dwaj mężczyźni zamówili pizzę, a gdy 26-letni dostawca pojawił się pod wskazanym adresem, został zaatakowany i okradziony. Sprawcy wyrwali mu torbę termiczną z zamówieniem, a następnie próbowali zmusić go groźbami, aby nie zgłaszał sprawy policji. Szybka i skuteczna reakcja policjantów Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej w Koninie pozwoliła jeszcze tego samego dnia ustalić i zatrzymać dwóch 27-letnich sprawców tego zdarzenia. Mężczyźni odpowiedzą za kradzież szczególnie zuchwałą oraz zmuszenie pokrzywdzonego do określonego zachowania. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. W ostatnich dniach policjanci z powiatu tureckiego odnotowali kolejne przypadki posiadania środków odurzających. Do pierwszego zatrzymania doszło podczas patrolu pieszego w jednym z parków na terenie miasta. Zwrócili uwagę na nienaturalne zachowanie młodej kobiety. Funkcjonariusze podjęli wobec niej czynności służbowe i

0: Prowadzili kolejne działania ukierunkowane na bezpieczeństwo użytkowników rowerów elektrycznych oraz hulajnóg. Podczas działań funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę, zwracając szczególną uwagę m.in. na sposób poruszania się po drogach, na stan techniczny pojazdów oraz na przestrzeganie obowiązujących przepisów. Ujawniono przypadki nieprawidłowego korzystania z drogi, kierowania bez uprawnień oraz osoby znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM za kilka minut o tym, gdzie policjanci rozdawali naklejki z hasłem "Zmieścimy się wszyscy".
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Powtórkę.
4: Kronika kryminalna.
0: Brawura i skrajna nieodpowiedzialność mogły doprowadzić do tragedii. 20-letni mieszkaniec powiatu tureckiego zdecydował się wsiąść za kierownicę samochodu osobowego, będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało niespełna 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna przewoził również pasażerów, narażając ich zdrowie i życie. Podczas jazdy kierujący stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w znak drogowy oraz latarnię oświetleniową. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, jednak zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie. 20-latek został zatrzymany przez policjantów i osadzony do wytrzeźwienia. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej. Kryminalni zatrzymali poszukiwanego. Policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie zatrzymali 39-letniego mieszkańca Konina poszukiwanego do odbycia kary roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. W trakcie czynności funkcjonariusze ujawnili w miejscu jego przebywania łącznie ponad 180 gramów substancji zabronionych. Wstępne badania wskazało na marihuanę. Mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę, a jednocześnie gdzie będzie oczekiwał na dalsze czynności w nowym postępowaniu. Policjanci słupeckiej drogówki wspólnie z wielkopolskimi fanami motocykli przeprowadzili kolejną akcję profilaktyczną jednośladem bezpiecznie do celu. Podczas działań rozmawiano z kierowcami o bezpieczeństwie, wzajemnym szacunku i odpowiedzialnym zachowaniu na drodze. Nie zabrakło również naklejek z hasłem "Zmieścimy się wszyscy". Pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla każdego uczestnika ruchu. Bezpieczeństwo zależy od każdego z nas. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o zagrożeniach do zniszczenia, czyli o akcji, która odbyła się w Kościelcu.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
3: Powtórkę.
4: Kronika kryminalna.
0: Ponad 3 promile alkoholu, sądowy zakaz i szybki wyrok. Policjanci z posterunku w Dąbiu zatrzymali 39-letniego kierującego motorowerem, który miał przeszło 3,1 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna posiadał również bezterminowy sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wobec mieszkańca gminy Poddębice zastosowano tryb przyspieszony i już 2 dni po zatrzymaniu stanął on przed sądem. A sąd wymierzył mu karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, 5000 zł grzywny i 10 tysięcy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. To kolejny przykład szybkiej reakcji wobec kierowców, którzy lekceważą wcześniej orzeczone zakazy i nadal wsiadają za kierownicę. Takie osoby stwarzają ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci z Komendy Powiatowej w Kole wzięli udział w kolejnej edycji gminnej akcji zagrożenia do zniszczenia, która tym razem odbyła się pod hasłem "Festiwal Dobrych Wyborów". Podczas wydarzenia, które odbyło się na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu, funkcjonariusze przygotowali policyjne stoisko profilaktyczne, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie, a także spróbować swoich sił w wykonywaniu odbitek linii papilarnych. W ramach wydarzenia krótką prelekcję profilaktyczną wygłosił również młodszy aspirant Konrad Rybicki z Kolskiej Komendy, który rozmawiał z uczestnikami o bezpieczeństwie i odpowiedzialnych wyborach. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w poprzednim tygodniu odnotowano łącznie 26 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych wszystkich sytuacji wyniosły 117 100 zł o wartość uratowanego

0: zatrudnienia 132 tysiące, czyli więcej. W działaniach brało udział 55 zastępów, w skład których weszło 254 strażaków PSP i druhów OSP. I jeszcze tylko przypomnę o tym, co wydarzy się w poniedziałek. Z okazji Dnia Dziecka Państwowa Straż Pożarna w Koninie zaprasza dzieci do udziału w wydarzeniu Strażacy Dzieciom, które odbędzie się w nadchodzący poniedziałek, 1 czerwca w godzinach od 10 do 13 na terenie JRG1 przy ulicy Przemysłowej 7 oraz na terenie JRG nr 2 przy ulicy 3 Maja 60. To będzie doskonała okazja, aby spędzić Dzień Dziecka z konińskimi strażakami. Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji, m.in. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, edukacja z zakresu bezpieczeństwa i zapoznanie się z pracą strażaka. A podobnie będzie w poniedziałek w każdej powiatowej oraz każdej miejskiej komendzie PSP w naszym województwie wielkopolskim. Zapraszamy i zapraszam też na kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze.
1: Powtórkę.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Konin ponownie stanie się stolicą muzyki i tańca. Przed nami 45. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi ponad 2600 młodych artystów z całej Europy w Konińskim Centrum Kultury.
4: Szanowni Państwo, jeszcze chciałam zwrócić uwagę, bo to zostało tak powiedziane troszeczkę, że festiwal będzie bardziej obecny w Koninie, bo rzeczywiście jest tak, może ja przypomnę, jaki jest mniej więcej harmonogram. W środę 10, dobrze pamiętam, 10 czerwca dzieci do nas przyjeżdżają i zarówno w Centrum Kultury i Sztuki, w Domu Kultury Oskar są próby i u nas są próby, dlatego że dzieciaki muszą po prostu, wiecie, sprawdzić swoje siły i w ogóle jak się dostosować do tych scen, które mamy. Przypomnę, że, i za to też bardzo dziękuję, dom Justynie Kałużyńskiej, pani dyrektor Centrum Kultury i Sztuki, Dom Kultury Oskar, bardzo was wspiera i wszystkie przesłuchania wokalne odbywają się właśnie tam. A u nas w siedzibie KCK-u odbywają się przesłuchania, czy raczej właśnie pokazy choreografii i tańca i tutaj obraduje jeżeli taneczne. Zatem w środę mamy próby, w czwartek razem z panem prezydentem, wierzę, o godzinie 9 rano przy naszym koniku przed KCK-iem będziemy otwierać oficjalnie festiwal i tam też przygotowaliśmy taki mały występ artystyczny w wykonaniu wojowników, małych wojowników z Konińskiego Centrum Kultury. Potem po południu na naszej scenie, która stanie przed KCK-iem, będzie znowu występ dużych wojowników światła, taki fajny z przytupem i wystąpi również wieczorem Wiktor Waligur, a potem jeszcze będzie dyskoteka. I będzie tutaj całe miasteczko festiwalowe na tym skwerku przed KCK-iem. I przechodzimy do piątku. W piątek właśnie mamy przesłuchania finałowe i wokalne, i taneczne. W godzinach tak od rana mniej więcej od 10 do 17 i w tym czasie, to jest to nową, dzieci, które po prostu nie dostaną się do tych finałowych przesłuchań, a bardzo nam zależy, żeby wyjechały z Konina radosne, zadowolone i szczęśliwe, mimo tego, że nie dostaną żadnego aplauzu, przygotowaliśmy dla nich wspaniałe wydarzenie w Parku Chopina w Starym Koninie i w Parku Chopina będą cztery strefy. Będzie strefa rozwojowa, którą poprowadzi pan Michał Zawadka, świetny trener, psycholog, człowiek, który właśnie poprowadzi z dzieciakami taki warsztat wzmacniający dzieciaki i tam po prostu w Parku Chopina to będzie jedna strefa, będzie również strefa chilloutu, będzie strefa jogi i będzie strefa street dance'u. Zatem te dzieciaczki, które po prostu się nie dostaną do przesłuchań finałowych, zależy nam bardzo, żeby one wspominały koni, nawet jeśli tego aplauzu nie zdobyliśmy, to było fajne przeżycie, fajne miasto, fajni ludzie, fajne spotkanie. Na tym nam bardzo zależy. Więc to jest to nowum, a potem zaprosimy wszystkie dzieci, te, które już będą przesłuchane, mówimy o piątku cały czas i te, które wezmą udział w tych zajęciach w parku, z powrotem tutaj na plac przed KCK. I tutaj przygotowaliśmy dla nich specjalny, piękny koncert, który nasze dzieci już ćwiczą, nasze konińskie dzieci. Biały koncert. Koncert poświęcony pokojowi, dobrym relacjom, nie bójmy się tego słowa, miłości, takiemu wspieraniu się, czemuś takiemu. Bardzo nam zależy, żeby dzieci właśnie wyjeżdżały z Konina wzmocnione, bardziej relacyjne, no takie właśnie po prostu silniejsze, żeby wiedziały, że w życiu nie tylko ta rywalizacja, nie tylko ta gonitwa, ale właśnie spotkania lub pięknych ludzi, myślenie lepiej o sobie, bo często młodzi ludzie, jak Państwo pewnie wiedzą, mają kłopoty z poczuciem własnej wartości. Coś nam nie poszło, zatańczyliśmy źle, no to już, wiecie, totalny dół. Nie, nie, nie. Właśnie o to chodzi, żeby poszło, nie poszło, nie poszło. Trudno, będziemy więcej pracować, postaramy się lepiej, ale za rok przyjedziemy do Konina i wtedy dopiero pokażemy i spędzimy tutaj piękny czas. Bardzo chcemy, żeby właśnie te akcenty były troszeczkę inaczej rozłożone i żeby ten piątek był taki naprawdę piękny, wzmacniający. No i oczywiście sobota, to Państwo już wiedzą, gala główna. Podobnie jak w roku ubiegłym, gala będzie się odbywać na placu obok auli Jana Apeka Czmarka w Akademii Nauk Stosowanych. Też pięknie dziękujemy za współpracę. I tam już od 5 czerwca, zaraz po Bożym Ciele, stawiamy dużą scenę. Także Państwo mogą sobie tylko wyobrazić. My tę scenę, która zagra 13 czerwca, rozpoczynamy już jej ustawianie, no powiedzmy 6. 5 już przyjeżdżają ludzie od sceny, 6 wszystko już zaczynamy ustawiać, żeby na 13 było wszystko gotowe. Także jest to naprawdę logistycznie bardzo duże przedsięwzięcie. To jest kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tirów, które przyjeżdżają ze sprzętem. No i teraz trzeba je na plac wpuścić, wypuścić i wszystko tak zrobić, żeby było jak najlepiej i żeby wszystko to razem zagrało. Także Państwo mają wyobraźnię wspaniałą, mogą sobie to wyobrazić, ile to jest pracy i ile to jest zadań, które trzeba skoordynować. Ale udało się w tamtym roku, wierzę, że uda się i w tym roku i Festiwal 46 będzie piękny, wspaniały, cudowny i zapraszamy na niego wszystkich mieszkańców, to znaczy może już nie z noclegiem, bo z tym byłby problem, ale na samą galę, bo bilety są już w sprzedaży, można bilety kupować. Bilety są niedrogie, po 50 zł. Słuchajcie, zostawiliśmy taką cenę jak w tamtym roku i chyba wcześniej ta cena to już jest taka, wiecie, symboliczna, powiedziałabym. Przybywajcie, przybywajcie i dzieciaki oglądajcie. Zapraszamy do Konina.
1: Słuchajcie, w tym roku wracają na festiwal wolontariusze. To jest taka ekipa, która przez lata bardzo czynnie pracowała podczas festiwalu. W tym roku wolontariuszami będą uczniowie konińskich szkół średnich, a także tancerze i wokaliści z Konina i z regionu, którzy bardzo się ucieszyli na wiadomość, że wolontariat przy festiwalu się odbędzie. Ponieważ tak jak pamiętacie, żeby zatańczyć lub zaśpiewać w festiwalu, nie można mieć więcej niż 16 lat. A te osoby, które są już 17-latkami i więcej, bardzo się ucieszyli z tej naszej propozycji. Tutaj też dziękuję panu prezydentowi Nowakowi za ogłoszenie tego naboru wśród dyrektorów szkół i rzeczywiście echa były strasznie miłe. Bardzo dużo osób chce pracować przy festiwalu, a będą pracować w różnych sekcjach. Będzie sekcja medialna. Młodzi wolontariusze sprawdzą się między innymi w studiu na żywo, które w Konińskim Centrum Kultury będzie prowadził portal lm.pl. Dziękujemy Wam bardzo za dołączenie do tej rodziny festiwalowej. Będzie również sekcja, która będzie robiła na żywo reelsy na Instagrama i na TikToka. Chcemy, żeby ten festiwal, który jest stricte młodzieżowy i dziecięcy, był pokazany oczami właśnie nastolatków. I to oni mają mnóstwo pomysłów, mają mnóstwo pytań na pomysłów na pytania, które zadadzą młodym wokalistom i ich opiekunom. Także bardzo się cieszymy z tego, że ci wolontariusze z nami będą.
5: Ja tu dodam, to jest bardzo ważny akcent. Mówimy o tym, że coraz bardziej i z roku na rok i myślę, że tak do 50. festiwalu to będzie narastało. My chcemy ten festiwal, to co powiedziała pani dyrektor, on już nie wyjeżdża do Ślesina na ognisko, tylko gospodarujemy go tu w Koninie. To pierwsza ważna informacja. To znaczy chcemy z tymi dziećmi być, pracować, cieszyć się, ale chcemy, żeby też to odczuwali mieszkańcy Konina. I jednocześnie ci sami młodzi mieszkańcy Konina, o czym mówiła pani Dorota, jeżeli nie mogą już brać udziału, to żeby wciąż żyli z festiwalem. My tę rodzinę festiwalową bardzo chcemy w najbliższych latach rozbudowywać, żebyśmy czuli, że to jest nasz wspólny miejski festiwal i obiecuję Państwu, że on taki z roku na rok będzie i będzie jeszcze bardziej go widać w różnych częściach naszego miasta. Po to trwa ewaluacja tego festiwalu, po to zgodnie ze strategią kultury, którą mamy w mieście, współpracujemy ze specjalistami z całej Polski, żeby ten festiwal się zmieniał i dostosowywał do czasów. Tak jak mówiliśmy dzisiaj, cały świat młodych, w cudzysłowie oczywiście cały, mieści się w telefonie. Dzisiaj zobaczcie, co się dzieje z akcją Łatwoganga, który wsiada na rower i zbiera miliony jadąc. I to dzieje się tutaj w telefonie, bo dzisiaj świat młodych bardzo się zmienił od tego czasu, jak go pamiętamy chociażby 10 lat temu. Już nawet nie chcę mówić 40 czy 30 lat temu, ale nawet w ciągu 10 lat. Dzisiaj ta rzeczywistość się zmienia. Ona ma swoje dobre i złe strony. My te złe chcemy jak najbardziej zagospodarować, w sensie mówić o nich, sprawiać, żeby młodzi ludzie czuli się bezpiecznie, ale tam, gdzie oni funkcjonują, chcemy też docierać. Więc oprócz tego, że będziemy dzięki wolontariuszom docierać do ich świata cyfrowego, i za to bardzo dziękuję też konińskim szkołom, że fajnie ten apel podjęły, to chcemy jednocześnie wyjść na miasto i pokazać mieszkańcom miasta, że ten festiwal jest nasz. To jest największy, chyba w Europie, największy festiwal piosenki i tańca. Więc jeżeli, ciągle to powtarzam w tej Polsce, jeżeli Konin w każdej naszej rodzinie, jak tu stoimy, stoi piosenką i tańcem, każdy w naszej rodzinie tańczy, bo wciąż moja już dorosła córka mówi o tym, że dwa razy w tygodniu chodzi jeszcze na taniec, to oznacza, że właściwie jak nie spojrzymy i rozejrzymy się dookoła, to w naszych rodzinach po prostu albo ktoś śpiewa, albo tańczy. Więc zagospodarowując ten potencjał, który mamy tutaj od lat, chcemy go jeszcze bardziej, chcemy z nim eksplodować, nawet tak bym powiedział, na miasto, i to się stanie już w tym roku, ale w kolejnych latach zapowiadam, że również.
4: A ja jeszcze też chciałabym dołożyć, bo zapomnieliśmy o kim? Zapomnieliśmy o Konińskim Teatrze Tańca, który przecież tak naprawdę powstał właśnie dzięki temu, że kilka naszych wspaniałych dziewczyn, instruktorek, dzisiaj instruktorek, nauczycielek tańca, ale przecież one też startowały, pierwsze kroki na scenie stawiały właśnie na festiwalu, założyły Koniński Teatr Tańca. I Koniński Teatr Tańca również zagości na tegorocznym festiwalu. I uwaga, to jest bardzo wspaniała rzecz, bowiem dziewczyny przypomną spektakl Dowód bardzo osobisty. To była pierwsza premiera Konińskiego Teatru Tańca, w której to tak naprawdę jest dużo słów, dużo akcentów położonych i mówiących właśnie o festiwalu. Jak bardzo ten festiwal zżył się z miastem, z mieszkańcami, jak bardzo jest dla nas ważny. Zatem już teraz mogę Państwa bardzo serdecznie zaprosić, bo to będzie 12 na skwerze przed Kacekiem. Będzie taka dodatkowa scena jeszcze na środku placu, na środku tego skweru. Będzie można usiąść na skarpie i z wysokości skarpy właśnie oglądać sobie spektakl Konińskiego Teatru Tańca, Dowód bardzo osobisty. My tę scenę jeszcze specjalnie doświetlimy. Myślę, że to będzie piękne wydarzenie, na które bardzo serdecznie już dzisiaj zapraszam.
3: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie świętuje jubileusz 50-lecia. Z tej okazji powstała jubileuszowa wystawa.
6: 50 lat historii MPC Konin, lata 1976-2026. Ciepło, które ma historię od węgla brunatnego do odnawialnych źródeł energii. Na slajdzie mamy archiwalne zdjęcia, w zasadzie początki Konińskiego MPC-u. Pod zupełnie inną formą organizacyjną, nawet pod inną nazwą. Rok 1976, bo to właśnie od 1 stycznia 1976 datuje się początki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a tak naprawdę zorganizowanego ciepłownictwa w tym regionie.
0: I to była firma, która miała wtedy zasięg wojewódzki.
6: Dokładnie. Nawet data nie jest przypadkowa. Po zmianie administracyjnej w roku 1975, kiedy powstało województwo konińskie, powstało przedsiębiorstwo, które zaopatrywało w ciepło tak naprawdę całe województwo, oczywiście zlokalizowane w większych miastach, Koło, Turek, Słupca i Konin. Charakterystyczny obrazek, czyli kilka lat później powstaje rozlewnia gazu płynnego, propan-butan, pojawia się nazwa Energogaz, która jeszcze funkcjonuje do dzisiaj. Udało nam się odnaleźć również w archiwach okolicznościowe proporcje z poszczególnych okresów. One też są uwidocznione na tej grafice.
0: A co wiemy właśnie o tych pierwszych latach funkcjonowania, jeśli chodzi o systemy ciepłownicze i w Koninie, i w tych sąsiednich miastach? Jak to było? Bo to na pewno na mniejszą skalę było wszystko zorganizowane, bo też było mniej bloków i tak dalej. Jak to wyglądało?
6: Jeśli chodzi o Konin, na kolejnych slajdach będziemy mieli chociażby długość sieci ciepłowniczej. Rok 1976, 24 km sieci. Dzisiaj ponad 163. To pokazuje, jak, jeśli chodzi o rozbudowę sieci, miasto się zmieniało. Zmieniały się również źródła ciepła. Na kolejnych slajdach też zobaczymy całą transformację od węgla.
0: To podejdźmy też od razu.
6: Tu mamy osoby, które zarządzały tą firmą przez lata. Od początku, od 1976 roku, dyrektor Henryk Kropski, najdłużej urzędujący prezes MPC Konin Andrzej Chmielecki, 32 lata na stanowisku prezesa. prezesa. Potem era Stanisława Jareckiego, lata 2001-2020, no i obecny prezes Sławomir Lorek od roku 2020.
0: I tutaj też widzę, nie wiem, czy w tym kierunku się zwiedzę, ale widzę też od razu różne nagrody, które MPS dostawał przez te wszystkie lata. To są z ostatnich lat pewnie nagrody.
6: Tak naprawdę to są wyróżnienia, które zgromadzone są w takiej okolicznościowej gablocie w siedzibie spółki. Pochodzą z różnych okresów. Chyba nagrodą o największej wartości jest laur ciepłownictwa. Jest to jedno z najwyższych wyróżnień, jeśli chodzi o branżę ciepłowniczą w Polsce.
0: I za co dostaliśmy tego laura?
6: Za osiągnięcia w dziedzinie ciepłownictwa. Natomiast, co ciekawe, mamy tutaj chociażby puchar zdobyty w ubiegłym roku, czyli taka nasza świeżynka. Po raz pierwszy w historii spółki wygraliśmy Spartakiadę. Raz w roku ciepłownicy spotykają się na Spartakiadzie, przyjeżdżają drużyny z całej Polski i w ubiegłym roku udało nam się sięgnąć po trofeum i wywalczyliśmy puchar, co prawda przechodni. W tym roku kolejna walka o przedłużenie tego okresu, ale na pewno to też i na arenie sportowej, i na arenie ciepłowniczej sukcesy były osiągane przez te 50 lat.
0: Cóż my mamy dalej tutaj?
6: Może od tego slajdu. To są kamienie milowe w historii spółki. Proszę zauważyć, na początku oddział energetyki cieplnej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Po oddaniu do użytku rozlewni pojawia nam się nazwa Energogaz. Kolejne zmiany i tak naprawdę finalnie, dopiero w roku 2000 pojawiła się nazwa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Konie. Więc gdybyśmy dzisiaj mieli liczyć, od kiedy funkcjonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, to byłoby to 26 lat, ale jeżeli mówimy o przedsiębiorstwie, które zajmuje się dostarczaniem ciepła mieszkańcom, to po różnych zmianach administracyjnych funkcjonuje od roku 1976.
0: Czyli tu był zakład, taki typowo samorządowy podmiot, jeszcze nie spółka.
6: Tak.
0: I potem w momencie rozstania się z dystrybucją gazu, już typowo ciepłownicza firma jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to też jest często gdzieś tam na swoim internecie, na takie informacje, że to jest taki fenomen, że w Koninie właśnie spółka ciepłownicza w pewnym momencie była dystrybutorem gazu w butlach.
6: Tak, ale ponieważ zmieniło się też prawo energetyczne, spółka zajęła się już konkretnie tylko i wyłącznie obrotem ciepła, ta działalność dotycząca gazu została wygaszona. Żebyśmy się trzymali pewnej konwencji, to tu mamy kamienie milowe, to najnowsza historia, a więc wdrożono był system zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie norm jakości. Mamy również tutaj takie historyczne daty, uruchomienie kotłowni w Łężynie, po likwidacji cukrowni przejęliśmy tutaj obowiązek dostarczania ciepła do pobliskich zabudowań, stąd też wybudowaliśmy malutką kotłownię węglową. Rok 2015 to wykonanie odwiertu geotermalnego w Koninie, gdzie okazało się, że temperatura wody powyżej 90 stopni Celsjusza i można ją wykorzystać do celów ciepłowniczych.
0: To jest rzeczywiście, tak jak się mówiło, najcieplejsza woda geotermalna w Polsce?
6: Najcieplejsza, jeżeli mówimy o niżu polskim, czyli o pewnym pasie sięgającym na północy Szczecina i przemieszczającym się tak po skosie do centralnej Polski, to w tym pasie jest to najgorętsze źródło. Gorętsze źródła są na Podhalu, ale to jest jak gdyby zupełnie inny rejon. Tam ta woda sięga, temperatura tej wody sięga powyżej 100 stopni Celsjusza.
0: No i tutaj realizacja projektu przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina, coś co widzieliśmy przez lata, działo na ulicach szczególnie.
6: To co znikało z przestrzeni miejskiej, czyli
0: te wielkie charakterystyczne rury.
6: Tak, z ulicy Spółdzielców, z ulicy Poznańskiej. Na tym polegała właśnie przebudowa systemu ciepłowniczego. Był to duży projekt realizowany w latach 2018-2023. Drugim projektem, który był w zasadzie równolegle realizowany, to była przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie. Między innymi polegało to na likwidacji węzłów grupowych. Dzisiaj każdy budynek w Koninie chce rozliczać się indywidualnie, więc stawiamy na węzły indywidualne, likwidujemy węzły grupowe. No i finał, realizacja projektu budowa ciepłowni geotermalnej w Koninie, to ta najnowsza nasza historia. Tu symbolika, dwa ujęcia, dymiący komin na placu Górnika, kotłownia, typowa kotłownia węglowa, z przodu jeszcze Urząd Wojewódzki, a to najnowsza inwestycja MPC Koni, czyli ciepłownia geotermalna na Wyspie Pociejewo. A tu mamy bardzo ciekawą grafikę, bo w ubiegłym roku, kiedy analizowałem dokumentację dotyczącą tej transformacji energetycznej w naszym rejonie, okazuje się, że w roku 2005 ZEPAK dostał koncesję na współspalanie biomasy. Więc można powiedzieć, że ten rok 2005 to był pierwszy początek współspalania biomasy i początek tej transformacji. Potem rok 2012 otwarto pierwszy blok biomasowy. Rok 2015 uruchomiono zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, no i w tym samym roku wykonano pierwszy odwier geotermalny Konin GT1. Rok 2022 oddanie do użytku drugiego bloku biomasowego i rok 2025 zakończono odwier Konin GT3 i uruchomiono ciepłownię geotermalne. Tu można powiedzieć, że tak naprawdę kwestie zasobów ciepłowniczych mamy sytuację w skali kraju naprawdę komfortową, bo tej mocy wytwórczej i to mocy zielonej mamy naprawdę, naprawdę dużo, co powoduje, że w zasadzie przez cały rok 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, to ciepło może być dostarczane. No,
7: przy okazji tego właśnie zapytam. Kiedyś pamiętamy w wakacje zawsze te dwutygodniowe przerwy w dostawie ciepła, teraz już tego nie ma.
6: Grafika. Będzie wycinek, historyczny wycinek z gazety, gdzie rzeczywiście charakterystyczną cechą systemu ciepłowniczego było to, że w lecie była przerwa, dwutygodniowa, potem krótsza, ale w momencie, kiedy uruchomiono zakład termicznego unieszkodliwienia odpadów, potem jeszcze uruchomiono drugi blok biomasowy w elektrowni Konin, mamy sytuację komfortową. Jeżeli jest remont zaplanowany w którymś z tych źródeł, drugie źródło przejmuje jego...
7: Jeszcze geotermia.
6: I do tego dochodzi jeszcze geotermia i dlatego mamy system ciągłe dostarczenia ciepła, bądź też ciepłej wody użytkowej przez cały rok.
3: Po wystawie upamiętniającej 50 lat MPC Konin oprowadzał nas Jacek Slanina, dyrektor innowacji i marketingu spółki. Rzemiosło zamiast szkolnej teorii. W Koninie odbył się 4. Festiwal Rzemiosła oraz gra miejska Zagrajmy w Rzemiosło. Uczniowie szkół podstawowych mogli spróbować swoich sił w zawodach takich jak murarz, fryzjer, stolarz czy krawiec, poznając praktyczną stronę pracy rzemieślników.
8: Nazywam się Katarzyna Bartczak, jestem dyrektorem Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.
9: Która ma dzisiaj dni otwarte? Tak pokrótce, co się tu dzieje, pani dyrektor?
8: Odbywa się dzisiaj u nas Festiwal Rzemiosła, już trzeci z kolei. Festiwal jest to taka impreza zrzeszająca, pokazująca młodym ludziom, przede wszystkim uczniom klas 7, 8 ze szkół podstawowych, na czym polega praca rzemieślnika. Młodzi ludzie mogą zapoznać się ze specyfiką pracy w konkretnych zawodach, ale oprócz tego mogą spróbować swoich sił w różnych konkursach, które dzisiaj się odbywają. No i oczywiście zwiedzić szkołę, zobaczyć, w jakich warunkach nasi uczniowie uczą się, w jakich warunkach pracują i przebywają na co dzień.
9: Widzę, że tutaj jest bardzo dużo, jak na nieduży budynek szkoły z zewnątrz, gdy się podchodzi, bardzo dużo kierunków jest tu wystawionych. No, udało się naprawdę sporo w tej szkole pomieścić. To może wymieńmy te kierunki. Czego można się w tej szkole nauczyć?
8: W naszej ofercie mamy 23 zawody, w których można zdobyć kwalifikacje i począwszy od takich bardzo popularnych zawodów typu mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, cukiernik, kucharz. Mamy również bardzo dużo zawodów mniej popularnych, takich bym powiedziała może na dzisiejsze czasy nawet już niszowych, bo tak, jest dekarz, jest blacharz, jest tapicer, Kaiser, Wędliniarz, Kowal i wiele innych kierunków. W tym momencie nie jestem w stanie wszystkich wymienić, ale te mniej popularne kierunki niestety od jakiegoś czasu obserwujemy, że uczniowie nie chcą zdobywać kwalifikacji. Nie mamy już chyba od 3 lat ucznia w zawodzie Kowal, bo wcześniej był. Nie mamy teraz już ucznia w zawodzie Dekarz. Szkoda, bo to są, tak jak powiedziałam, kierunki już pomalutku niszowe i niestety tych fachowców na rynku za chwilę nam zabraknie. U nas jest okazja, żeby zdobyć kwalifikacje.
9: No właśnie, bo czasami jest tak, że młodzi ludzie, no a też często podyktowane tym, co myślą ich rodzice i osoby dorosłe kierujące nimi, no nie wybierają tych niszowych kierunków, no w obawie, że no po prostu właśnie, one znikają z jakiegoś powodu. No ale czasami potem, tak jak pani powiedziała, powstaje dziura w rynku, no i ktoś jednak tą pracę, może nie potrzeba tych ludzi nie wiadomo ile, ale ktoś by znalazł i ktoś by mógł życie sobie dobrze ułożyć w takim kierunku, więc czy tutaj może z jakimś apelem pani dyrektor by, że tak powiem, wyszła, żeby jednak zerknąć też na takie kierunki jak no chociażby ten Kowal wspomniany.
8: Oczywiście, no proszę państwa, przede wszystkim nauka w mniej popularnych zawodach, które później po zdaniu egzaminu młody człowiek otrzyma kwalifikacje, przypuszczam, że prędzej znajdzie zatrudnienie na rynku pracy niż w takich bardzo popularnych zawodach, gdzie rzeczywiście tych fachowców jest więcej, rynek jest oblegany i chociaż z drugiej strony dobry fachowiec zawsze znajdzie zatrudnienie i to jest chyba najważniejsze w tym momencie, tak? Ale wracając do tych mniej popularnych zawodów, za chwilę zabraknie nam fachowców, za chwilę będzie problem z zatrudnieniem instalatora, czyli popularnego hydraulika na przykład. Za chwilę będzie problem może z wędliniarzem, może właśnie z tym kowalem. Kowal, ktoś powie, co to jest za zawód, ale patrząc na kowalstwo artystyczne, które teraz wraca pomału do łask, gdzie liczą się już samodzielnie wykonane przedmioty, wykute, pięknie stanowiące jakąś ozdobę, to jest naprawdę coś fajnego, coś wspaniałego i uważam, że trzeba to pielęgnować. Ale inna rzecz jest jeszcze taka, że to wszystko to są nasze tradycje polskie rzemieślnicze. Bo przecież już od setek lat rzemieślnicy stanowili istotną grupę zawodową tutaj na terenach Polski i te tradycje mamy naprawdę wspaniałe. Szkoda, żeby to wszystko zanikło.
9: I te tradycje tutaj szkoła próbuje podtrzymywać. Te, tak widzę, jest duże zainteresowanie wokół stoisk młodych ludzi, więc chyba całkiem pokaźna grupa młodzieży przyszła zainteresować się tą szkołą. No bo przez lata jednak była taka tendencja, no że trzeba liceum, studia, że każdy no, na te studia siłą rzeczy się wybierał, nie zawsze pewnie wiedząc, czy to jest aby na pewno dobra droga dla niego. Nie wiem, czy to już jest w tym momencie w odwrocie i dużo więcej osób zagląda na szkoły zawodowe i technika, to pani dyrektor może wie, czy ruch tutaj jest gdzieś tam młodzieży większy, czy zainteresowanie jest większe. No bo widać, że bardzo często jednak te studia no nie równały się zawsze lepszej pracy w przyszłości.
8: Tak, oczywiście. No z tego, co obserwuję, pomalutku zaczyna się to wszystko zmieniać. Już większa ilość rodziców patrzy na to, że jednak dobry fach w ręku to jest w tym momencie podstawa. Ja zawsze, jak jeżdżę do szkół podstawowych na promocję, zawsze powtarzam, że jeśli ktoś skończy szkołę branżową 1 stopnia, to nie zamyka mu drogi do dalszej nauki i zawsze może dalej się uczyć i zdobyć ten, czy też tytuł technika, czy też zdać maturę, iść dalej na studia. My na przykład prowadzimy szkołę branżową 2 stopnia, to jest szkoła zaoczna i tam w 5 zawodach można zdobyć tytuł technika. Młodzież zdaje egzamin zawodowy, ale wielu naszych absolwentów ma w tym momencie zdało maturę i jest w tym momencie na studiach. Teraz...
9: Nie zamyka tej drogi, żeby tą wiedzę gdzieś tam w przyszłości również poszerzać.
8: Tak, jak najbardziej. Teraz też jesteśmy w sezonie maturalnym, też mamy maturzystów i jeszcze kilka egzaminów przed nami zostały, ale tak, to jest, uważam, najlepsza ścieżka na ten moment, bo jeśli ktoś będzie chciał się dalej uczyć, ma możliwość, natomiast zawsze ten fach w ręku już jest, że gdyby cokolwiek się zadziało w życiu, już zatrudnienie znajdzie.
9: No właśnie, w naszym regionie to też nie jest tak prosto, bo bezrobocie rośnie, mówi się już nawet o 8%, więc no czy tutaj, że tak powiem, ta szkoła jest, tak patrzy na ten nasz lokalny rynek, żeby przede wszystkim tworzyć absolwentów na nasz lokalny rynek, którzy nie będą musieli wyjeżdżać do Poznania, Wrocławia, do tej wielkiej piątki, o której się tak mówi, tylko będzie mogła zostać tu na miejscu, przy trochę tańszych cenach nieruchomości i ogólnie życia, spróbować sobie to życie tutaj ułożyć.
8: Tak, i rozwijać się tutaj i dać szansę właśnie naszej tutaj lokalnej społeczności. O tym tak naprawdę cały czas marzymy i chcielibyśmy, żeby tak się wydarzyło. Młodzież na razie jeszcze jest na etapie takiego pomysłu na życie, niestety, żeby wyjechać, gdzieś zarobić dookoła, ale pomalutku to się będzie zmieniało i rzeczywiście większość młodych ludzi myślę, że znalazłoby tutaj zatrudnienie i mogliby tutaj zostać u nas w Koninie.
9: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
3: W wydarzeniu udział wzięły drużyny z 50 szkół podstawowych, a najlepsi otrzymali vouchery do sklepów w Koninie. Organizatorzy podkreślają, że festiwal miał pomóc młodzieży w wyborze przyszłego zawodu i pokazać, że kształcenie zawodowe może być ciekawą drogą na przyszłość.
2: Konin FM. Konin FM.
10: Naturalnie, że
2: przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Przed nami 45. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi ponad 2600 młodych artystów z całej Europy w Konińskim Centrum Kultury.
4: Dzień dobry. Pięknie witam wszystkich zgromadzonych dzisiaj na konferencji prasowej z okazji organizacji 46. już edycji Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Aż trudno uwierzyć. Obok mnie dwaj wspaniali mężczyźni. Prezydent miasta Konina, pan Piotr Korytkowski, piękne brawa. Tak jest, a obok niego pan Witold Nowak, pierwszy zastępca prezydenta, tak szacowne grono. Ja dzisiaj w takim gronie aż jestem po prostu onieśmielona, panowie. To może, drodzy państwo, ponieważ mamy szefów tutaj, to ja poproszę od razu na wstępie o kilka słów. Dlaczego festiwal jest ważny dla miasta, czy jest ważny? Panie prezydencie.
11: Pani dyrektor, biorąc pod uwagę, że to już 46. Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca, Festiwal Dziecięcy, to znaczy, że jest to ważna impreza dla Konina, bo już od tylu lat jest organizowana. Proszę państwa, jak zawsze w okolicach 1 czerwca festiwal, który można powiedzieć już jest marką Konina, będzie się odbywał w Koninie. Jak zawsze będziemy mieli tutaj pełno gości z Polski, ale i również z zagranicy. Nasze miasto będzie tętniło życiem, będzie dużo radości, bo te dzieci, ta młodzież, które przyjeżdżają tutaj do Konina, zawsze z pasją podchodzą do tego, co robią, ale przede wszystkim też bawią się bardzo dobrze w swoim towarzystwie i w naszym towarzystwie, towarzystwie mieszkańców Konina i gości naszego miasta, którzy licznie przybywają na ten festiwal. Ja tu z tej, w tym miejscu, w tej chwili chciałbym wszystkich zaprosić na to wydarzenie. Myślę, że przysporzy ono dużo uśmiechu, radości i zabawy. Zapraszam serdecznie w imieniu całego miasta na to wydarzenie.
4: Pan prezydent Witold też powie kilka słów?
12: Będę miał niezwykłą przyjemność, tak jak pan prezydent i tak jak wszyscy mieszkańcy, być w tym roku uczestnikiem tego festiwalu, nie oczywiście jako występujący, bo z dzieciństwa i młodzieżowego życia już wyrosłem, ale chcę państwu powiedzieć, że z wielką przyjemnością kontynuujemy to, czy
5: idziemy tą drogą, o której mówiliśmy w ubiegłym roku, że ten festiwal się zmienia i jeszcze będzie się zmieniał. Po pierwsze, będzie więcej uczestników i mamy już nawet logistyczne kłopoty, z którymi sobie poradziliśmy, żeby tylu uczestników przyjąć. Ale dla nas ważniejsze jest to, że będziemy stawiać coraz bardziej na akcent miejski, na to, żeby ten festiwal był w mieście jeszcze bardziej widoczny. Nawet jeśli w tym roku jeszcze tego tak mocno nie będzie widać, to wiedzcie Państwo, że rozmawiamy, ewoluujemy ten festiwal po to, żeby z roku na rok on zmieniał się w jeszcze bardziej miejski festiwal. To mocno zajmuje moją głowę w ostatnich tygodniach, myślenie o tym festiwalu, bo podglądam też różne inne festiwale i w Polsce, i za granicą, po to, żeby nasz festiwal był jeszcze lepszy. Zmieniają się czasy, zmienia się młodzież, zmieniają się dzieci. Coraz częściej funkcjonują w innym świecie, nie w takim realnym, coraz bardziej wirtualnym. Ale my chcemy tak czy inaczej podczas festiwalu mówić im o tym i będę to mówił także w czasie całego festiwalu, że oprócz rywalizacji w tańcu, oprócz rywalizacji w śpiewie, co jest dla tych dzieci i młodzieży niezwykle ważne, jest jeszcze coś najważniejszego tutaj. A to najważniejsze to jest budowanie relacji i bycie w kontakcie z sobą. Niezwykle ważna rzecz i na nią będziemy z roku na rok stawiać akcent. Będziemy o tym mówić, że budowanie relacji między sobą, między dziećmi, między zespołami jest dużo ważniejsze od tego, kto zdobędzie złoty aplauz. My oczywiście jesteśmy przygotowani, żeby te aplauzy wręczać, ale dzisiaj wiemy, że w tej społecznej tkance, bardzo, bardzo wrażliwej, jaką są dzieci i młodzież, musimy też stawiać inne akcenty i cieszę się, że nasz festiwal zwraca i będzie zwracał na to uwagę. Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy do Konina, które już się zgłosiły. Czekamy. Będą też, jak sądzę, bo wczoraj jeszcze pisałem, przedstawiciele innych festiwali w Polsce, więc z dużą radością wszystkich Państwa zapraszamy.
4: A ja tylko mogę się przyłączyć do tych wszystkich słów, które usłyszeliśmy i teraz chciałabym Państwu słów kilka na temat, powiedziałabym, organizacji festiwalu, jak ta 46. edycja będzie przebiegać. Rzeczywiście, tak jak to zostało powiedziane, w tym roku wyjątkowo duża liczba uczestników, bo mamy młodych tancerzy i wokalistów w liczbie 2700 osób, drodzy Państwo, więc to jest naprawdę pokaźna liczba. Cieszymy się z tego zresztą bardzo i cieszymy się, że rozwiązaliśmy również za sprawą panów prezydentów nasze problemy logistyczne. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, hasłem tegorocznego festiwalu i to samo w sobie już jest nowum, są relacje. Rzeczywiście kładziemy w tym roku nieco większy akcent na współpracę, na to, co zadziewa się między zespołami, między członkami zespołów. Chcemy, żeby rzeczywiście ta rywalizacja w tańcu i śpiewie nie była tym najważniejszym, chociaż zawsze będzie, bo wiemy wszyscy dobrze, że dzieci lubią rywalizować. Tym niemniej nie możemy zapominać o tym, że te wszystkie umiejętności miękkie, ta właśnie ta relacyjność, to spotkanie, jakim jest przecież festiwal, spotkanie zespołów, spotkanie z publicznością, spotkanie nas z rodzicami, mieszkańców Konina, z mieszkańcami innych miast, to wszystko jest równie ważne i nie możemy o tym zapominać. Drodzy Państwo, jury konkursu piosenki w tym roku przesłucha 117 wokalistów w 6 kategoriach wiekowych. Jury konkursu tańca obejrzy 157 choreografii w 7 kategoriach, podzielonych oczywiście na kategorie wiekowe. Jeśli chodzi o skład jury wokalnego, przewodniczącym jury został pan Jerzy Petersburski junior i będą mu towarzyszyć wspaniałe kobiety Beata Stanisławska-Zielak, Katarzyna Kędzikowska, Joanna Januszewska, a sekretarzem jury wokalnego będzie Krystian Weber. Orkiestrę festiwalową poprowadzi Paweł Zielak, który opracowuje także aranżację piosenek, które następnie nasi młodzi wokaliści wykonają z towarzyszeniem orkiestry i dzieci zaśpiewają tutaj w 2 kategoriach wiekowych, 12-13 lat oraz 14-16. Młodsze dzieci nie będą śpiewały przy akompaniamencie orkiestry, bo po prostu mają z tym małe problemy. Zatem z orkiestrą zaśpiewa około 30 wokalistów. Przejdę teraz do składu jury tanecznego. Tutaj przewodniczącą jury jest pani dr Elżbieta Pańtak. Będą jej towarzyszyć Karolina Garbacik, profesor doktor habilitowany Aleksandra Dziurosz, Alberto Barletta, tancerz mediolańskiej Laskani. Będzie również pani Edina Tochowa ze Słowacji. Będzie pan Adam Beta, autor choreografii dla Alicji Szemplińskiej w tegorocznej Eurowizji. A tutaj warto może nadmienić, że Alicja także zaczynała na naszym festiwalu i zdobyła Złoty Aplauz w jego 39. edycji. Także jest niejako naszą tutaj, można powiedzieć, absolwentką, laureatką. Sekretarzem jury tanecznego będzie Dariusz Intrys. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy patronom wydarzenia, a patronatem honorowym nasz 46. Festiwal objęli ministra kultury i dziedzictwa narodowego pani Marta Cienkowska, rzecznik praw dziecka pani Monika Horna-Cieślak. Oczywiście dziękujemy panu prezydentowi, który również zgodził się być naszym honorowym patronem i dziękujemy UNICEF-owi, polskiemu UNICEF-owi. Ja przypomnę tylko, że nasze miasto od dwóch bodaj lat posiada zaszczytny tytuł miasta przyjaznego dzieciom. To jest tytuł UNICEF-u nadawany wybitnym miastom, które właśnie bardzo kładą w swoim życiu, w swojej działalności nacisk i dbają o to, by najmłodsi obywatele tych miast czuli się w nich jak najlepiej, a nasze miasto bez wątpienia do takich właśnie należy. Szanowni Państwo, co jeszcze? Przy organizacji tego wydarzenia współpracujemy oczywiście z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Konińską Fundacją Kultury, którym również pięknie dziękujemy.
3: Coraz dłuższe kolejki i wielogodzinne oczekiwanie na pomoc na Konińskim SOR-ze budzą niepokój mieszkańców regionu. O problemach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, przeciążeniu oddziału i planowanej kontroli NFZ rozmawiano podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed szpitalem.
10: Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem odpowiedzi od pana marszałka województwa wielkopolskiego w sprawie funkcjonowania naszego konińskiego SOR-u, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koninie, czuję się zobowiązana wobec Państwa poinformować, jaką odpowiedź otrzymałam w tej kwestii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koninie. W skrócie tylko Państwu poinformuję, że z informacji przekazanych przez zastępcę dyrektora szpitala panią Dorotę Kotecką, wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim z bieżącej sytuacji na oddziałach szpitalnych. To jest dużego obciążenia oraz ograniczonej liczby wolnych miejsc hospitalizacyjnych. Z tego powodu w wielu przypadkach pacjent po zakończonej często długiej diagnostyce i podjęciu decyzji o hospitalizacji oczekuje na przekazanie do właściwego oddziału szpitalnego. Szpital podkreśla, że czas oczekiwania na Konińskim SOR-ze uzależniony jest przede wszystkim od stanu zdrowia pacjenta oraz liczby osób wymagającej pilnej pomocy medycznej. Pacjenci w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi i przepisami prawa. Kolejnym ważnym powodem wydłużonego czasu oczekiwania jest permanentne przekazywanie pacjentów wymagających diagnostyki, leczenia specjalistycznego lub pilnej interwencji medycznej przez personel SOR-ów ościennych szpitali powiatowych koło Turek i Słupca na SOR w Koninie. Niejednokrotnie również transportem specjalistycznym, to jest przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Dodatkowym problemem wpływającym na funkcjonowanie SOR-u jest ograniczona dostępność do świadczeń w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej POS, czyli nasze POZ-y. Pacjenci zgłaszają się w wielu przypadkach, nie są przyjmowani przez lekarza rodzinnego w dniu zgłoszenia, a proponowane terminy wizyt wyznaczone są dopiero za kilka dni i nie mają możliwości uzyskania bieżącej porady lekarskiej. Szanowni Państwo, ja całej tej odpowiedzi Państwu nie będę czytała z tego tytułu, że w tej odpowiedzi otrzymałam również informację, jak wygląda stan obciążenia Konińskiego SOR-u względem całego roku 2025, czyli dane są przerażające. Faktycznie obciążenie jest maksymalne i bym powiedziała, że te dane są alarmujące, bo na Koniński SOR w ubiegłym roku, w 2025, trafiło aż ponad 38 tysięcy pacjentów, co statystycznie przypada, że na każdy dzień mam SOR, na każdą dobę przypada 105 pacjentów. No i tutaj podane są też również, jak wygląda obciążenie etatami, więc mamy tutaj, obsługuje ten SOR Koniński 19 lekarzy i jest to 14 etatów pielęgniarskich. No, drodzy Państwo, dane są alarmujące. Szpital odpowiedział w ten sposób, że nie czuje się winien za tą sytuację z powodu, tutaj są w tej piśmie również uzasadnienia, że z powodu braku izby i wytrzeźwień, która była też w pewnym stopniu, tutaj są przyjmowani tacy pacjenci nietrzeźwi, brakuje poradni psychologicznej, tutaj też trafiają tacy ludzie z problemami psychicznymi. Do tego wszystkiego Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje wszystkich pacjentów skierowanych ze szpitali odściennych, czyli ze szpitali powiatowych, Skoła, Turku i Słupcy. Proszę Państwa, to jest szpital wojewódzki, jak mówi nazwa, sama w sobie. Ja jestem tego zdania, że ten szpital powinien wszystkich przyjmować, bo tu ma te specjalistyczne oddziały ratowania życia ludzkiego. Niestety, ja jestem tego zdania, że tych etatów jest za dużo, za mało tych etatów na tyle, żebyśmy mogli mieć tą podstawową opiekę tutaj na SOR-ze, oczywiście w dobrym czasie zapewnioną. Dlatego jest ten problem. Brak personelu, brak lekarzy, niewystarczająca ilość tego personelu sprawia, że ludzie tutaj godzinami czekają. Do tego wszystkiego zlikwidowana izba wytrzeźwień, brak pomocy w naszych podstawowych opiekach zdrowotnych, w tych POZ-ach, powoduje, że wszyscy tutaj trafiamy. Szanowni Państwo, z tego pisma, które uzyskałam, wyciągnęłam wnioski i dlatego też kieruję pismo do dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do pana dyrektora Pawła Kurzaka. No i zwracam się do pana dyrektora z prośbą o ustalenie, czy to jest zgodnie z prawdą, co odpisuje mi tutaj Urząd Wojewódzki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, którym wskazuje, że przyczyną jest obciążenie zewnętrzne z ościennych powiatów i tak jak mówiłam, z innych jeszcze powodów. I czy te POZ-y faktycznie nie wykonują tych różnych badań, na które muszą być skierowani tutaj do naszego konińskiego SOR-u. Dlatego składam takie zapytanie. Zwracam się z apelem do pana dyrektora o przeprowadzenie kontroli w tych jednostkach ze względu na to, czy te informacje są zgodnie z prawdą. Czy faktycznie nie są wykonywane te wszystkie czynności, które powinny być wykonywane przez inne jednostki, czy to jest faktycznie kierowane tutaj na nasz konieński SOR. Jest to moja interwencja, pilna interwencja, bo czas leci, praktycznie nic się na tym SOR-ze nie zmienia. Z informacji, które do mnie docierają od mieszkańców praktycznie całego subregionu konińskiego. Są to, proszę Państwa, głosówki. Tutaj mieszkańcy mi się nagrywają, opowiadają swoje historie życia. Historie życia, które kończą się niestety śmiercią. I to jest najgorsze, że my później mamy takie poczucie, że służba zdrowia, system zdrowia nam wręcz nie pomógł, wręcz zaszkodził. Dlatego też, drodzy Państwo, będę interweniowała, będę szukała odpowiedzi, będę szukała rozwiązań, będę te rozwiązania również narzucała, bo ta liczba ponad 38 tysięcy tutaj pacjentów, którzy trafili w tamtym roku na SOR, to są pacjenci oczywiście nieplanowani. Poza tym mamy jeszcze przyjęcia planowane, więc może warto by było też znaleźć inne rozwiązanie, jeżeli dostaje pacjent skierowanie od ościennego szpitala powiatowego, to dlaczego on ma trafiać przez SOR? Może niech trafia już na konkretny oddział, który już zasugeruje chociażby dany szpital powiatowy. Ale to, drodzy Państwo, droga bardzo długa, trudna. Myślę, że to będzie wymagało wiele jeszcze pracy i walki o naszą służbę Zdrowia.
3: Jak zapowiada radna sejmiku Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, do NFZ trafi wniosek o kontrolę placówek kierujących pacjentów do Konina oraz dostępności lekarzy rodzinnych.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Nicola Kamińska, autorka książek dla dzieci, przygotowuje drugą część swojej bajkowej serii. Po sukcesie bajkowej Krainy Szczęścia już tego lata do czytelników trafi nowa książka pod tytułem Konstruktywne planowanie zadań. A ta ma uczyć najmłodszych empatii, przyjaźni i odpowiedzialności za własne decyzje.
13: Dzień dobry, nazywam się Nicola Kamińska, jestem autorką bajki Bajkowa Kraina Szczęścia.
3: Z panią Skleczewa rozmawialiśmy parę miesięcy temu o pierwszej książce, którą pani wydała. Może przypomnijmy, bo ona jest nadal przecież do nabycia, przypomnijmy, czego ona dotyczyła i czego uczyła dzieci, bo jak wspomnieliśmy, to są książki dla dzieci.
13: A więc tak, Bajkowa Kraina Szczęścia jest to właśnie książeczka przeznaczona dla dzieci. Opowiada ona o uczuciach, relacjach, emocjach, o tym, czym jest empatia, o wszystkim tym, czego nie znajdziemy w szkolnych podręcznikach, a jest to bardzo ważne w rozwoju naszego dziecka na każdym etapie jego życia.
3: Ta książka cieszyła się sporym zainteresowaniem?
13: Jak na osobę, która jest nieznana, która jest dopiero pod lotkiem, uważam, że tak, jak najbardziej. Są osoby zainteresowane, które naprawdę są, że tak powiem, zachwycają się tą książką i czekają też na drugą część.
3: No i właśnie, ta druga część przed nami, bo ona już się przygotowuje.
13: Tak, jest w trakcie przygotowań. Teraz w lecie właśnie ona ma wyjść.
3: Mhm. Czyli ona już jest napisana, jest u wydawnictwa, rozumiem, i teraz czeka na te ostatnie w zasadzie spięcia tych kartek.
13: Tak, jak najbardziej.
3: To powiedzmy, o czym ta druga część będzie opowiadała, czego ona ma uczyć dzieci?
13: Druga część jest pod tytułem Konstruktywne planowanie zadań. Tak jak tytuł wskazuje, jest ona o planowaniu, o tym, że warto słuchać rodziców, o tym, że warto jest zaplanować dzień, warto zaplanować jakąś swoją przygodę, warto jest mieć przyjaciół, poznawać przyjaciół, poznawać też to, czym jest przyjaźń. No i w zasadzie jest też tam wątek o empatii, która ciągnie się też z pierwszej książki. I to są te wszystkie wartości, które są przekładane właśnie z tej pierwszej części.
3: Mhm. Czyli rozumiem, że przede wszystkim ma ona nauczyć dziecko takiego zauważenia, że nasze czyny mają jakieś konsekwencje, że powinniśmy, zanim coś zrobimy, pomyśleć, jaki efekt może wywołać to, co zrobimy. No, ważna nauka dla dzieci.
13: Tak, oczywiście, jak najbardziej właśnie, zwłaszcza u tych najmłodszych, które właśnie wchodzą w etap buntu, że tak powiem, i chodzenia własnymi ścieżkami.
3: Ta książka będzie do nabycia we wakacje i rozumiem, że w księgarniach najróżniejszych, internetowych, tych najpopularniejszych, jesteśmy w stanie je nabyć.
13: Tak, jak najbardziej. W księgarniach internetowych, tak jak pan wspomniał, jest to Empik, lubimy czytać, Tania Książka, Bonito i te inne.
3: Skąd inspiracja, żeby w ogóle tworzyć książki dla dzieci?
13: Inspiracją jest dla mnie macierzyństwo. Moment, kiedy zostałam mamą, kiedy córka pojawiła się na świecie, rozbudziło we mnie naprawdę ogrom emocji, ogrom tego wszystkiego, co nie przytłoczyło mnie, a jakby zaczęło motywować do tego, że może stworzę dla niej coś od siebie. I wtedy postanowiłam, że udam się do jakiegoś wydawnictwa, które zechce poznać moją historię, bo jest to moja historia. Wszystko to, co piszę, to jest moja historia, to, co mnie dotyczy, co siedzi we mnie, kim jestem, odzwierciedla mnie. No i znalazło się i jest.
3: Czyli rozumiem, że to jest takie trochę stworzenie samej sobie narzędzia do wychowania własnego dziecka.
13: To znaczy, na pewno ona jest moją inspiracją, moja córka. I tak, mam nadzieję, że to jakoś jej pomoże, jeżeli ona już zacznie być na tym etapie rozumienia tych rzeczy i ja zacznę jej to czytać, to zacznie ona to przyswajać i rozumieć to tak, jak ja bym chciała, żeby ona to zrozumiała.
3: Poza tym, że oczywiście pani to sobie wykorzysta, no to właśnie wykorzystać to mogą też inni rodzice, do czego serdecznie zachęcamy. Myślę też nad takim tematem, może troszeczkę z boku tego wszystkiego, bo dzisiaj jest
9: sporo takich sposobów na podejście do dzieci, co każdy to inny. Czy tutaj bardziej takie tradycyjne właśnie wartości i nauka przemawiają przez te książki?
13: Tak, to jest zupełnie tradycyjne, nie wspomagam się żadnym internetem ani niczym, tylko po prostu tym moim podejściem wychowawczym, czyli po prostu...
9: Nie ma nowoczesnego coachingu.
13: Nie ma żadnego coachingu, to jest po prostu normalność.
9: No i tej normalności chcemy się tutaj trzymać. We wakacje, a kiedy mniej więcej jesteś w stanie powiedzieć, jakby nasi słuchacze już chcieli zainteresować się, nie znamy jeszcze dokładnej daty. No dobrze, w takim razie zachęcamy do trzymania ręki na pulsie. Jaki był jeszcze raz tytuł? Przypomnijmy pierwszej książki, którą już można nabyć od paru miesięcy, jak nie dłużej. I tej, która w czasie wakacji, może po wakacjach, jakby ktoś chciał, żeby poszukać sobie w internecie i też spróbować je nabyć.
13: Pierwsza książka to

0: kominek taką książeczkę można sprawić. A jest to też wsparcie dla naszych lokalnych autorów, których tutaj mamy naprawdę wspaniałych, wiele utalentowanych osób w regionie. Warto również siebie nawzajem gdzieś tutaj wspierać lokalnie. Dziękuję bardzo za tą rozmowę i życzę oczywiście owocnej twórczości kolejnych wspaniałych książek.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Nowa książka Nikoli Kamińskiej będzie dostępna latem w popularnych księgarniach internetowych. Autorka zachęca także do odwiedzenia jej na profilu na Instagramie, gdzie można zobaczyć ilustracje i dowiedzieć się więcej o twórczości lokalnej pisarki.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Na
4: Kościelec. Wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec nad rzeką Kiełbaską. Miejscowość jest siedzibą gminy Kościelec. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego. Nazwa Kościelec wywodzi się od pochodzącego z XII wieku, w części prezbiterialnej zachowanego do dziś, romańskiego kościoła i sięga czasów wczesnego średniowiecza. Ujawniły to przeprowadzone kilkakrotnie, poczynając od XIX wieku, archeologiczne prace wykopaliskowe, podczas których odnaleziono relikty świadczące o istnieniu na tym terenie już w X wieku wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a nawet lokalnego centrum osadniczego. Kościół, o którym wspomniano, był jak na swe czasy bardzo okazały i podniósł rangę wsi. Również w wiekach następnych, XI, XIV, Kościelec odgrywał ważną rolę. Najprawdopodobniej mieściła się tu siedziba zarządu dóbr książęcych, którą dopiero w XVI wieku przeniesiono do koła. W drugiej połowie XV wieku dożywotnią właścicielką koła Kościelca, Brdowa, Bolemowa, a także większości okolicznych wiosek została Anna Sochaczewska, córka Konrada Śląskiego. Po jej śmierci w 1482 roku Kościelec jako wieś starościńska, należąca do dóbr królewskich, przechodziła wraz z urzędem starosty kolskiego w ręce kolejnych rodzin piastujących tę godność. W okresie panowania pruskiego z dawnych majątków królewskich utworzono tak zwane domeny królewskie. Dobrami kościeleckimi zarządzał urząd domen z siedzibą w Kole. W latach następnych, pod zaborem rosyjskim, ziemie te przeszły na własność rządu carskiego. Po odzyskaniu niepodległości Skarb Państwa utworzył w Kościelcu ośrodek krzewienia kultury rolniczej. Natomiast po II wojnie światowej w Kościelcu siedzibę znalazły Technikum Rolnicze, Ośrodek Postępu Rolniczego oraz inne instytucje rozwoju rolnictwa. Gmina Kościelec to gmina wiejska, położona obecnie w województwie wielkopolskim, a w latach 1975-1998 w byłym województwie konińskim. Sąsiaduje z miastem Koło i gminami Koło, Dąbie, Brudzew, Władysławów, Krzymów i Kramsk. Odległość z Kościelca siedziby samorządu gminy do Poznania wynosi około 130 km, a do Konina 25 km. Specyfiką gminy Kościelec, położonej w powiecie kolskim, jest graniczenie z miastem Koło, które jest siedzibą władz samorządu miejskiego i powiatu. Na terenie miasta usytuowane są instytucje świadczące usługi ponadpodstawowe na rzecz mieszkańców gminy. Miasto Koło i gmina Kościelec są ze sobą powiązane gospodarczo poprzez rynek pracy i osadnictwo. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92, łącząca Poznań z Warszawą, która w Kościelcu krzyżuje się z drogą wojewódzką 470, Kościelec-Turek-Kalisz. Na terenie gminy znajduje się także węzeł Koło, zjazd z autostrady A2 do Koła i Turku. Tereny gminy Kościelec obfitują w lasy, łąki i rozlewiska, które są ostoją wspaniałej i bogatej flory i fauny. Tekst ze strony kościelec.ug.gov.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Prawie co trzeci ośmiolatek w Polsce cierpi na otyłość lub nadwagę. Pracownicy sanepidu apelują o stosowanie się do ich zaleceń w kwestiach żywienia i ilości ruchu najmłodszych.
5: Katarzyna Bąkowska, kierownik sekcji higieny żywności i żywienia.
0: Pani kierownik, dzieci wracają do szkoły i jak wygląda zalecenie sanepidu odnośnie żywienia w szkołach?

0: Żywienie w szkołach oczywiście musi być prowadzone zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Jeżeli mamy tutaj przywołać takie podstawowe zasady, to możemy sobie zobrazować to w formie takiego talerza zdrowia, gdzie jedną drugą tego talerza zajmują nam warzywa i owoce. Tutaj to jest podstawa w naszym żywieniu i musimy dbać, aby w każdym posiłku dziecko otrzymywało warzywa i owoce. Oczywiście z przewagą warzyw, z uwagi na to, że owoce również wnoszą do naszej diety dość znaczne ilości cukru, który wiadomo z żywieniowego punktu widzenia jest niepożądany. Oczywiście porcję owocu możemy tutaj zastąpić porcją soku owocowego, natomiast tu też należy zwrócić uwagę, żeby to były soki faktycznie naturalne, a nie napoje powiedzmy owocowe czy jakieś inne napoje owocowe, do których mogą być dodawane, które również w diecie należy eliminować. Tutaj też zwracajmy uwagę na dość szeroki asortyment tych warzyw i owoców i korzystajmy z tego, co daje nam właśnie ta pora letnia, pora jesienna, gdzie tutaj właśnie mamy bardzo dużą dostępność na rynkach lokalnych, od lokalnych producentów, co też jest ważne, gdyż ten krótki taki łańcuch dystrybucji też zapewnia nam jakby większą świeżość i większą jakość tych owoców, ponieważ proces przechowywania też tutaj istotnie wpływa na ubytki w tych składnikach odżywczych. Jeżeli mówimy również o warzywach, to też patrzmy na kolorystykę, na to, żeby te posiłki, które będą przygotowywane i ubogacone o te warzywa, również dla naszego oka były takie pożądane, ponieważ to również jakby wzbudza tutaj apetyt. To jest jakby pierwszy asortyment, który głównie należy ująć w planowanym jadłospisie. Na pewno też dużą część naszych produktów to są produkty zbożowe, tak? One wnoszą nam tutaj do diety węglowodany i tutaj też zwracajmy uwagę na to, żeby były to produkty zbożowe jak najniżej przetworzone. Czyli zamieniajmy to, co jest pieczywem białym tak zwanym, na produkty razowe, jak razowe pieczywo, kasze, płatki zbożowe. Tutaj również, jeżeli mówimy o produktach śniadaniowych, które są chętnie spożywane przez dzieci, to też wybierajmy to, co jest właściwie z naturalnych składników, z ewentualnie dodatkiem jakichś nasion pestek czy też orzechów. Natomiast unikajmy tego, co ma właśnie w sobie dodatki, jakieś tam smakowe cukry, bo to również jest dodatkowe obciążenie kaloryczności tej naszej diety. No i tutaj ostatni taki element tej naszej diety, taka ostatnia grupa produktów, które mają nam dostarczyć białka i dobrych tłuszczów. I tu w tej grupie produktów oczywiście mamy na myśli mięso, ryby, drób, jaja, mleko, przetwory mleczne, również suche nasiona roślin strączkowych, orzechy. Tu też zwracajmy uwagę na to, żeby te produkty charakteryzowały się niską kalorycznością, czyli zamieniajmy mięso czerwone na rzecz drobiu. Dbajmy o to, aby w ciągu tygodnia podawać odpowiednią ilość też ryb, które są bardzo ważne, które dostarczają młodemu organizmowi kwasów nienasyconych z grupy omega-3, które właściwie z tych ryb są głównie dostępne. I oczywiście dbajmy również o to, aby odpowiednia porcja napoju w ciągu dnia była dostarczona, ponieważ woda jest nośnikiem wszystkich składników w naszym organizmie i tutaj, aby jakby zapewnić ten prawidłowy rozkład, musimy też zapewnić odpowiednią ilość wody. U podstaw tego wszystkiego oczywiście leży aktywność fizyczna, która reguluje tutaj te wszystkie nasze procesy.
1: A czy szkoły tutaj na terenie powiatu konińskiego i miasta Konina rzeczywiście stosują się do tych zaleceń?
0: Jeżeli chodzi o szkoły, to tutaj muszę powiedzieć, że żywienie w szkołach ogranicza się do tak zwanego dożywiania. Tutaj prawo oświatowe nakłada obowiązek na jednostki oświatowe, aby zapewniły dzieciom gorący posiłek. Natomiast nie wskazuje tutaj, w jaki sposób ma wyglądać ten posiłek i że musi być on dwudaniowy na przykład, bo żeby tutaj ten obiad był właściwie zbilansowany, no to te dwa dania są konieczne do tego, żeby można było te wszystkie produkty, o których tutaj wcześniej mówiłam, włączyć do tej diety. Natomiast no, dużo szkół takie dożywianie stosuje jak najbardziej i dzieci z tego korzystają, tak?
1: No a poza tym dożywianiem jest jeszcze, była jeszcze taka kwestia dosyć głośna nie tak dawno, zmian w sklepikach szkolnych odnośnie tego, ile ma być w nich słodyczy, że w zasadzie nie ma być w nich słodyczy, no ale zamiast tego pojawiły się chociażby w szkołach automaty, w tych automatach te słodycze również są, no i często rodzice sami chętnie dają tego batonika, wafelka czy cokolwiek innego słodkiego dziecku po prostu ze sobą do szkoły. No i właśnie, czy tutaj to się troszeczkę nie rozbija z tym, co było planowane, żeby te słodycze ograniczyć, zwłaszcza chociażby w tym etapie szkolnym?
0: Tak, zgadza się. Od 2015 roku, a tak naprawdę prawo w tym zakresie zostało już zmienione i funkcjonuje w takiej formie do chwili obecnej od 2016 roku. Tutaj minister zdrowia wydał rozporządzenie, które reguluje środki spożywcze, które mogą być sprzedawane na terenie placówek oświatowych. I mówimy tutaj oczywiście o sklepikach szkolnych, jak również o dość popularnych w tej chwili automatach takich samosprzedających. Tutaj to rozporządzenie wskazuje listę produktów, które mogą być dopuszczone do obrotu w takich placówkach oświatowych. Jest to lista około 20 grup produktów. W niektórych są dodatkowe obostrzenia dotyczące ilości cukru, tłuszczu i soli. Są również obostrzenia dotyczące na przykład tego, że pieczywo, które jest wprowadzane do obrotu, czy też wyroby ciastkarskie, cukiernicze nie mogą być ciasta głęboko mrożonego, że na przykład napoje, które są sprzedawane, również nie mogą zawierać dodatku cukru czy substancji słodzących. Także jak najbardziej prawo tutaj reguluje te kwestie. My to sprawdzamy w trakcie naszych działań kontrolnych. Muszę powiedzieć, że na tą chwilę bardzo się poprawiło w tej kwestii, tak? W momencie, kiedy prawo wchodziło w życie, były stwierdzane nieprawidłowości. Natomiast w tej chwili muszę powiedzieć, że przedsiębiorcy, którzy taką działalność na terenie szkół prowadzą, stosują się do tych ograniczeń i w tej chwili nie ma już problemu z tym. Także dzieci kupując dodatkowe środki spożywcze w szkołach, wybór mają taki, jak faktycznie tutaj prawodawca wskazuje. Natomiast no, oddzielną kwestią jest to, że oczywiście jak najbardziej mogą przynosić ze sobą różne produkty spożywcze z domu. No i tutaj też należałoby uczulić rodziców tej kwestii, tak żeby te działania edukacyjne i to, co zostało wprowadzone poprzez prawo, nie zostało w jakiś tam sposób zatracone, tak, przez te działania rodzicielskie, że to powinno ze sobą współgrać, tak, że mamy tutaj współpracować, tak, żeby to zdrowie i ten prawidłowy rozwój dzieci miał te podstawy do tego, żeby to się w takim dobrym kierunku działo, no bo tak jak Państwo wiecie, mamy problem z nadwagą wśród dzieci. Jest to dość duży problem już w tej chwili, natomiast to nie tylko nadwaga, ale również inne choroby, tak zwane choroby cywilizacyjne, u podstaw których leży właśnie wadliwe żywienie, tak jak chociażby cukrzyca w późniejszym okresie życia, czy jak chociażby choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienie tętnicze, które też jest dość częstym schorzeniem występującym właśnie wśród młodzieży, a związanym też między innymi z nieprawidłowym żywieniem, chociażby zbyt dużą ilością soli w tej diecie, tak?
1: No właśnie, tak chciałem to troszeczkę spuentować, że skoro szkoły tutaj zastosowały się do tych zaleceń, to prawo działa już od tylu lat, no to trochę szkoda, że nie osiągnęliśmy zamierzonego efektu z tym, ponieważ dzieci, tak naprawdę ta otyłość wśród dzieci cały czas rośnie. Zaczynamy dosłownie prowadzić w tym niechlubnym rankingu w Europie, goniąc no, takich liderów jak Stany Zjednoczone, no a to chyba nie o to w tym wszystkim chodziło.
0: No dokładnie. No tutaj problemem może być chociażby właśnie ta aktywność fizyczna, tak? Ta aktywność fizyczna, która w tej chwili jest w wielu przypadkach zaniechana widzimy, że ilość tych zwolnień lekarskich, czy chociaż zwolnień rodzicielskich, bo pewnie i tak bywa, pewnie jest większa jakaś taka wewnętrzna niechęć dzieci właśnie przed ruszaniem się. No i ta łatwość w sięganiu po te posiłki takie, bo szkoła, ale oprócz tego mamy jeszcze całe otoczenie wokół i mnóstwo produktów, które wabią i chęcą. I jeżeli ta edukacja nie będzie bardzo, bardzo taka obrazowa dla tych dzieci ze wskazaniem właśnie tych skutków niewłaściwego żywienia i tych korzyści dla zdrowia, które płyną z tej prawidłowej diety, no i tego oczywiście współdziałania również rodziców w tym wszystkim, bardzo duży udział i te prawidłowe postawy, które powinny być w tym domu kształtowane, no to no, może być różnie.
1: To ja bardzo dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Rys historyczny gminy Tuliszków. Gmina Tuliszków jest położona we wschodniej części Wielkopolski, w północno-zachodniej części powiatu tureckiego, na południe od Konina. Jak inne miasta w Polsce, Tuliszków utracił prawa miejskie w wyniku represji po powstaniu styczniowym, a odzyskał je w 1919 roku. Nazwa Tuliszków wywodzi się od lisów, tu Liszchowa, w które obfitowały miejscowe lasy. Zwierzę to znajduje się również w herbie z 1793 roku. Pierwotnie miejscowość stanowiła osadę będącą własnością szlachecką. Najstarsza wzmianka zanotowana została około 1342 roku, kiedy Tuliszków należał do rodu Zarębów, którzy w 1458 roku uzyskali dla osady prawa miejskie. W XV wieku miasto stało się własnością Opalińskich. Wówczas zorganizowana została szkoła oraz czynnych było już blisko 20 warsztatów rzemieślniczych, ale ludność trudniła się głównie rolnictwem. Od XVII wieku właścicielami miasta byli konarzewscy, a następnie mycielscy. W XVIII wieku Tuliszków stał się własnością Zamojskich. Po drugim rozbiorze Polski miasto, liczące wówczas 365 mieszkańców i 83 domy oraz zaledwie 13 rzemieślników, przeszło pod panowanie pruskie. W tym czasie działały także należące do rodu Zamojskich dwa młyny wodne i wiatrak. Od 1807 roku miasto leżało w granicach Księstwa Warszawskiego, zaś po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku na terenie Królestwa Polskiego. Na przestrzeni XIX wieku znacznie wzrosła w mieście liczba ludności oraz nastąpiło ożywienie życia gospodarczego. Jednak w 1870 roku miasto zostało pozbawione przez władze rosyjskie praw miejskich, a w 1881 dotkliwie zniszczone przez pożar. Na początku XX wieku Tuliszków liczył już 2000 mieszkańców oraz 170 domów. Prawa miejskie zostały przywrócone po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1919. W okresie przed II wojną światową miasto osiągnęło liczbę 2600 mieszkańców, którzy utrzymywali się głównie z pracy na roli, a częściowo z rzemiosła i drobnego handlu. W czasie okupacji hitlerowskiej ludność żydowska została wymordowana w obozach koncentracyjnych. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego, natomiast po reformie administracyjnej weszło w skład województwa wielkopolskiego. Gmina i miasto Tuliszków ma trzech honorowych obywateli. 29 października 1999 roku Rada Miejska przyznała Janowi Pawłowi II tytuł honorowego obywatela gminy i miasta Tuliszków. Akt nadania tejże godności przekazała Ojcu Świętemu w Watykanie delegacja samorządu i mieszkańców na czele z prałatem Walerianem Rędzią. 18 maja 2005 odsłonięto pomnik na Placu Wolności, a 8 maja 2012 do świątyni parafialnej sprowadzono relikwie przyszłego świętego. 21 kwietnia 1998 roku Rada Miejska przyznała Grażynie i Jackowi Kuroniom tytuł honorowych obywateli. Czytamy na www.tuliszków.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Sompolno to gmina miejsko-wiejska położona w północno-wschodniej części powiatu konińskiego, obejmująca 22 sołectwa. Zajmuje obszar zamieszkały przez 10,5 tysiąca osób, z czego w Sompolnie 3700. Wieś Sompolno w dokumentach historycznych była po raz pierwszy wzmiankowana w 1242 roku. W 1477 arcybiskup Jakub z Sienna lokuje miasto, które od swego herbu nazwał Dębnem. Nazwa ta jednak się nie przyjęła i od 1526 roku miejscowość nazywana jest Sompolnem. Miasto należało do uposażenia arcybiskupów gnieźnieńskich. Niekiedy dochody czerpała kapituła gnieźnieńska. Jednakże wciąż było powiązane z rozległymi dobrami arcybiskupów. Uniejów, Grzegorzew, Turek. W czasie powstania styczniowego w okolicach Sompolna miał miejsce szereg bitew i potyczek z wojskami zaborcy. W 1870 roku Sompolno podzieliło los wielu innych miejscowości, tracąc prawa miejskie, które odzyskało dopiero w 1973 roku. Na początku XX wieku Sompolno stało się ważnym węzłem kolei wąskotorowych, co znacząco wpłynęło na rozwój gospodarczy gminy i miasta. Do ważniejszych zabytków na terenie miasta zalicza się XIX-wieczną neogotycką świątynię rzymskokatolicką, z tego samego okresu pochodzący późno-klasycystyczny kościół ewangelicki, drewnianą kaplicę świętego Hieronima z 1732 roku oraz odrestaurowaną synagogę. Ponadto na terenie gminy, w miejscowości Lubstów, znajduje się neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX wieku z parkiem krajobrazowym i okazałym starodrzewem. Kościół rzymskokatolicki w stylu wczesnorenesansowym z 1534 roku z barokową dzwonnicą z XVIII wieku. W Mąkolnie zachował się drewniany kościół rzymskokatolicki z połowy XVIII wieku z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowanym na połowę XVII wieku. W Lubstówku natrafimy na drugą drewnianą świątynię parafialną z pierwszej połowy XVII wieku. W pobliżu nad jeziorem lubstowskim zachowało się średniowieczne grodzisko. Z Lubstowem, miastem w XV wieku, jest związana postać wybitnego profesora Uniwersytetu Krakowskiego Zygmunta. W Mąkolnie w czwartej dekadzie tegoż stulecia proboszczem był nie mniej wybitny uczony krakowski Maciej Szkoła. Gmina posiada wiele atrakcji turystycznych, takich jak szlaki turystyczne piesze i samochodowe, a także ośrodki wypoczynkowe oraz pola kempingowe nad jeziorami Lubstowskim, Mąkolno, Mostki i Szczekawa. Na terenie gminy można znaleźć wiele ciekawostek przyrodniczych, w tym unikalny rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki ze stanowiskiem Jarząbu Brękini. Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Blisko 8,8 tysiąca hektarów użytków rolnych należy do 1300 gospodarstw rolnych. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, jest także ponad 1000 łąk i pastwisk. Gmina jest rejonem o dużych tradycjach warzywniczo-sadowniczych. Sady, głównie jabłkowe, zajmują powierzchnię około 1,5 tysiąca hektara. Uprawia się przeważnie żyto, a także pszenicę, jęczmień i rośliny przemysłowe. W hodowli przeważa trzoda chlewna, bydło oraz konie i owce. W zachodniej części gminy wydobywany był węgiel brunatny z odkrywki Lubstów. Tereny pokopalniane są rekultywowane w kierunku rekreacyjnym. Ogółem, poza rolnictwem, pracuje w gminie prawie 1700 osób w 435 podmiotach gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Miasto i gmina Zagórów. Zagórów to miasto położone blisko rzeki Warty w powiecie słupeckim województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 3,5 km kwadratowego i liczy 2985 mieszkańców. Jest stolicą gminy miejsko-wiejskiej o łącznym obszarze 159 km kwadratowych i 9079 mieszkańców. Układ urbanistyczny Zagórowa jest wydłużony, równoległy do Warty. Czytelne są w nim pozostałości pierwotnej osady w kształcie owalnicy o wymiarach około 105 na 450 metrów, rozciągłej wzdłuż dawnego traktu z Pyzdr do Konina. Zabudowa miasta wokół dużego rynku w dużej mierze jest parterowa, z niektórymi domami jeszcze z drugiej połowy XIX wieku. Cechą charakterystyczną są indywidualnie wykonane, solidne drzwi wejściowe do nich. Ośrodkiem miasta jest duży rynek, obszerny plac wytyczony podczas lokacji, na którym stoją pomniki poległych za wolność ojczyzny z 1979 roku i zrekonstruowany w 2003 roku przedwojenny pomnik ku czci żołnierzy z lat 1918-1920. Dalej na wschód, przy ulicy Konińskiej, wznosi się kościół ewangelicko-augsburski z 1884 roku. Przy nim znajdują się dawna pastorówka z 1938 i dom kantora z 1913 roku, obecnie nieczynne. Trójkątny mały rynek to pamiątka po placu targowym dawnej osady. Zdobi go barokowa figura świętego Jana Nepomucyna z 1747 roku, na której cokole umieszczono rymowane napisy oraz płaskorzeźby Matki Bożej, świętego Augustyna, świętego Grzegorza i świętego Wawrzyńca. Zezwolenie na lokalizację miasta otrzymał opat lądzki z rąk króla Władysława Jagieły w 1407 roku. Mówiono o tym, że Zagórów ma mieć wszystkie prawa i przywileje przysługujące miastom i ma być wyjęte spod prawa polskiego i przeniesione na prawo niemieckie, magdeburskie. Dajemy i pozwalamy mocą niniejszego aktu władzę i możność utworzyć miasto po wieczne czasy, dając i zezwalając temuż miastu Zagórowo wszystkie prawa cywilne, które posiadają i inne miasta państwa naszego, i aby tem łatwiej miasto Zagórowo mogło się rozwijać i stawiać się znanym. Miasto to z prawa polskiego przenosimy na prawo niemieckie, magdeburskie po wieczne czasy, czytamy. Jednakże faktyczna lokacja miasta nastąpiła dopiero w 1445 roku, kiedy to doszło do nadania właściwego przywileju lokacyjnego. Przyczyn tego stanu rzeczy można szukać między innymi w tym, że nieco wcześniej, bowiem w 1418 roku przeprowadzono lokację lądu, który przeniesiono z prawa polskiego ziemskiego na magdeburskie. Przywilej lokacyjny Zagórowa wystawiono 3 września 1445 roku. Mieszkańcy uzyskali prawo ważenia piwa, które musieli nabywać karczmarze z wszystkich wiosek klasztornych położonych w okolicach Lądu, Lądka i Zagórowa. Mieszkańcy otrzymali oprócz prawa ważenia piwa prawo wyrębu drzewa na budowę domostw i na rybołówstwo. W 1655 roku następuje najazd Szwedów na Polskę. Zagórów zostaje po kapitulacji w Ujściu zajęty przez wojska szwedzkie i kompletnie zniszczony. Wojska te opuszczają zrujnowany Zagórów dopiero po roku. Jedną z niewielu inwestycji, jaka po tym ma miejsce, jest dobudowanie w 1686 roku kaplicy południowej do istniejącego już kościoła w miejscu, gdzie znajdowały się fundamenty dawniej istniejącego prezbiterium. Sytuacja, w jakiej znalazło się miasto, nie pozwalała co prawda na jako taki rozwój, ale pozwalała jednak mu trwać. Z pewnością podstawowy na to wpływ miał stosunek do miasta jego właściciela, który starał się utrzymać jego egzystencję. Zniszczenia spowodowane podczas najazdu szwedzkiego powiększył w roku 1790 pożar. 3 lata później, w czasie rozbiorów Polski, Zagórów przeszedł do zaboru pruskiego. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego miasto weszło w skład powiatu konińskiego. A od 1815 roku należało do Królestwa Polskiego. Czytamy na www.zagórów.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Historia szkoły podstawowej nr 9 w Koninie. Historia szkoły sięga lat 50. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej nr 9 odbyło się 6 października 1963 roku. Wcześniej szkoła mieściła się w małych, parterowych domach przy trasie Warszawa-Poznań. 20 września 1964 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Kierownikiem tej placówki został pan Józef Nowaczek. W roku szkolnym 1969-1970, dokładnie w grudniu, kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało szkole imię bohaterów Westerplatte. Wkrótce nawiązano listowną współpracę z siostrą majora Henryka Sucharskiego, panią Anną Bugajską oraz panem Piotrem Barańskim, Westerplatczykiem z Konina. 19 listopada 1970 roku nadano sztandar szkole podstawowej. Co roku w tym dniu obchodzone jest święto patrona szkoły. 1990 rok to czas rozpoczęcia budowy nowej szkoły na osiedlu Chorzeń. W tym budynku zainaugurowano rok szkolny 1993-1994. Wówczas naukę rozpoczęło 720 uczniów w 30 oddziałach z 44 nauczycielami i 18 pracownikami administracji. Funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Izabela Wilk. Od 18 kwietnia 1996 roku szkoła należy do klubu szkół Westerplatte, które zrzesza placówki noszące imię bohaterów Westerplatte. W dniach 26-28 kwietnia 2001 szkoła była organizatorem 18 Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Westerplatte. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1997-1998 miała miejsce właśnie w tej szkole. W tym samym roku otwarto w dziewiątce pierwsze w województwie konińskim klasy integracyjne. Czytamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie sp9konin.edu.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Gmina Zagórów. Położona jest w południowej części powiatu słupeckiego, na obszarze równinnym na wysokości 80-100 metrów nad poziomem morza. Malowniczo ukształtowane obszary z licznymi zakolami, starorzeczami, bagnami i kanałami odwadniającymi, należące do prowincji Niszu Środkowoeuropejskiego, w makroregionie Pradoliny Berlińskiej Niziny Południowo-Wielkopolskiej, są łatwo dostępne dla turystów.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Odkrywka Pątnów. Po wybudowaniu elektrowni Konin w 1958 roku oraz elektrowni Pątnów w latach 1967-69 nastąpił wyraźny wzrost zapotrzebowania na węgiel. Konieczne okazało się uruchomienie kolejnych odkrywek. Jako pierwsza powstała odkrywka Pątnów, która rozpoczęła eksplorację węgla w 1962 roku, zakończyła ją w 2001. W tym czasie wydobyto prawie 130 milionów ton węgla. Aby sprostać potrzebom elektrowni i zwiększyć wydobycie, zakupiono nowe maszyny. Koparki RS-400 i D-1120 oraz zwałowarkę AS-1120. Na odkrywce Pątnów do 1996 roku najdłużej w kopalni Konin działało odwodnienie podziemne. Pracowały tam cztery szyby główne o głębokości 38 do 69 metrów. Podziemne chodniki odwadniające na Pątnowie miały łącznie długość 102 km. W całej kopalni ich długość przekraczała 370 km. Obecnie odwodnienie złoża prowadzone jest za pomocą studni głębinowych. Teren po odkrywce Pątnów został poddany rekultywacji o kierunku leśnym i rolnym. W wyrobisku końcowym powstał zbiornik wodny o powierzchni 360 hektarów, który dziś stanowi własność prywatną. Czytamy na kwbkonin.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Skansen etnograficzny w Gosławicach. W 1986 roku przy nowej siedzibie Muzeum Konińskiego w Gosławicach utworzony został mały skansen etnograficzny. Na powierzchni pół hektara postawiono 5 obiektów dawnej architektury drewnianej z naszego regionu, których funkcjonowanie w dawnych miejscach było zagrożone. Skansen tworzą chałupka Skopojna w gminie Zagórów, datowana na 1887 rok, posiadająca belki z datą 1784 o układzie dwutraktowym i konstrukcji ścian szumikowo-łądkowych z narożami łączonymi na węgiel. Posiada dach czterospadowy, kryty pierwotnie słomą, a po remoncie dachu w 2002 roku trzciną. Obecnie służy do eksponowania wystroju wnętrza chłopskiej chałupy oraz prezentacji sprzętu domowego, narzędzi codziennego użytku w gospodarstwie i wyrobów rzemieślniczych. Co roku jedno pomieszczenie adaptowane jest na prezentację wybranego warsztatu rzemieślniczego. Stodoła Szczepowa Dolnego w gminie Uniejów, datowana na rok 1873, o konstrukcji ścian szumikowo-łądkowej i narożach węgłowych łączonych na rybi ogon z dachem dwuszpadowym, krytym obecnie trzciną. Jej wnętrze wykorzystane jest do prezentacji maszyn i sprzętu rolniczego oraz na imprezy plenerowe organizowane w skansenie. Wiatrak Koźlak ze wsi Bolechowo w gminie Kazimierz Biskup z XIX wieku. Posiada on oryginalnie kompletne wyposażenie z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi. Wcześniej znajdował się na obszarze działalności górniczej i przez kopalnię został rozebrany i postawiony w skansenie w 1986 roku. Drugi wiatrak Koźlak został zestawiony z elementów zniszczonych wiatraków z Kotwasic w gminie Malanów oraz Goranina w gminie Ślesin. Zaadaptowany został na działalność edukacyjną i wystawienniczą. Kuźnia z podcieniami kryta dachówką jest rekonstrukcją nieistniejącej już kuźni Starnowa w gminie Tuliczków. Posiada bogate wyposażenie kowalskie i co pewien czas organizuje się w niej pokazy kucia koni. Skansen udostępniony jest zwiedzającym w okresie letnim, maj-wrzesień. Jest też miejscem organizowania imprez plenerowych o tematyce etnograficznej, jak pokazy kucia konia, lepienia garnków, wybiegu chleba, plenery rzeźbiarskie, malarskie, występy ludowych zespołów folklorystycznych oraz festyny. Skansen uzupełnia tak zwana mała architektura, wiata z maszynami rolniczymi, m.in. przedwojennych konińskich producentów, piec wolnostojący do wybiegania chleba, studnia do wody z żurawiem. Całość uzupełniona przydomowym ogródkiem, gdzie uprawia się typowe wiejskie warzywa, zioła i kwiaty. Skansen udostępniony jest także instytucjom z zewnątrz realizującym własne przedsięwzięcia kulturalne, pokazy teatralne, folklorystyczne i scenografie filmowe. Czytamy na www.muzeum.com.pl.
2: Konin FM.